wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: i Janusz Ludwiczak zapraszam na podsumowanie wydarzeń w Radiu Norda FM. Gmina Kosakowo pozyskała 2 miliony złotych dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dzięki tym środkom powstanie nowy kompleks sportowo-rekreacyjny. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę boiska piłkarskiego typu Orlik, boiska wielofunkcyjnego oraz skateparku. Projekt obejmuje również wykonania zaplecza szatniowo-sanitarnego, oświetlenia całego kompleksu, ogrodzenia wraz z piłkochwytami oraz montaż stojaków rowerowych. Jak informuje wójt gminy Kosakowo Eunika Niemc, realizacja inwestycji będzie kolejnym ważnym krokiem w rozwoju infrastruktury wspierającej aktywny i zdrowy styl życia mieszkańców. Nowoczesny obiekt stworzy przestrzeń do uprawiania sportu, rekreacji i integracji społecznej, odpowiadając na potrzeby dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi około 6,5 miliona złotych. Gmina Kosakowo otrzymała na realizację zadania 2 miliony złotych dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Lokator pomógł namierzyć skradziony rower. Kryminalni odzyskali jedno ślad i zatrzymali 29-latka. Wejherowscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży roweru. Już na początku interwencji okazało się, że pokrzywdzony dysponuje bardzo cenną informacją. W saszetce znajdującej się przy rowerze pozostawił etui do słuchawek wyposażone w funkcję lokalizacji. Dzięki aplikacji w telefonie mógł na bieżąco sprawdzać miejsce, w którym znajdowało się etui, a tym samym śledzić prawdopodobną lokalizację ukradzionego jednośladu. Jak ustalili policjanci, jednoślad stał na prywatnej, ogrodzonej posesji, gdzie brama i furtka były zamknięte, ale nie na klucz. Rower nie był zabezpieczony blokadą, co przyciągnęło uwagę przechodzącego sprawcy. Wszedł na posesję i go ukradł. Dzięki sprawnej wymianie informacji oraz szybkiej reakcji, kryminalni wytypowali miejsce, w którym mógł znajdować się ukradziony rower. Po dotarciu pod wskazany adres na terenie Wejherowa policjanci przeprowadzili czynności, które potwierdziły wcześniejsze ustalenia. W efekcie odnaleźli skradziony jednoślad, a następnie zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o kradzież. Odzyskany rower wrócił do właściciela. Zatrzymanym okazał się 29-letni mieszkaniec Wejherowa. Mężczyzna został doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Jak ustalili funkcjonariusze, był on już wcześniej notowany za przestępstwa przeciwko mieniu, włamaniu oraz przestępstwa narkotykowe. Podejrzany został przesłuchany i usłyszał zarzut kradzieży. Za popełnione przestępstwo grozi mu nawet do 5 lat więzienia. Miniona niedziela w Redzie upłynęła pod znakiem kolejnego święta. Tamtejszy stadion wypełnił się młodymi zawodnikami, którzy wzięli udział w ogólnopolskim mitingu lekkoatletycznym. Weekend pod znakiem Dni Redy obfitował w różnego rodzaju wydarzenia. Jednym z nich było niedzielne zgromadzenie sportowe, które odbyło się na terenie Mosiru.
1: Dzisiaj lekkoatletyka ogromne w historii Redy, chyba największe wydarzenie tego typu, bo każde co roku jest większe. Organizator to UKS 1 Reda. Jak widać za mną, za moimi plecami i z każdej innej strony mamy tutaj ponad 500 samych zawodników, więc plus trenerzy, plus rodzice, plus opiekunowie, to jest naprawdę ogromne grono ludzi i ponad 1000-1050 osobostartów, więc impreza będzie trwała do wieczora.
0: Mówi burmistrz Redy Mateusz Richert. Ogólnopolski miting lekkoatletyczny przyciągnął do siebie także wielu gości, którzy zechcieli towarzyszyć młodym sportowcom w ich rywalizacji. Podczas

0: Zdarzenia nie zabrakło wyjątkowego momentu.
1: Odsłaniamy dzisiaj odcisk dłoni naszej chodziarki z kilkudziesięcioletnim stażem. Choć pani Janina Uniewska wygląda cały czas bardzo, bardzo młodo, to osiąga niezwykłe sukcesy na arenie nie tylko ogólnopolskiej, nie tylko europejskiej, ale światowej. Jej małżonek również. Ale dzisiaj będzie odsłonięcie odcisku jej dłoni w naszej takiej mini alei gwiazd, którą z każdym rokiem staramy się budować.
0: Mówi burmistrz Redy Mateusz Richard.
2: Zadowolenie, ekscytacja. Nigdy nie przypuszczałam, że kilkadziesiąt lat zaangażowania w sport będzie uwieńczone gwiazdą. W wieku szkolnym, szkoły średniej byłam sprinterką, skakałam w dam. Potem było wychowanie dzieci, a potem znowu jakby wróciłam do sportu. Ze względu na to, że mój mąż był chodziarzem, cały czas trenował. Chłopcy też zaczęli trenować, także ja tak jakby naturalnie weszłam do tego chodu sportowego.
0: Dodaje chodziarka Janina Uniewska. I tak ze sportem idzie przez życie, czego należy pogratulować. A wszystkim młodym sportowcom życzyć kolejnych wspaniałych możliwych do bicia rekordów i stawania na najwyższych stopniach podium. Legendarny spacer przez Zatokę Pucką już za nami. Odbyła się 26. edycja Marszu Śledzia. Wydarzenie to rozpoczęło się w Kuźnicy. Uczestnicy przemierzali płcizny oraz głębsze fragmenty zatoki, a po kilku godzinach wysiłku dotarli do mety przy Szperku Rewskim. Po drodze nie zabrakło tradycyjnego poczęstunku, a najtrudniejszym momentem okazało się pokonanie najgłębszego odcinka trasy przy wsparciu rybackich kutrów. Uczestnicy podkreślali m.in. wyjątkowy klimat tego wydarzenia.
3: Było ciężko, była brzydka pogoda, ale generalnie zawsze jest super, fajni ludzie. Polecam bardzo serdecznie, fajna sprawa. Cudowni ludzie, organizatorzy, naprawdę polecam, jest super.
0: Wspomina Ania Lenartz z Wejherowa. Dla części osób tegoroczna edycja była pierwszym spotkaniem z legendarnym marszem.
4: Wrażenia są niesamowite, bo pogoda nie rozpieszczała, ale z tego co opowiadali, to i tak w sumie była łagodniejsza niż rok temu, bo nie było takiego silnego wiatru. Bardzo mi się podobało. To mój prezent na 40, który sam sobie musiałem wypracować, bo kwalifikacje były dość wymagające. Trzeba było ponad 300 km przemaszerować, przebiec. Nie brudzimy cały czas w wodzie, bo jest ten odcinek Mierzei po środku, gdzie no jednak jest suchy piach. Dziwne uczucie, kiedy idzie się środkiem morza.
0: Wskazywał Damian Stasiak z Wrocławia. Po dotarciu do mety na uczestników czekał posiłek regeneracyjny oraz uroczyste podsumowanie wydarzenia. Zwieńczeniem 26. Marszu Śledzia było wręczenie pamiątkowych oznak i nagród. A zdjęcia z tego niezwykłego wydarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Liczne atrakcje gościły w miniony weekend w Bolszewie. Cel wydarzenia był jeden – wsparcie kobiet po chorobie nowotworowej. Mówi starosta wejherowski Marcin Kaczmarek.
5: Bardzo się cieszę, że tyle przyszło ludzi, że przede wszystkim pan Wojtek Kuziel zorganizował te biegi dla dzieci, dla osób starszych, dla seniorów, dla ludzi w młodszym wieku. Bardzo to jest fajne. Budowanie i propagowanie Amazonek i wspieranie przez sport jest coś wspaniałego. Bardzo się cieszę organizatorom, nie tylko pan Wojtkowi, ale wszystkim. To naprawdę świetna inicjatywa, a wsparcie dla Amazonek jest nieocenione, bo wiadomo, potrzebują tego wsparcia nie tylko jeśli chodzi o finanse, ale także tego psychicznego, bo wiadomo z czym się zmagają.
0: Wejherowskie Stowarzyszenie Amazonek zrzeszonych jest blisko 40 pań. Jak przyznaje prezeska organizacji Janina Frej, Amazonki otrzymują wsparcie po przebytej chorobie raka piersi.
6: Każda kobieta inaczej to przechodzi i niektóre kobiety zostają całkowicie same sobie. Więc my spotykając się, wymieniając własne doświadczenia, porady, wyjeżdżamy na różne wyjazdy rehabilitacyjne, na spotkania integracyjne. Również korzystamy z masaży limfatycznych, które jest podstawa. I to wszystko sprawia, że siebie wzajemnie wspieramy i jest nam po prostu łatwiej to wszystko przejść.
0: Z inicjatywą organizacji festynu w Bolszewie wyszło Stowarzyszenie Romów i Mniejszości Narodowych. Oprócz rodzinnych atrakcji zbiórki nie zabrakło także akcentów sportowych i kulturalnych. Na scenie pojawił się zespół Na dobrą nutę.
7: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

Dzień dobry, witajcie w środowy poranek. Środa płynie, czas jak woda i już jest środa. Taki rym na początek tego dzisiejszego dnia. Zapraszam serdecznie na nasze poranne spotkanie. 17 dzień czerwca, 168 dzień roku, do końca którego zostało 197 dni. Wschód słońca, 4:10, zachód 21:24. Dzień jeszcze krótszy od najdłuższego, ale dosłownie już o jedną minutę, także nie zauważycie, że jest on nawet krótszy od najdłuższego, bo jest już prawie najdłuższy. Do końca astronomicznej wiosny pozostały nam 3 dni, za chwilę lato i rzeczywiście synoptycy zapowiadają, że podczas tego weekendu pojawi się lato, będzie żar się z nieba lał. Takie są zapowiedzi. Szczegóły tego, co przed nami jeszcze w naszym porannym programie. Wakacje za dni 8, a myśl na dziś jest taka. Pamiętaj, że kiedy potrzebujesz pomocnej dłoni, jest ona na końcu twojego ramienia. Gdy będziesz starszy, zobaczysz, że masz dwie dłonie. Jedną, by pomagać sobie, drugą, by pomagać innym, powiedziała Audrey Hepburn. A ja mogę być waszą dzisiejszą poranną dłonią. Mogę wam podać tę dłoń, wyciągnąć was z

0: uszka i zaprosić na ten wspaniały, wyjątkowy, środowy poranek i powiedzieć wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Gdynia kontynuuje obchody stulecia miasta. Wspólna rozgrywka zamieniła się w wybuch agresji. Gmina Potęgowo zakończyła rozbudowę szkoły podstawowej. W najnowszych wiadomościach Radia Nord FM usłyszycie również o kolejnych utrudnieniach w słupskiej komunikacji. Na wiadomości z regionu Radia Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Obchody stulecia Gdyni zawitały do kolejnych dzielnic miasta. Teraz świętowali mieszkańcy Leszczynek, Chyloni, a także Cisowej i Pustek Cisowskich Dęptowa. Na uczestników wydarzenia czekały animacje dla dzieci, gry i konkursy rodzinne, a także prezentacje lokalnych talentów i występy artystyczne. Jak relacjonuje dyrektor do spraw kultury i aktywności mieszkańców miasta Gdynia Mariusz Bzdęga, Rady Dzielnic Cisowej, Chyloni, Pustek Cisowskich, Dęptowa i Leszczynek połączyły swoje siły i zorganizowały wspaniały dzielnicowy koncert, który cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Na scenie wystąpili lokalni artyści oraz zespół Dobrani, który zadbał o muzyczną oprawę wydarzenia. Kulminacyjnym momentem wieczoru był występ Sarsy. Kolejne wydarzenia związane z obchodami stulecia Gdyni odbędą się w ramach cyklu wydarzeń Spotkajmy się na urodzinach Gdyni w dzielnicach. Szczegółowy harmonogram można znaleźć na stronie internetowej gdynia.pl. Wspólna rozgrywka zamieniła się w wybuch agresji. Straty oszacowano na około 200 tysięcy złotych. O szczegółach mówi aspirant Agnieszka Salewska z Komendy Powiatowej Policji w Pucku.
2: Policjanci z Władysławowa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o uszkodzenie automatu do gier w Władysławowie przy ulicy Sportowej. Straty oszacowano na około 200 tysięcy złotych. Dużą rolę w zatrzymaniu odegrali świadkowie, którzy przekazali policjantom szczegółowy opis sprawców oraz kierunek ich ucieczki. Dzięki temu mężczyźni zostali zatrzymani od razu po zdarzeniu. Jak się okazało, jeden z nich był również poszukiwany przez sąd listem gończym.
1: Wobec 23-latka prokurator rejonowy w Pucku zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego. Za przestępstwo zniszczenia mienia kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności. Gmina Potęgowo zakończyła rozbudowę i modernizację szkoły podstawowej imienia Lucjana Kowalskiego w Skórowie. Od września uczniowie będą korzystać z nowoczesnych, odnowionych i bardziej funkcjonalnych pomieszczeń. W ramach inwestycji powstało nowe skrzydło przedszkolne, a dotychczasowy budynek przeszedł kompleksową przebudowę. Szkołę dostosowano do wymogów przeciwpożarowych oraz potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami niepełnosprawnościowymi. Zamontowano także windę, pompy ciepła, wentylację mechaniczną i instalację fotowoltaiczną. Przebudowano również teren wokół placówki. Powstała nowa droga wewnętrzna, nowe ogrodzenie, nasadzenia zieleni oraz elementy małej architektury. Inwestycje zrealizowano w formule projektuj i wybuduj, a łączna wartość prac wyniosła blisko 7 850 000 zł, z czego 76% tej kwoty pokryło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Pasażerowie komunikacji miejskiej w Słupsku muszą przygotować się na kolejne utrudnienia. Od najbliższego czwartku, 18 czerwca, w związku z remontem ulicy Bohaterów Westerplatte, zmienionymi trasami pojadą autobusy linii numer 8 i 21. Autobusy jadące w kierunku Hubalczyków i Szpitala pojadą objazdem ulicami Wiejską i Kniaziewicza. Nieczynne będą przystanki nad Śluzami, Arciszewskiego, Osiedle Akademickie, Jarzębinowa i Kasztanowa. Zmiany obejmą także kursy 8 i 21 w kierunku Parku Wodnego, ulicy Dmowskiego i Centrum Handlowego przy ulicy Szczecińskiej. Autobusy pojadą dodatkowo objazdem prowadzącym ulicą Kniaziewicza.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Dziś wschód słońca mieliśmy o 4:09. Słońce troszkę chętniej będzie się pojawiało na niebie niż było to wczoraj, choć dalej będzie dość nieśmiałe. Zachmurzenie od małego przez umiarkowane aż po duże i mogą pojawiać się słabe przelotne opady deszczu, choć szansa nie jest jakaś bardzo wysoka. 16 stopni to dziś będzie maks w Dębkach, Władysławowie, Łebiołówce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Chorobie, Radzierumie, Gniewinie, Luźninie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. I sami możecie już tutaj zauważyć, że powolutku temperatura zaczyna odbijać.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: 17 dzień czerwca to był piękny dzień dla wszystkich warszawiaków albo dla wszystkich tych, którzy byli w Warszawie w roku 92, bo wtedy otwarto pierwszą w kraju restaurację sieci McDonald's. No, po raz pierwszy w Polsce można było zjeść jakiegoś prawdziwego albo nieprawdziwego burgera. W 2001 roku zwycięstwem Janusza Dzięcioła zakończyła się pierwsza polska edycja telewizyjnego reality show Big Brother. W roku 2003 dyrektor poznańskiego chóru chłopięcego Polskie Słowiki został zatrzymany pod zarzutem poddawania osób małoletnich innym czynnościom seksualnym. Na świecie w roku 1546 w trakcie Soboru Trydenckiego wydano dekret o grzechu pierworodnym. W roku 1579 Francis Drake podczas wyprawy dookoła świata wylądował na wybrzeżu dzisiejszej Kalifornii. W roku 1907 w Anglii otwarto Brooklands, pierwszy stały tor wyścigowy na świecie. W roku 1939 w Wersalu odbyła się ostatnia publiczna egzekucja we Francji. W roku 1962 w rozegranym w Santiago de Chile finale siódmych mistrzostw świata w piłce nożnej Brazylia pokonała Czechosłowację 3-1. W roku 1970 premiera samochodu Range Rover. W roku 1994 w Kalifornii policjanci aresztowali po pościgu samochodowym byłego futbolistę i aktora O.J. Simpsona podejrzanego o zabójstwo byłej żony i jej kochanka, a w tym samym roku, w tym samym dniu w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się 15 mistrzostwa świata w piłce nożnej. No a teraz w Stanach Zjednoczonych mamy kolejne mistrzostwa świata i do nich też będę wracał w dzisiejszym porannym programie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Elbowie zapraszają!
1: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewie.

0: Trzewo. Zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Reklama.

0: Polacy, rodacy ruszają w środowy poranek z uśmiechem do pracy. Dzisiaj pozdrowienia dla wszystkich pancerniaków. Święto wojsk pancernych i zmechanizowanych. A wiadomo, że oni jeżdżą. Ale żeby jeździć w wojsku, to najpierw trzeba się do niego dostać. Dlatego ja mam poranny taki żarcik wojskowy. Okulista zasiadający w komisji wojskowej pyta poborowego. Czy widzicie tam jakieś litery? Nie widzę. A widzicie w ogóle tablicę? Nie widzę. I bardzo dobrze, bo tam nic nie ma. Zdolny do służby wojskowej. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są zdolni do służby wojskowej i dzisiaj jeszcze przypomnę o tym, że można się zapisać na takie wakacje w wojsku. Można tam spędzić trochę czasu, nauczyć się czegoś pożytecznego, a przy okazji zarobić z tego pieniądze. Zapraszam na nasz poranny program i mówię wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również

0: Atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Psst. Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
1: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
2: Reklama.
3: Polska i Niemcy podpiszą dziś umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Samozwańcze patrole legitymujące obcokrajowców pod lupą policji. I Małgorzaty, łączcie się w ten weekend w Krakowie. Zlot Małgorzat. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dziś w Warszawie ministrowie obrony Polski i Niemiec podpiszą umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Spotkanie ministrów odbędzie się dokładnie w 35. rocznicę zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Umowa ma dotyczyć m.in. wspólnych ćwiczeń czy mobilności wojskowej. Policja bada sprawę samozwańczych patroli, które pojawiły się na warszawskim dworcu centralnym. W internecie są nagrania, na których mężczyźni przebrani w mundury mieli nagabywać obcokrajowców i kontrolować ich dokumenty. Fałszywi mundurowi mieli plakietki z napisem "Bronimy polskiej granicy". Grupa o tej nazwie jest powiązana z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. O szczegółach Ben O'Connor.
4: Policja bada obecnie, czy umundurowani mężczyźni popełnili przestępstwo, mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
5: Osoba prywatna nie ma prawa legitymować innych osób w rozumieniu żądania okazania dokumentu.
4: Incydentami zaniepokojone są także organizacje, które na co dzień pomagają migrantom w Polsce. Kalina Czwarnuk z Fundacji Ocalenie mówi o atmosferze zagrożenia wśród cudzoziemców.
6: Te sygnały dotyczące tego, że w Polsce nie ma dla nich miejsca albo nie są mile widziane, płyną nie tylko ze strony skrajnie prawicowej, ale też często ze strony polityków partii rządzących.
4: Za bezprawne żądanie danych osób osobowych i podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego grozi do 3 lat więzienia.
3: Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej ustawy, mówi premier Donald Tusk.
7: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
3: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków radnego warszawskiej dzielnicy Ursus, Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali, mimo braku uprawnień. W ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Holenderski Senat przyjął ustawę zakazującą tzw. terapii konwersyjnej, czyli praktyk mających zmienić orientację seksualną lub tożsamość płciową. Za złamanie nowych przepisów będzie grozić grzywna do 27 tysięcy euro lub kara do 2 lat więzienia. Profesjonaliści, którzy będą prowadzić lub oferować takie praktyki, mogą również stracić prawo wykonywania zawodu. A teraz Kraków, gdzie po raz 10 odbędzie się zlot Małgorzat. Wydarzenie w najbliższą sobotę w krakowskim magistracie. Będzie tort, występy artystyczne i prezentacja Super Małgorzaty, zapowiada Małgorzata Stuch.
8: Którą w tym roku została Małgorzata Bogajewska, dyrektorka Teatru Ludowego w Nowej Hucie.
9: W tym roku życie to jest teatr, taki hasło i będzie Małgorzata związana z teatrem. Świetna reżyserka zresztą, taka nasza krakowska, więc tym bardziej jest ciepło w sercu.
3: Dodaje Małgorzata Jantos, jedna z inicjatorek zlotu, na którą od lat przyjeżdżają Małgorzaty z całej Polski.
10: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Dziś i jutro mieszkańcy Gdyni i Bolszewa muszą przygotować się na kilkugodzinne utrudnienia w dostępie do bieżącej wody. Jak informują służby, przerwa w dostawie wody ma związek z planowanymi pracami na sieci wodociągowej. W Gdyni wody nie będzie dziś w godzinach od 8 do 12 w nieruchomościach przy ulicy Uranowej oraz Żeliwnej. Z kolei mieszkańcy Bolszewa przerwę w dostawach wody odczują jutro między godziną 8 a 14. Tutaj utrudnienia obejmą nieruchomości położone przy ulicach Leszczynowej, Błękitnej, a także Tęczowej. Utrudnienia są efektem zaplanowanych na ten termin prac remontowo-eksploatacyjnych na sieci wodociągowej. W tym czasie mieszkańcy objętych utrudnieniami adresów nie będą

0: mieli dostępu do wody w kranach, dlatego warto wcześniej zabezpieczyć jej zapas do podstawowych potrzeb. Szczegółowe informacje, w tym pełną listę nieruchomości objętych wyłączeniem, można znaleźć na stronie internetowej Miejskiej Spółki Wodociągowej pod adresem pewik.gdynia.pl. W gminie Główczyce rusza program bezpłatnych badań w kierunku boreliozy. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z diagnostyki finansowanej w ramach powiatowego programu profilaktyki chorób odkleszczowych. Akcja ma na celu wczesne wykrywanie zakażeń i zwiększenie świadomości na temat zagrożeń związanych z ukąszeniami kleszczy. Badania będą realizowane w okresie od 10 czerwca do 27 listopada lub do wyczerpania limitu miejsc. Program skierowany jest do mieszkańców powiatu słupskiego, którzy ze względu na częsty kontakt z terenami zielonymi, lasami czy łąkami są szczególnie narażeni na ryzyko zakażenia boreliozą. Choroba ta przenoszona przez kleszcze może prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, jeśli nie zostanie odpowiednio wcześnie wykryta. Aby skorzystać z badań, konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy programu przypominają, że profilaktyka i szybka diagnostyka mają kluczowe znaczenie w skutecznym leczeniu boreliozy. Program realizowany jest przez powiat słupski. Coraz więcej mieszkańców gminy Ustka zwraca uwagę na problemy z oświetleniem ulicznym. W ostatnim czasie do urzędu trafia zwiększona liczba zgłoszeń dotyczących niesprawnych latarni. Samorząd przekonuje jednak, że istnieje sposób, by awarie były usuwane znacznie szybciej. Władze gminy apelują do mieszkańców, aby informacje o niedziałającym oświetleniu przekazywać bezpośrednio do operatora sieci oświetleniowej. Dzięki temu zgłoszenia trafiają od razu do służb technicznych odpowiedzialnych za naprawy bez konieczności pośrednictwa urzędu. To rozwiązanie może znacząco skrócić czas oczekiwania na interwencję. Im szybciej informacje dotrze do operatora, tym szybciej ekipy techniczne będą mogły zlikwidować problem i przywrócić sprawność lamp ulicznych. Sprawne oświetlenie wpływa na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców. Nieoświetlone ulice, przejścia dla pieszych czy przystanki mogą zwiększać ryzyko niebezpiecznych sytuacji po zmroku. Mieszkańcy są często pierwszymi osobami, które zauważają awarie, dlatego ich szybka reakcja może pomóc w sprawniejszym usuwaniu usterek i poprawie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Uwaga pasażerowie gdyńskiej komunikacji miejskiej. Przebudowa ulicy Wiczyńskiej w Gdyni spowoduje zmiany w kursowaniu kilku linii ZKM Gdynia. W związku z kolejnym etapem przebudowy ulicy Wiczyńskiej w Gdyni od 19 czerwca przez około 2,5 miesiąca nie będzie możliwości dojazdu komunikacją miejską do pętli Wiczlino-Niemotowo. W tym czasie zmieniona zostanie trasa autobusów na liniach 140, 700 oraz kursu linii N20. Autobusy linii 140 zamiast do i z pętli Wiczlino-Niemotowo kursować będą do i z pętli Wiczlino-Działki. Kurs linii nocnej N20 z dworca głównego PKP o godzinie 23:40 zrealizowany będzie bez zajazdu na pętlę Wiczlino-Niemotowo. Kurs linii 700 zamiast na pętli Niemotowie rozpoczynać będą bieg na przystanku Wiczlino-Działki 1. Uruchomiona zostanie także linia zastępcza 940.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Od dzisiaj powolutku będzie robiło się nam już tylko cieplej, a w weekend temperatura sięgnie nawet możliwe, że 30 stopni Celsjusza. Dziś aż tak gorąco nie będzie, spora różnica. Dziś 16 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumie, Gniewnie, Luzinie, tyle samo w Słupsku, Lęborku, Kamelnicy. Na barometrach z kolei oglądamy około 1008 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, szansa na przelotne opady deszczu jest, ale nie jakaś bardzo

Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Arkadiusz Mięczewski, dzień dobry o poranku. Mamy to, czekaliśmy i w końcu się doczekaliśmy na informację, że Maja Chwalińska jednak zagra z dziką kartą w turnieju Wimbledon. No i pięknie i wspaniale, brawa dla Mai. Fajnie, że się udało, a szczegóły tego, co się udało i jak to będzie wyglądało jeszcze w tej godzinie naszego porannego spotkania. Zapraszam serdecznie, środa, 17 dzień czerwca, imieniny dzisiaj obchodzą Laura, Adolf, Agnieszka, Franciszek, Albert, Marcjan, Adolfa, Radomił, Izaura, Nikandra, Waleriana i Awit. A, to dzisiaj ta Izaura obchodzi swoje imieniny. Kiedyś był taki serial Izaura w Polsce wyświetlany w telewizji. Po tym serialu wiele dziewcząt otrzymało takie właśnie imię. Niektóre z nich potem postanowiły je zmienić na inne, ładniejsze. Przysłowie na dziś: grzmoty czerwca rozweselają rolnikom serca. I rzeczywiście dzisiaj jeszcze gdzieniegdzie grzmoty mogą się pojawić, ale jesteśmy bliżej czasu naprawdę pięknego, letniego. Ponad 30 stopni w ten weekend zapowiadają nam synoptycy. I z tą optymistyczną wiadomością zacznijmy dzień. Środa, 17 dzień czerwca. Za chwilę nasza poranna księga imion.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl.

Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Elbowie zapraszają!
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo. Zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
3: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
4: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
5: Reklama.

naszą poranną księgę imion rozpoczynamy od Laury. Imię, które brzmi jak najpiękniejsza melodia, jednocześnie niesie ze sobą zapach zwycięstwa i wielkiej klasy. To kobieta, która nosi w sobie naturalny gen zwycięszczyni.

0: W codziennym życiu Laura to kobieta o niezwykłym uroku osobistym i magnetycznej osobowości. Cechuje ją bystry umysł, intuicja oraz ogromna wrażliwość na piękno. Jest ambitna, ale swoje cele osiąga z niezwykłą lekkością i wdziękiem, nigdy nie tracąc przy tym klasy. Prywatnie to przyjaciółka na wagę złota, lojalna, pełna empatii i obdarzona wspaniałym, ciepłym poczuciem humoru. Kobieta, która potrafi inspirować innych samym swoim pojawieniem się. Taka właśnie jest Laura. A jaka jest Agnieszka? Imię, które jest absolutną ikoną wdzięku, serdeczności i niesamowitej wewnętrznej siły. To piękne imię ma niezwykle szlachetny grecki rodowód, wywodzi się od słowa hagenia, które oznacza osobę czystą, niewinną i świętą. I choć brzmi to niezwykle subtelnie, każda Agnieszka to kobieta z charakterem zrobionym z najtwardszej stali. W codziennym życiu Agnieszka to wulkan energii, mistrzyni logistyki. Jest niezwykle ambitna, pracowita i zorganizowana. Dla niej nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko te, które wymagają chwili dłuższego zastanowienia. Ma niesamowity dar zjednywania sobie ludzi i łagodzenia nawet największych napięć. Prywatnie przyjaciółka, na którą zawsze można liczyć, szczera, lojalna, z ogromnym sercem i błyskotliwym poczuciem humoru. Wszystkiego najlepszego, drogie panie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
1: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
2: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Kończy, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kultury.

0: Narne Konci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Konci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Reklama.
3: Godzina 7:30 na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, co tam się dzisiaj na drogach u nas dzieje. Poranne godziny szczytu, przynajmniej w teorii, powinny właśnie już trwać. A jak ma to się w rzeczywistości? Całkiem solidnie. Zaczynamy sobie od Gdyni. Owszem, widać poranny szczyt komunikacyjny, ale dzisiaj jakoś taki niemrawy, dość spokojny. Chyba z uwagi na poprawę pogody wszyscy stwierdzili, że pojadą rowerem albo pójdą na piechotę. Kto wie, bo na przykład na Chwaszczyńskiej spodziewałem się tu jakiegoś korku. No właśnie tego korku nie ma. Sytuacja prezentuje się naprawdę dobrze. W pozostałych miejscach w Gdyni bardzo podobnie. Czy są jakieś wyjątki? Na pewno by się znalazły pojedyncze punkty, ale właśnie to są raczej punkty. No i mamy jeszcze Drdowskiego na Pogórzu od strony Kosakowa. O, tutaj ruch akurat jest intensywny, jak zwykle zresztą o tej porze. Pomiędzy Hutniczą a Morską dzisiaj wygrywa ulica Hutnicza, bo na Morskiej ruch jest trochę większy, choć również tutaj obyło się bez wielkich korków. Rumia bardzo solidnie się o tej porze prezentuje, Reda dokładnie tak samo, no i do kompletu jeszcze Wejherowo, choć tutaj na Sobieskiego delikatnie ruch mamy punktowo podwyższony. Na Zamosnej jak zwykle o tej porze więcej aut, na Gościcińskiej Górce to samo, trasa na Lęborg mija nam bez żadnych większych problemów, a w samym Lęborku jak sytuacja się ma, nieźle, naprawdę bardzo dobrze. Również tutaj nie mamy jakiegoś podwyższonego ruchu, kto wie, może o 8:30 coś się zadzieje. Póki co się nie dzieje. W Słupsku największy ruch jak zwykle zresztą o tej porze na Bohaterów w Westerplatte. No i nie do końca jak zwykle o tej porze widzę, że też na rondzie Aleksego Antkiewicza tutaj samochodów jest dość dużo i na wpadających do niego ulicach. 213 z Siemianic do Słupska jak zwykle oblegana przez kierowców o godzinie 7:30. No i mamy jeszcze Kobylnicę. Tutaj jak zwykle już takie standardowe ostrzeżenie przed ulicą główną, chociaż wy tego ostrzeżenia i tak widzę, że nie słychać, bo wszyscy tam jadą na tą ulicę główną, no i robi się korek. Na szczęście ta sytuacja jak zwykle prawdopodobnie dość szybko się rozładuje i podejrzewam, że o 8:30 już na ulicy głównej w Kobylnicy sytuacja będzie jak najbardziej stabilna.

0: Pucka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Pogoda dzisiaj też zapowiada się bardzo solidna. Na termometrach zobaczymy 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 18 w Gdyni, Pucku, Kossakowie, 19 w Gniewinie, 20 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1014 hektopaskali, a dla tych, którzy czekają na takie solidne upały, mam dobrą wiadomość. Już ta sobota przyniesie nam naprawdę wysokie temperatury, może i 30. Póki co zachmurzenie małe i umiarkowane, za to dużo słońca.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Podobno wszystko załatwił wujek McEnroe i dzięki temu Maja Chwalińska ma swoją dziką kartę na Wimbledon. Czekała długo, my też wszyscy czekaliśmy, no i się w końcu doczekaliśmy. Wczoraj pojawiła się ta informacja, że Maja Chwalińska nie będzie musiała przechodzić na wcześniejszych etapach turnieju, tylko po prostu już będzie rozstawiona. I jeszcze będzie to tak, że nie na początkowej fazie nie spotka się z tymi mocniejszymi zawodniczkami, a do tego może być pewna premii finansowej. Już za sam udział w pierwszej rundzie zarobi 80 tysięcy funtów, czyli około 400 tysięcy złotych. Dalej czekają oczywiście jeszcze większe kwoty. Awans do drugiej rundy 126 tysięcy funtów, do trzeciej 185, do czwartej 300, a triumfatorka całych zmagań otrzyma 3,6 miliona funtów, czyli ponad 17,5 miliona. Złotych. No i liczymy na Maję, że zdobędzie te duże pieniądze, no a nam da wiele radości, kiedy będziemy oglądać ją na Wimbledonie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.

0: Nagrody w Tylbowie zapraszają!
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Reklama.

0: Poranek rozpoczynamy od sukcesów polskich sportowców i dużych pieniędzy dla nich. Mówiłem o Maji Chwalińskiej, o tym, że zagra w Wimbledonie, bo ma już dziką kartę. Dzięki temu od razu na dzień dobry dostanie pieniążki. Ale Jeremy Sochan, który sięgnął po mistrzostwo NBA w barwach New York Knicks, mówię tu o koszykówce dla niezorientowanych, też otrzyma spore pieniądze, bo otrzyma 770 tysięcy dolarów. To dla Sochana prawie tyle, na ile opiewa jego kontrakt z nowojorskim klubem, bo jego kontrakt, który podpisał w trakcie sezonu, wynosi 778 tysięcy dolarów. I dla niego to być może duże pieniądze, ale dla dwóch panów, którzy grają w tym zespole, nazywa się jeden Jalen Brunson, a drugi Karl Anthony Towns, to dla nich takie małe, drobne, bo oni za rok gry otrzymują 38 milionów, a ten drugi 53 miliony dolarów. No a niektórzy mówią, że jak Lewandowski chce 20 milionów dolarów za sezon, to jest dużo. Proszę, takie pieniądze w Stanach Zjednoczonych zarabia się w koszykówce.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
3: 23 czerwca na godzinę 18 zapraszamy do Centrum Samorządowego w Szemudzie na koncert z okazji Dnia Ojca. Od Kaszub po Norwegię.
4: I na jedne binie spotkają z orkiestrę Stolece Norwegii z Oslo i nasze Siemałcko.
3: Orkiestry Dente. A gdy te wszystkie instrumenty zagrają razem,
4: to może da stać belnych że młyt. Prawdziwy orkiestrowy młyce.
3: Zabierzcie tatę i mamę, rodziny i przyjaciół.
4: Przejezdna wszyscy.
3: Wstęp wolny. Widzimy się w Szemudzie.
4: Do usłyszenia.
3: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kelkowski.
5: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
6: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
7: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
6: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
7: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
6: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
1: Reklama.

0: W oddziałach ZUS-u w całym kraju rusza strajk ostrzegawczy. Rząd planuje wyższą akcyzę na alkohol i opłatę cukrową i mniejsze korki w stolicy Podhala w związku z otwarciem ważnej inwestycji. Paulina Nawrocka. Zapraszam. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy właśnie rozpoczyna się w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju. Informacje w tej sprawie zebrał Grzegorz Kozieł.
1: Związkowcy zapowiadają, że pracownicy w całej Polsce na 2 godziny odejdą od swoich stanowisk pracy. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na niski poziom płac, fatalne warunki pracy czy zbyt niski poziom zatrudnienia. Związkowcy domagają się 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę 6-krotnie niższą.
0: Kolejna próba wprowadzenia wyższej akcyzy na alkohol. Ministerstwo Finansów chce podnieść ją od przyszłego roku. W górę ma też pójść opłata cukrowa za słodzone napoje, gazowane i energetyki. Resort pracuje już nad odpowiednimi przepisami. Wszystkie wspomniane podwyżki mają dosypać pieniędzy nie tylko do dziurawej państwowej kasy, ale i do budżetu NFZ. Niemiecka policja skuła kajdankami w Berlinie Roberta Bąkiewicza i innych aktywistów ruchu obrony granic. Prawicowi działacze chcieli postawić krzyż przy głazie upamiętniającym Polaków zabitych w czasie II wojny światowej. Przeszkodzili im w tym policjanci. Gdy wywiązała się szarpanina, funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego. Berlińska policja przekazała, że zatrzymała 6 osób. Wszystkie zostały już zwolnione. A więcej o tym Błażej Kulesza.
2: Przedstawiciele ruchu obrony granic zostali powaleni na ziemi i skuci kajdankami. W trakcie zatrzymania słychać było okrzyki gestapo, gestapo pod adresem niemieckich funkcjonariuszy. Jak podała berlińska policja, nie było zgody na przemarsz z krzyżem i tabliczkami informującymi o niemieckich zbrodniach wojennych. Aktywiści chcieli się udać przed kamień upamiętniający Polaków zabitych podczas II wojny światowej. Gdy postanowili zrealizować swój plan, napotkali na opór niemieckiej policji. Teraz sprawę wyjaśnia polski konsul w Berlinie.
0: Instruktor jazdy z Wrocławia szkolił kursantów mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i może za to trafić do więzienia. Sąd może też zabrać mu auto, bo zatrzymany instruktor to jednocześnie właściciel szkoły jazdy. Elka, którą drogówka zatrzymała do kontroli, i tak nie powinna jeździć po ulicach.
3: Dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
0: A jak mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji, instruktorowi grozi do 5 lat więzienia. Dobre wiadomości dla kierowców i turystów. Dzisiaj rano drogowcy oddali do użytku dodatkowy wjazd do Zakopanego, a to oznacza mniejsze korki w stolicy Podhala, mówi burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
4: Myślę, że nam to znacznie ruch rozładuje na samym wlocie do Zakopanego. Rondo wjazdowe, potem ulica Nowotarska, Chramcówki, to wszystko będzie ominięte i z perspektywy turysty do wyboru 2 drogi wjazdowe.
0: Budowa dodatkowego wjazdu do Zakopanego kosztowała około 6,5 miliona złotych.
5: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Budynek Puckiej Biblioteki Publicznej przejdzie kompleksowy remont. W tej sprawie podpisano już umowę. Przeprowadzone postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę zadania pod nazwą Kompleksowa Termomodernizacja Budynku Biblioteki Publicznej w Pucku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji Budynku Biblioteki Publicznej imienia Zaślubin Polski z Morzem. W szczególności wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz ścian fundamentowych, docieplenie stropodachów i niezbędna wymiana pokrycia dachowego, wykonanie nowej instalacji CO w budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku, instalacji elektrycznej, instalacji do zarządzania energią w budynku. W ramach zadania wykonane zostaną także konieczne rozbiórki. Planowany termin wykonania prac to grudzień przyszłego roku. Co ważne, na czas robót biblioteka zostanie przeniesiona pod adres ulica Nowy Świat 4. Z kolei Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego również zmienia swoją siedzibę na adres ulica Nowy Świat 11. Powiat Lębowski przygotowuje kolejne remonty dróg realizowane we współpracy z Lasami Państwowymi. Podpisane porozumienia zakładają wspólne finansowanie modernizacji 2 odcinków dróg powiatowych. Dzięki temu poprawić ma się bezpieczeństwo ruchu drogowego, a jednocześnie usprawniony zostanie transport związany z gospodarką leśną. Pierwsza inwestycja obejmuje odcinek drogi powiatowej między Pieskami a Siemirowicami. Koszt prac oszacowano na 138 tysięcy złotych, z czego połowę 69 tysięcy złotych przekaże na Leśnictwo Cewice. Drugi remont zostanie przeprowadzony na drodze prowadzącej od ulicy Kębłowskiej w Nowej Wsi Lęborskiej do Wilkowa Nowowiejskiego. Wartość tego zadania wynosi 198 tysięcy złotych, a połowę

0: kosztów pokryje nadleśnictwo Lęborg. Rolę inwestora w obu przedsięwzięciach będzie pełnił Zarząd Dróg Powiatowych. Dokumenty zatwierdzające realizację inwestycji podpisali przedstawiciele Samorządu Powiatowego, Zarządu Dróg Powiatowych oraz Nadleśnictw. Władze powiatu podkreślają, że współpraca z Lasami Państwowymi od lat pozwala skutecznie realizować remonty infrastruktury drogowej i zwiększać liczbę inwestycji możliwych do wykonania dzięki podziałowi kosztów pomiędzy partnerów. Osoby planujące wizytę w Urzędzie Miejskim w Słupsku powinny przygotować się na chwilowe utrudnienia. We wtorek 23 czerwca w budynku ratusza przeprowadzone zostaną ćwiczenia ewakuacyjne. W ramach zaplanowanych działań sprawdzone będą procedury związane z bezpiecznym opuszczaniem budynku zarówno przez pracowników urzędu, jak i mieszkańców załatwiających swoje sprawy. Tego typu ćwiczenia mają na celu przygotowanie wszystkich użytkowników obiektu do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia, takich jak pożar czy inne czasowe utrudnienia w obsłudze mieszkańców. Jak informuje magistrat, przerwa w normalnym funkcjonowaniu urzędu powinna potrwać około godziny. Urzędnicy apelują do osób przebywających w tym czasie w budynku o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń wydawanych przez pracowników oraz osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ćwiczeń. Jest jeszcze okazja, aby wziąć udział w kosakowskiej grze gminnej. I to wyjątkowa zabawa terenowa obejmująca teren całej gminy. Uczestnicy mają odwiedzać wyznaczone punkty rozmieszczone na terenie całego regionu. W każdym z nich czekają zadania, zagadki lub wyzwania, których rozwiązania należy wpisać na kartę odpowiedzi. Gra prowadzi przez miejsca związane z historią gminy Kosakowa, ale także przez te, które w ostatnich latach przeszły znaczące zmiany. Na uczestników, którzy ukończą grę, czekają nagrody. Wypełnione karty odpowiedzi będzie można wymienić na upominki podczas pikniku z funduszami, który odbędzie się 20 czerwca na polanie przy ulicy Żeromskiego. Więcej o samej grze przeczytacie na stronie gminakosakowo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Zacznijmy od cyfr i liczb. Na barometrach stosunkowo niskie ciśnienie, około 1008 hektopaskali, a na termometrach też nie najwyższe wartości. Dzisiaj zobaczymy 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łabiełce, 18 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie praktycznie do wyboru do koloru, od małego przez umiarkowane po duże. Jest szansa na opady, przelotne opady, ale dużo niższe niż było to chociażby wczoraj, nie mówiąc już o

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. Środowy poranek, 17 dzień czerwca. Dzisiaj święto wojsk pancernych i zmechanizowanych. Pozdrawiam wszystkich pancerniaków i jeżeli wy chcielibyście być jak czterej pancerni, no nie powiem, że i pies, i również zmechanizowani, to możecie wybrać się do wojska. Przypomnę, że program Wakacje z Wojskiem to możliwość zdobycia praktycznych umiejętności wojskowych podczas intensywnego 27-dniowego szkolenia. Uczestnicy uczą się taktyki strzelania, przetrwania i walki wręcz, a także otrzymują wynagrodzenie oraz pełne zabezpieczenie socjalne. Ile można zarobić? 6 tysięcy złotych. Można wybrać wojska lądowe, pancerne, desantowe, rakietowe czy marynarki wojennej. Kiedy? No pierwszy turnus już trwa od 8 czerwca do 4 lipca, ale możecie zapisać się jeszcze na kolejny, a właściwie kolejne dwa. Od 13 lipca do 8 sierpnia i od 17 sierpnia do 12 września. 90 lokalizacji na terenie całej Polski, czyli może znajdziecie również miejsce dla siebie. To właśnie czas na to, żeby w kamasze iść. Także hej ho, do woja by się szło, jeśli macie na to ochotę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: 18 czerwca w Centrum Samorządowym w Przemudzie pełna premiera Katyliny księdza Leona Hejke.
4: To nasza siemałska grupa teatralna pokoże historia Fulka Szepścigłe, Chmury i Chwatkusce.
3: Ale i takich prawd o świecie i ludziach, które się nie starzeją.
4: Spektakl, w jaki wystąpią nasi utalentowani mieszkańcy, rozpocznie się 6 po pełniu.
3: Bilety są do kupienia w hali sportowej w Przemudzie.
4: Pamiętaj ta, 18 czerwca na 18 widzimy są na spektaklu.
3: Serdecznie zapraszają wójt gminy Przemud Ryszard Kalko.
4: Gminę Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
3: I oczywiście Szymucka Grupa Teatralna.
5: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
6: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
7: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
8: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet.

0: grzbiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Wszystkiego najlepszego dla urodzonych 17 czerwca. Można was podobno nazwać lustrami dusz. Doskonale rozczytujecie uczucia innych osób, jesteście pełni empatii, wyrozumiałości, staracie się okazywać życzliwość każdemu, kogo napotkacie na swojej drodze. Pełni jesteście wdzięczności za to, czym obdarzył was los. Wykorzystujecie w pełni każdą szansę i cieszycie się dniem. Nie zniechęcacie się trudnymi charakterami innych. Doskonale wiecie, jak i z kim postępować i chętnie pomagacie tym zmagającym się z kłopotami. Z racji tego, że jesteście odważni i świadomi swoich mocnych i słabych stron, szybko reagujecie w kryzysowych sytuacjach i potraficie zachować zimną krew. Dzięki temu, że zawsze wiecie, jak się zachować, zyskacie i zyskujecie zaufanie tłumów. Wasze zalety: wytrwałość, pracowitość, wady, upór i manipulacja. Wasza szczęśliwa liczba to piątka. Wśród urodzonych 17 czerwca są polski aktor teatralny i filmowy Michał Żebrowski, amerykański raper Kendrick Lamar i amerykańska tenisistka Venus Williams.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja Westminster. Ygbaba.
2: Ygbaba.
3: Ygbaba.
2: Ygbaba.
3: Ziele angielskie.
2: Ziele angielskie.
3: Zupy bez ygbaby są słabe.
2: Bez ziela smak zupy się nie udziela.
3: Zupy bez ygbaby są słabe.
2: Ygbaba.
3: Ziele angielskie.
2: Ygbaba.
4: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.

0: panowie zapraszają!
1: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
1: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.

0: LG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej. Reklama.
1: No i mamy 8.30, Michał Jarosz przy mikrofonie, czas na aktualizację sytuacji z dróg naszego regionu. Zobaczmy sobie, co tam się z tymi porannymi godzinami szczytu dzieje. Czy one trwają, czy może okaże się, że już się skończyły? O tym już wam mówię. Zaczniemy sobie od Kobylnicy. O 7.30 wspominałem, że prawdopodobnie intensywny ruch na ulicy Głównej dość szybko się rozładuje. No i się sprawdziło. W tym momencie ulica Główna cała w Kobylnicy już jak najbardziej przejezdna. I to bez opóźnień. Tak samo sytuacja na 213 z Siemianic do Słupska też się unormowała. Tutaj również nie musicie obawiać się o jakieś opóźnienia w trasie. W samym Słupsku dalej jeszcze delikatnie podwyższony ruch na ulicy Bohaterów Westerplatte, ale to naprawdę wszystko już tutaj, dlatego my sobie spokojnie jedziemy na Lęborg. Po drodze żadnych opóźnień nie mamy, a w samym Lęborku dalej cisza i spokój. Kto wie, może o 9.30 coś się zadzieje, póki co niewiele się tutaj dzieje. Do Wejherowa dojedziemy bez najmniejszych problemów. Nawet już na Gościcińskiej Górce troszkę sytuacja się uspokaja i już uspokoiła się na ulicy Zamostnej w Bolszewie. W samym Wejherowie niewiele się zmieniło, bo nie było co się zmieniać. Sytuacja dalej prezentuje się stabilnie, a poranny szczyt komunikacyjny jest praktycznie nieodczuwalny. Reda przejezdna, Rumia również nie ma na co narzekać, a w Gdyni delikatnie na Morskiej ruch podwyższony. Do tego widzę, że Pucka dość intensywnie jest i chętnie wybierana przez kierowców. Na Eugeniusza Kwiatkowskiego stabilnie. W północna część miasta, albo już nawet poza granicami miasta, Pogórze, gmina Kosakowo, droga z Kosakowa do Gdyni, czyli ulica Derdowskiego, tutaj niestety się sytuacja nam nie poprawiła. Za to w Śródmieściu jest całkiem nieźle. Południowa część Gdyni, podwyższony ruch widzę na dwóch skrzyżowaniach obok siebie, czyli skrzyżowanie Lotników Wielkopolska i Wielkopolska Aleja Zwycięstwa. Na Chwaszczyńskiej całkiem nieźle, mógłby być troszkę spokojniej. Spokojniejszy ruch, ale dramatu nie ma. A na obwodnicy na szczęście żadnych zdarzeń drogowych nie ma dzisiaj. Sytuacja prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. No i na koniec jeszcze Puck. Wszystko dobrze, bez żadnych poważniejszych utrudnień, nie jedziecie bez problemu.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: –17 stopni dziś będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, nieznacznie cieplej w Gdyni, Pucku czy też Kosakowie. –18 stopni, 19 w Wejherowie, Redzie, Rumignie, Mieluzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowana wartość około 1014 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie od małego po umiarkowane. Na opady dzisiaj się nie zanosi, możemy troszkę od nich odpocząć, bo jutro po raz kolejny będą się nam pojawiały.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Już niedługo żar się będzie z nieba lał i będziecie mogli ponarzekać. Uf, jak gorąco, puf, jak gorąco. Ja już nie daję rady od tego gorąca. To, że na razie było zimno, to już nikt wtedy nie będzie pamiętał. Niedługo nadciągnie do nas potężne ocieplenie, które ogarnie niemal cały kraj. Za kilka dni do Polski dotrze fala potężnych upałów, sięgających nawet około 35 stopni. To będzie najgorętszy okres od początku roku, zapowiadają synoptycy. To wszystko nadarzy się i zdarzy się w piątek. Pierwsza fala upałów może potrwać nawet do pierwszej połowy przyszłego tygodnia. Czyli co? Piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, a od środy, rozumiem, znowu zimno. No, może nie tak zimno, ale może nie być gorąco. Bo w środę, na przykład 24 czerwca, już synoptycy zapowiadają, na przykład na północy, to tylko takie 17-18. Na południu jeszcze może być trochę cieplej, 25-26, ale w czwartek już i południe kraju z temperaturami w granicach od 20 do 22 stopni, czyli po upałach śladu nie będzie. Także korzystajcie z upałów przez te najbliższe, można powiedzieć, prawie 5 dni od piątku do wtorku 23 czerwca.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
3: www.arkabud.pl.
5: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
6: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
5: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
6: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
5: Fan Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
7: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
8: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Na antenie Radia Norda FM czas na kilka chwil z kulturą, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Miłośnicy kultury z regionu mogą już planować udział w wyjątkowym wydarzeniu, które odbędzie się w Redzie. Uczniowie Deepside Studio Szkoły Tańca i Kultury Hip-Hopowej zapraszają na spektakl pod tytułem Do Korzeni. Będzie to artystyczne podsumowanie roku tanecznego 2025 na 2026 przygotowane przez młodych tancerzy rozwijających swoje umiejętności pod okiem instruktorów. Twórcy spektaklu zabiorą widzów w niezwykłą podróż do świata słowiańskich wierzeń. Na scenie pojawią się współczesne interpretacje bóstw, demonów i postaci znanych z mitologii słowiańskiej. Organizatorzy zapowiadają widowisko pełne symboliki, energii i nowoczesnych form wyrazu artystycznego, łączące elementy kultury hip-hopowej z inspiracjami zaczerpniętymi z dawnych tradycji. Spektakl zostanie zaprezentowany 19 czerwca w Fabryce Kultury w Redzie. Publiczność będzie mogła wybrać jeden z dwóch pokazów. Pierwszy o godzinie 17 lub drugi o 19. Przed nami również wyjątkowe wydarzenie, ale tym razem w Wejherowie, które połączy sztukę, integrację i spotkanie z drugim człowiekiem. Fundacja Zdrowia ESCO organizuje kolejną już 15. edycję festynu Free Art, pokazu sztuki osób niepełnosprawnych. To wydarzenie, które od lat pokazuje, że twórczość nie zna granic, a talent i wrażliwość można wyrażać na wiele sposobów. Podczas festynu mieszkańcy będą mogli zobaczyć niezwykłe prace plastyczne przygotowane przez podopiecznych domów pomocy społecznej, ośrodków oraz warsztatów terapii zajęciowej. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w warsztatach, zobaczyć występy artystyczne, a także skorzystać z przygotowanych gier i zabaw. Wydarzenie będzie miało miejsce również 19 czerwca od 10 do 14. Organizatorzy zapewniają, że najważniejszym elementem festynu jest jednak atmosfera pełna otwartości, radości, zrozumienia i życzliwości. A my na następnych informacjach kulturalnych słyszymy się już o 12.45.

0: Lubię, bardzo lubię mówić o sukcesach Polaków za granicą. Jeżeli tego lata wybierzecie się do Londynu i będziecie jechali metrem, to będziecie mogli tam poczytać poezję polskich autorów. Wiersze polskich poetów zostały wybrane do letniej odsłony takiego projektu, który nazywa się Poezja w metrze. Miliony podróżujących mogą je czytać przez cały czerwiec w wagonach londyńskiego metra. Stoicie, patrzycie przed siebie, a tam wiersz polskiego poety i polskiej poetki. Został wybrany, zostali oni wybrani. Tak naprawdę niezależnie od nas, Polaków, po prostu Anglikom się spodobała ta poezja. To Tadeusz Dąbrowski i Krystyna Lenkowska, to właśnie ich wiersze można będzie przeczytać w czerwcu w londyńskim metrze. Po angielsku będzie można przeczytać te wiersze. Mam nadzieję, że są dobrze przetłumaczone, a wy jak będziecie w Londynie, to będziecie mogli powiedzieć komuś: zobacz, to są Polacy, którzy napisali te wiersze, a ty możesz je czytać tu, w Londynie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań Urwisem.
0: Reklama.
3: Zarobki lekarzy będą jawne dla rządu, jest projekt ustawy. Ważne przypomnienie dla rodziców, chodzi o 800+ i Kraków, który szykuje się na tegoroczne wianki. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd reaguje na głośną historię lekarza w trakcie specjalizacji, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, koordynując pracę SOR-u w jednym z warszawskich szpitali. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który umożliwi kontrolowanie wynagrodzeń medyków. W tej chwili Ministerstwo Zdrowia i NFZ nie mają ani możliwości sprawdzenia, ani uzyskania informacji, kto i ile zarabia. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się

0: 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca, radzi rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskiem Krystyna Michałek.
1: W przypadku wniosków złożonych po tym terminie 800 plus będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Oznacza to, że rodzic, który złoży go w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec.
0: Więcej czasu na dopełnienie formalności mają rodzice nowonarodzonych dzieci. Wniosek mogą złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji. Rząd przygotowuje się na utworzenie stałej bazy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce. W tej sprawie powstał już projekt uchwały. Chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych i mieszkaniowych dla amerykańskich żołnierzy. To bardzo poważne przedsięwzięcie, ocenił premier Donald Tusk.
2: Jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego, bo to jest także wysiłek. Zaczynamy już o tym myśleć z wyprzedzeniem. Dzięki temu nikt nie będzie miał pretekstu, żeby powiedzieć, a Polska nie jest przygotowana, to może jednak inny kraj.
0: Donald Trump ogłosił skierowanie dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski po wcześniejszym ogłoszeniu wycofania części wojsk z Niemiec. To w jakiej formie będą stacjonować wojska nie zostało jeszcze określone. W najbliższy weekend Kraków zamieni się w tętniącą życiem scenę. To z okazji wianków, które w tym roku odbędą się pod hasłem Między ogniem a wodą.
3: Od pokazów filmowych przez zabawy muzyczne, silent reading, przez silent disco, ale nie wszystko ciche, bo nie zabraknie też koncertów na Powiślu oraz wydarzeń sportowych w niedzielę. Także serdecznie zapraszamy.
0: Mówi Patty Just z krakowskiego biura festiwalowego, organizatora wianków. W programie stacje plecenia wianków, koncert Meliko Teluk i rejsy galarami. I jeszcze ciekawostka prosto od badaczy z University of Texas. Powstała kurtka zbierająca wodę pitną z powietrza. Naukowcy opracowali tkaninę, która wychwytuje parę wodną z powietrza i gromadzi ją w postaci pitnej wody. Kurtka może przydać się podczas pieszych wędrówek czy biwakowania, ale także rolnikom, żołnierzom czy służbom ratunkowym. W planach jest jeszcze stworzenie namiotów, plecaków i innych elementów ekwipunku.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Na platformie zakupowej polskich elektrowni jądrowych zamieszczono ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych. Te dotyczyć będą budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na potrzeby budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Przetarg obejmie realizację ujęcia wody wraz z rurociągami i wszystkimi niezbędnymi instalacjami. Budowę stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych. Ponadto w ramach postępowania powstaną sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz dodatkowa infrastruktura pomocnicza, w tym m.in. zasilanie w energię elektryczną obiektów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogi dojazdowe i łączność teleinformatyczna. Jak tłumaczy dyrektor rozwoju rynku na Pomorzu w polskich elektrowniach jądrowych Wojciech Konkol, jednym ze strategicznych celów polskich elektrowni jądrowych jest jak najwyższy local content. Ogłoszenie wstępnych konsultacji rynkowych wpisuje się w konkretne działania, które mają zapewnić jak najwyższy udział polskich, w tym pomorskich firm w projekcie. Jest to również zgodne z oczekiwaniami, jakie firmy nam zgłaszały. Szacowana wartość postępowania, którego dotyczą konsultacje, wynosi około 300 milionów złotych. Wnioski o udział w konsultacjach należy składać poprzez platformę zakupową Pay do dnia 22 czerwca do godziny 12. W ramach tegorocznych dni gminy Potęgowo nad Jeziorem Nieckowskim odbyły się zawody wędkarskie Szczupak 2026. Wydarzenie rozpoczęło się w sobotni poranek i zgromadziło miłośników wędkarstwa, którzy rywalizowali o puchar wójta gminy Potęgowo oraz przewodniczącego Rady Gminy Potęgowo. Uczestnicy zmierzyli się w zawodach prowadzonych metodą spinningową oraz żywcową. Rywalizacja odbywała się w sportowej atmosferze, a celem było wyłowienie jak najlepszych okazów zgodnie z obowiązującymi zasadami. Zawody były jednym z punktów programu tegorocznych obchodów święta gminy i stanowiło okazję do integracji mieszkańców oraz pasjonatów wędkarstwa. Organizatorzy zadbali o przygotowanie wydarzenia oraz sprawny przebieg rywalizacji nad Jeziorem Nieckowskim. Po zakończeniu zmagań uczestnicy odebrali gratulacje za udział w zawodach, a organizatorom podziękowano za zaangażowanie w przygotowanie przedsięwzięcia. Wędkarskie zawody po raz kolejny były jednym z elementów towarzyszących obchodom Dni Gminy Potęgowo. Drugie liceum Liceum Ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza w Słupsku zdobyła

0: zajęło drugie miejsce w konkursie Narodowego Banku Polskiego, tytuł Złotej Szkoły oraz nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych. To efekt wielu miesięcy pracy, zaangażowania i współpracy uczniów oraz opiekuna projektu, którzy realizowali działania promujące wiedzę ekonomiczną, przedsiębiorczość i odpowiedzialne zarządzanie finansami, podkreślił Mariusz Domański, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego w Słupsku. Micek został nagrodzony w kategorii debat podczas 6. edycji programu Złota Szkoła NBP, którego tematem przewodnim było Zadbaj o swoje finanse z wiedzą o banku centralnym. Ograniczenie prędkości złamał o 70 km na godzinę. Nieodpowiedzialny kierowca zapłacił za brak rozwagi. We wtorek w godzinach porannych policjanci wejherowskiej drogówki prowadzili działania kontrolne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie ulicy Ofiar Pieśnicy w Wejherowie. Podczas jednej z kontroli skierowali urządzenie pomiarowe w kierunku jadącego Volvo. Pomiar wykazał, że 47-letni kierowca jechał z prędkością 167 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 90. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Na jego konto trafiło również 15 punktów karnych, a policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Wejherowska policja apeluje do wszystkich kierowców o przestrzeganie ograniczeń prędkości i zachowanie rozsądku za kierownicą. Kilka minut zaoszczędzonych podczas jazdy nie jest warte utraty zdrowia, życia czy prawa jazdy.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Choć poranek nie był zbyt zimny, to też nie można powiedzieć, że to był jakiś wielki upał, było tak po prostu rzeźko. W ciągu dnia będzie już z kolei po prostu ciepło. Na termometrach dziś zobaczymy 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, 19 w Gniewinie, Luzinie i 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1014 hektopaskali, czyli umiarkowane ciśnienie, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie takie nie na

Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry ponownie. Zaglądamy do muzycznej historii. 17 czerwca w roku 1946 na świat przyszedł Barry Manilow, amerykański wokalista i kompozytor. Jego piosenki Mandy czy Call It The Magic oraz Copacabana odniosły wielki sukces na listach przebojów. W roku 65 w studiach przy Abbey Road w Londynie The Beatles ukończyli pracę nad nagraniem kompozycji Paula McCartneya Yesterday, dogrywając partię kwartetu smyczkowego. W roku 1973 w studiach wytwórni RCA Dolly Parton nagrała swoją kompozycję I Will Always Love You, piosenka, którą Parton napisała dla swojego ówczesnego partnera i mentora. Prawie 20 lat później stała się międzynarodowym hitem w wykonaniu Whitney Houston. W roku 1976 w Olkuszu urodził się Maciej Molenda, piosenkarz i kompozytor. Jako 17-latek został wyróżniony w telewizyjnym programie Szansa na sukces, a wraz z bratem stworzyli grupę LO27. Może ktoś jeszcze pamięta. W roku 79 piosenka Ring My Bell w wykonaniu Anity Ward uplasowała się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. W roku 1989 grupa New Kids on the Block wprowadziła na pierwsze miejsce listy w Stanach Zjednoczonych single z piosenką I'll Be Loving You Forever. W roku 2002 światło dzienne ujrzał pierwszy album Kate Ryan, a w roku 2009 po 5 latach małżeństwa 60-letni Billy Joel rozwiódł się ze swoją trzecią żoną.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
4: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tank Tools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
5: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
6: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
1: Reklama.

0: Zostanę jeszcze w tematach muzycznych. Przed nami wakacyjny czas, a czas wakacyjny to czas wyjazdów, ale również koncertów gwiazd, które pojawiają się w Polsce. No i jakie gwiazdy w najbliższym czasie i gdzie będzie można wybrać się na ciekawe koncerty? O tym już teraz wam powiem. 19 czerwca Jean-Michel Jarre na Stadionie Miejskim w Radomiu. 20 czerwca Dawid Podsiadło, tym razem w Gdańsku. I 20 czerwca w Krakowie Bryan Adams. Bryan Adams również 21 wystąpi w Katowicach. Przed nami również koncert Stinga. 24 czerwca będzie można go usłyszeć w Operze Leśnej w Sopocie. Jeżeli chodzi o koncerty i festiwale, to 26 i 27 czerwca Męskie Granie rozpoczyna swój czas w Żywcu. Potem znowu 27 i 28 Dawid Podsiadło pojawi się na Narodowym w Warszawie. Słyszałem opinie kolejne o tym, że Narodowy niestety nie nadaje się do tego, żeby tam grali wykonawcy i żeby słuchać muzyki. 30 czerwca One Republic, to na arenie w Krakowie będzie można ich posłuchać, a od 1 do 4 lipca Open Air Festival, to w Gdyni, będzie można wybrać się tam sporo gwiazd, które wystąpią podczas tego festiwalu. A jeszcze 2 lipca Ricky Martin, czyli dla wszystkich fanów Latino. To najbliższe koncerty, na które możecie się wybrać. Także polecam, jakby ktoś nie miał jeszcze planów na najbliższy koncertowy czas, to można do wyboru, do koloru. Jest tego sporo.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Śniadanie, śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
3: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
2: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
3: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
2: Do zobaczenia w kinie Helios.
4: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
5: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
1: Reklama.
6: I mamy 9:30. Michał Jarosz po raz trzeci melduje się przy mikrofonie. Zobaczmy, co tam na drogach się dzieje, jak z tym szczytem, czy on jeszcze trwa, czy już się poranny skończył. Już wam mówię, w Pucku nie był dzisiaj praktycznie w ogóle odczuwalny i dalej nie jest. Cokolwiek się dzieje, można tylko mówić o samych pozytywnych rzeczach na puckich ulicach. Sytuacja prezentuje się stabilnie, jedynie delikatnie podwyższony ruch, ale naprawdę symbolicznie na skrzyżowaniu Żarnowieckiej 10 lutego Helskiej. Dobra wiadomość jest taka, że

Cała 216 na Półwysep Helski włącznie z całym Półwyspem jest przejezdna. Podkreślam to tak i zaznaczam, bo zbliża się już lato, dosłownie za parę dni się zacznie, a wtedy właśnie się zacznie droga ta, prawdopodobnie przez najbliższe dwa miesiące będzie bardzo oblegana przez kierowców, dlatego póki co miło się patrzy na to, jak jest przejezdna. Zresztą tak jak ulica Pucka w Redzie, czyli kontynuacja tej drogi, choć na samym końcu tej trasy, czyli skrzyżowaniu Wejherowska-Pucka, delikatnie ruch spowalnia, ale naprawdę delikatnie. Reda i Rumia bardzo dobrze się prezentują, to samo Wejherowo. W Gdyni stabilnie, tutaj także poranny szczyt komunikacyjny powoli dobiega końca, jedynie dalej podwyższony ruch mamy w pojedynczych punktach, na przykład odcinek Dąbka od skrzyżowania z Derdowskiego po skrzyżowanie z Kwiatkowskiego, Śródmieście akurat przejezdne, południowa część Gdyni. Tutaj dobra wiadomość, nawet rejon skrzyżowań Wielkopolska Lotników, Wielkopolska Leja Zwycięstwa troszkę się już uspokaja. Chwaszczyńska przejezdna, Trójmiejska obwodnica również przejezdna, a my pędzimy sobie na Lęborg. No i jak zwykle taki mały lęborski paradoks, kiedy wszędzie indziej już się ruch uspokaja, to w Lęborku się rozkręca. No i tak najwięcej samochodów widać na ulicach wpadających do ronda Solidarności, a na północ od Lęborka, na północ od Nowej Wsi Lęborskiej fragment 214, czyli ulicy Grunwaldzkiej, tutaj się zapyka, widzę. Słupsk, poranny szczyt komunikacyjny już dawno zamknął, praktycznie ślad po nim nie pozostał i dokładnie tak samo prezentuje się sytuacja w Kobylnicy. Przede wszystkim, jak mówimy o Kobylnicy, no to oczywiście, że chodzi o ulicę główną.

0: Śląska!
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: –17 stopni Celsjusza dzisiaj na termometrach możemy zobaczyć w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, a w pozostałych miejscach jest nawet jeszcze odrobinę cieplej. 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, 19 w Gniewinie i 20 stopni w Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. Na barometrach około 1014 hektopaskali to umiarkowane ciśnienie, na niebie z kolei mała albo umiarkowana ilość chmur, to zależy od miejsca i momentu. Na opady się nie zanosi, wiatr mamy słaby i umiarkowany.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: rzeczy. Ja wiem, że złe rzeczy chętniej czytamy i dyskutujemy, bo złe rzeczy to są złe rzeczy. Złe wiadomości to dobre wiadomości. W dzisiejszych czasach takich osób jest mało. To jeden z setek komentarzy, które pojawiły się pod ogłoszeniem pani Ewy, emerytki z Zielonki. Na jednej z lokalnych grup na Facebooku kobieta poinformowała, że jest nauczycielką i zaoferowała korepetycje z chemii, matematyki i angielskiego. Nauczę twoje dziecko niekoniecznie za pieniądze, zaproponowała. No i proszę, pokochali ją ludzie. No jak nie za pieniądze, to za co? A ona powiedziała, proszę bardzo, możesz upiec ciasto, możesz upiec chleb albo pomóc mi w ogrodzie, bo ja już nie daję rady. No i za każdą pomoc ja mogę uczyć twoje dzieci, uczę latem w altance wśród moich kwiatów. I czyż nie pięknie to brzmi, taka nauka latem w altance wśród kwiatów? No i myślę, że znajdzie się mnóstwo chętnych, którzy skuszą się na tę propozycję, no bo nie każdego stać na to, żeby zapłacić, a może zapłacić w inny sposób już jak najbardziej. No i takie rzeczy pochwalam i o takich rzeczach również wam mówię w naszym porannym programie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
5: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
6: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
5: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
6: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
7: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
8: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
1: Reklama.

0: Lato z komarami, lato, no idzie lato, zapowiadają nam synoptycy ocieplenie, a wręcz upały w najbliższe kilka dni. Dokładnie przypomnę, od piątku do wtorku mamy mieć około 30, a nawet gdzieniegdzie 35 stopni, to pewnie pojawią się pierwsze komary. No i ja mam wiadomość od naszych ulubionych naukowców. Otóż naukowcy czynią postępy w rozszyfrowywaniu, dlaczego poszczególne osoby są bardziej atrakcyjne dla komarów. Kluczowy okazuje się zapach i ciepło ciała, wynika z najnowszych badań. Eksperci obalili również inne mity na temat kto przyciąga komary. Otóż okazuje się, że mówiło się od ponad 100 lat, że grupy krwi poszczególne, okazuje się, że ta teoria nie ma żadnych podstaw naukowych, również nie ma znaczenia kolor skóry, oczu czy włosów. Ma za to temperatura i to, co wydzielamy z siebie, czyli ciepło. I uwaga, tutaj naukowcy doszli do wniosku, że bardziej narażeni na ukąszenia komarów są ci, którzy piją piwo. Dlatego jeżeli nie chcecie być narażeni na ukąszenia komarów, to nie pijcie piwa. Jego spożywanie podnosi temperaturę ciała, zwiększa ilość wydychanego dwutlenku węgla i zmienia zapach skóry, co przyciąga owady. Dlatego już wiecie, albo jedno, albo drugie. No albo chcecie jedno i drugie połączyć, to już wasz wybór.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
3: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
0: Reklama.
4: Problemy przy okienku i na infolinii. Od rana strajkowali pracownicy ZUS-u. Koniec prac policji na działce, na której znaleziono ludzkie płody. Powiemy też o historycznym powrocie pierścienia Zygmunta Starego do Polski. Paulina Nawrocka, zapraszam. Pracownicy odeszli od stanowisk, były też problemy na infolinii w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju. Skończył się właśnie dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Związkowcy domagają się m.in. 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę sześciokrotnie niższą, informuje Danuta Łukasik, przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Chorzowie.
5: Następnym etapem jest strajk generalny. Strajk generalny to, jak Państwo wiecie, polega na całkowitym odstąpieniu od pracy, nie na dwie godziny jak teraz, tylko już po prostu przestaniemy pracować. I wtedy społeczeństwo niestety, ale odczuje. Bo dzisiaj staramy się w całej Polsce ze wszystkich sił, żeby klienci nie odczuli tego faktu.
4: W chorzowskim ZUS-ie do strajku przystąpiło 70% załogi. Policja skończyła przeszukiwać działkę należącą niegdyś do 57-letniej patomorfolożki, która zakopała tam 34 ludzkie płody. Co dalej ze śledztwem? Marcin Starzec.
6: Prokuratura potwierdza zakończenie czynności na miejscu i zapowiada sekcję zwłok, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
7: Na chwilę obecną ujawniono m.in. 34 płody ludzkie, bądź ich fragmenty.

0: Będą teraz sukcesywnie wykonywane badania sekcyjne na zabezpieczonych szczątkach ludzkich.
1: Sprawa wywołała reakcję środowiska medycznego. Konsultant wojewódzka w dziedzinie patomorfologii profesor Ewa Kaznowska wskazuje, że procedury postępowania ze szczątkami istnieją i ktoś ich nie przestrzegał.
2: Trzeba będzie dokonać przeglądu zarówno w szpitalach, jak i w zakładach patomorfologii, również i w zakładach prywatnych.
1: Magdalena H. przebywa w tymczasowym areszcie. Grozi jej do 12 lat więzienia.
3: Komisja Europejska reaguje na morderstwo Siemona Skrepeckiego. 44-letni rosyjski artysta i krytyk Kremla został zastrzelony na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Bruksela pisze w oświadczeniu, że jest pewna, że polskie władze przeprowadzą w tej sprawie rzetelne dochodzenie. W sprawie zabójstwa są pierwsze zatrzymania, mówi prokurator Marcin Kozak.
4: Doszło do zatrzymania dwóch obywateli Republiki Białoruś. Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
3: Na dziś zaplanowano sekcję zwłok zabitego Rosjanina. Pierścień Zygmunta Starego i najstarszy zapis Gaudia Mater Polonia wrócą dziś do Polski. Skradzione podczas II wojny światowej przez Niemcy skarby przekazane zostaną Polsce z okazji 35. rocznicy podpisania przez oba kraje traktatu o dobrym sąsiedztwie. Zdaniem historyków powrót do Polski pierścienia Zygmunta Starego ma przede wszystkim znaczenie symboliczne, mówi Dariusz Nowacki, kurator zbiorów złotnictwa w Zamku Królewskim na Wawelu.
5: Pierwszy ujawniony dotąd zabytek ukradziony przez żołnierzy hitlerowskich we wrześniu 1939 roku z Sieniawy, ze szkatuły królewskiej, wraca do Polski. I to jest wielkie święto dla nas wszystkich.
3: Pierścień trafi do zbiorów Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Ponad 3000 propozycji wpłynęło do tej pory w ogólnopolskim konkursie na nazwę nowego żaglowca szkoleniowego, który zastąpi Dar Młodzieży. Jeśli ktoś ma pomysł na nazwę statku, powinien się pospieszyć, bo termin nadsyłania zgłoszeń upływa o północy.
6: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Latem 2026 roku w Wejherowie ponownie zagości kino pod gwiazdami. W te wakacje mieszkańcy i turyści będą mogli obejrzeć 8 filmów. Bezpłatne seanse odbywać będą się w piątki. Pierwszym filmem będzie Jesteś Bogiem w reżyserii Leszka Dawida. Trzej przyjaciele, Magik, Rahim i Fokus, zakładają grupę Paktofonika. Nie podejrzewają, że ich utwory zmienią oblicze polskiego hip-hopu, stając się głosem młodego pokolenia. Początek seansu 3 lipca o godzinie 20 na placu Jakuba Wejhera. Dalej harmonogram prezentuje się następująco. 10 lipca, godzina 20, Miłość po włosku, plac Jakuba Wejhera. 17 lipca, również 20, Wakacje Mikołajka, Wodne Ogrody, Górny Taras, Plażowisko. 24 lipca, także o 20, Son of Gun, plac Jakuba Wejhera. 31 lipca, 21, Krucyfiks w Amfiteatrze Miejskim. 7 sierpnia, godzina 20, Mamuśki mają wychodne, plac Jakuba Wejhera. 14 sierpnia, godzina 20, Mały Książę, Wodne Ogrody, Górny Taras, Plażowisko. Oraz 21 sierpnia, godzina 20, Wielki Marsz, plac Jakuba Wejhera. W powiecie lemborskim trwają egzaminy na kartę rowerową. Policjanci ruchu drogowego prowadzą zajęcia i sprawdzają umiejętności uczniów szkół podstawowych, którzy zechcieli zdobyć uprawnienia do samodzielnego poruszania się rowerem po drogach publicznych. Zanim młodzi cykliści przystąpią do części praktycznej, muszą wcześniej zaliczyć egzamin teoretyczny z przepisów ruchu drogowego. Praktyczna część egzaminu odbywa się w specjalnie przygotowanym miasteczku ruchu drogowego na terenie komendy policji. W wyznaczone dni, czyli we wtorki i czwartki, uczniowie sprawdzają swoje umiejętności w warunkach odzwierciedlających rzeczywistą infrastrukturę drogową, w tym oznakowanie poziome i pionowe. Funkcjonariusze czuwają nad przebiegiem egzaminu oraz oceniają zachowanie uczestników na drodze. Przed rozpoczęciem sprawdzianu policjanci przypominają dzieciom zasady bezpieczeństwa, w tym obowiązkowe wyposażenie roweru oraz konieczność używania kasków ochronnych. Każdy uczestnik, który pozytywnie zaliczy egzamin, otrzymuje kartę rowerową. Mundrowi podkreślają, że zdobyte umiejętności mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa młodych uczestników ruchu drogowego. Na plaży wschodniej w Ustce pojawili się ratownicy, co oznacza, że ruszył sezon kąpieliskowy. Ustka to jedno z pierwszych miejsc w województwie pomorskim, w którym można oficjalnie kąpać się w Bałtyku. Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dyżurują na razie na 100-metrowym odcinku plaży. Nie będą jeszcze mieli do dyspozycji wieży ratowniczej, ponieważ wymaga ona naprawy po ostatnich sztormach. Ratownicy apelują do turystów o rozwagę, korzystanie wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk oraz nie wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu. Z kąpieliska w Ustce będzie można korzystać do połowy września. Dodajmy, że od 1 lipca wodne

0: Inni ratownicy będą pełnić służbę również na zachodniej plaży, a za kilka dni zostaną otwarte kąpieliska m.in. w Rowach, Przewłoce, Podzdąbiu, Dębinie i Czołpinie. Łącznie na nadmorskich kąpieliskach w powiecie słupskim pracować będzie ponad 100 ratowników. Do podjęcia pracy mają zachęcić ich wyższe wynagrodzenia zaczynające się od 8 tysięcy złotych wraz z wyżywieniem i noclegiem. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrand zwrócił się z prośbą do prezydenta RP Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy metropolitalnej. Apel podpisał też już m.in. starosta powiatu wejherowskiego Marcin Kaczmarek. Ustawa metropolitalna została już przyjęta przez Sejm i Senat. Teraz czeka na podpis prezydenta RP Karola Nawrockiego. Jak w piśmie podkreśla włodarz Wejherowa, to ważny i historyczny moment, efekt blisko 15 lat współpracy pomorskich samorządów na rzecz silnej, nowoczesnej i dobrze skomunikowanej metropolii. Dla Wejherowa jako ważnego ośrodka Małego Trójmiasta Kaszubskiego to szansa na jeszcze szybszy rozwój oraz skuteczniejszą współpracę z całym regionem. Prezydent Wejherowa zaznacza, że dzięki tej ustawie mieszkańcy zyskają m.in. lepiej skoordynowany transport publiczny, wspólny bilet metropolitalny, nowe połączenia komunikacyjne, sprawniejsze planowanie przestrzenne oraz krótsze i bardziej przewidywalne dojazdy do pracy, szkół i usług. Projekt zakłada utworzenie związku metropolitalnego obejmującego obszar Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolicznych samorządów. W ramach projektu obszar metropolitalny ma docelowo otrzymywać około 500 milionów złotych rocznie.
1: Sponsorem prognozy pogody są Czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: I powolutku temperatura zaczyna odbijać nam w górę, będzie już tylko cieplej, a sobota to się w ogóle taka upalna zapowiada, że aż ciężko to opisać. Póki co takich wielkich upałów nie będzie, ale będzie ciepło. Dziś 17 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, 19 w Gniewinie, Luzinie i równo 20 stopni w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Zachmurzenie od małego po umiarkowane, czyli tutaj też mamy zmianę i ciśnienie umiarkowane.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Środowy poranek, zapraszam ponownie na naszą wycieczkę. Arkadiusz Mieńczewski, kłaniam się, zabieram Was na początek na wycieczkę kulinarną. Magazyn Time Out na podstawie 24 tysięcy ankiet przygotował zestawienie miast z najlepszą kuchnią. Jeżeli lubicie dobrze zjeść, to musicie wiedzieć, gdzie warto pojechać, żeby dobrze zjeść. I uwaga, na miejscu pierwszym znajduje się Lima w Peru, trochę daleko. Na miejscu drugim też daleko, Bangkok w Tajlandii, na trzecim też daleko, Meksyk w Meksyku, na czwartym, no to już bliżej, Londyn i Wielka Brytania. Ja tu mam wielki znak zapytania, byłem, jadłem i nie mogę powiedzieć, że to naprawdę jest wyjątkowa kuchnia w tej Londynie, w Wielkiej Brytanii, no chyba, że się mylę i wy macie na ten temat inne zdanie. Kolejne miejsce, piąte, to Barcelona, Hiszpania i tu jak najbardziej, szóste miejsce, Ho Chi Minh w Wietnamie, siódme Melbourne, Australia, to strasznie daleko, ósme miejsce Pekin, Chiny, na miejscu dziewiątym, no to już jest bliżej, Ateny, Grecja, czyli grecka kuchnia i miejsce dziesiąte Lizbona, Portugalia, to również kuchnia śródziemnomorska, czyli taka, którą my generalnie Polacy również lubimy. To są właśnie 10 miejsc, które według tej ankiety są najlepszymi miejscami do tego, żeby dobrze zjeść.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
4: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
1: Reklama.

0: do Dubaju. Niektórzy mówią, o nie, nie, przez Dubaj to ja już nie. No i linie Emirates chcą wrócić do gry, no i chcą zaproponować pasażerom, którzy boją się teraz od tego czasu konfliktu na Bliskim Wschodzie latać przez Dubaj. Oni chcą zaproponować tak zwaną gwarancję powrotu, czyli takie tanie ubezpieczenie, dzięki któremu w przypadku wznowienia konfliktu na Bliskim Wschodzie podróżni nie utkną gdzieś na świecie, tylko zostaną szybko przetransportowani do domu na pokładzie innych linii lotniczych niż Emirates. W ten sposób linia z Dubaju chce ponownie skusić pasażerów do korzystania z jej usług. Niektórzy myśleli, że może obniżą ceny biletów, ale oni mówią, nie, tego nie zrobimy, bo mamy dobrą jakość i chcemy, żeby ta jakość została utrzymana, ale możemy wam dać taką dodatkową rzecz, że jeżeli się boicie, że nie wrócicie, to my was tak delikatnie ubezpieczymy za małe pieniądze, żebyście mieli pewność, że nawet jak coś się stanie, to szybciutko za pomocą innych linii lotniczych przetransportujemy was do domu. Nie wiem, czy niektórzy się pewnie na to skuszą, a inni dalej będą się zastanawiać i być może wybiorą po prostu inne linie, które nie latają przez Bliski Wschód.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Osiemnastego czerwca w Centrum Samorządowym w Szemudzie pełna premiera Katyliny księdza Leona Hejke.
3: To nasza szymałska grupa teatralna pokaże historia Fulka Szepścigłe, humoru i chwatkosce.
2: Ale i takich prawd o świecie i ludziach, które się nie starzeją.
3: Spektakl, w jaki wystąpią nasi utalentowani mieszkańcy, rozpocznie się o 6 po pełniu.
2: Bilety są do kupienia w hali sportowej w Szemudzie.
3: Pamiętaj ta, 18 czerwca na 18 widzimy są na spektaklu.
2: Serdecznie zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
3: Gminę Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
2: I oczywiście szymucka grupa teatralna.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
6: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Cztery Polki wywalczyły awans do turnieju głównego ITF WFR5 w Bolszewie. Po wtorkowych meczach kwalifikacyjnych do głównej drabinki single awansowały Daria Górska, Nika Hurkacz, Magdalena Baniak oraz Katarzyna Wysoczańska. Tym samym w turnieju głównym wystąpi aż 16 reprezentantek Polski. Zawody rozgrywane na kortach Morskiego Towarzystwa Tenisowego w Bolszewie są pierwszym w tym sezonie turniejem cyklu Lotto PZT Polish Tour. Wytorkowa rywalizacja była wyjątkowo intensywna. Z powodu padów deszczu organizatorzy musieli odrobić zaległości i zaplanowali aż 25 spotkań na 5 kortach. Większość z nich udało się rozegrać, a kibice mogli cieszyć się z udanych występów polskich tenisistek. Jak podkreśla trener kadry narodowej do lat 18 Łukasz Kuboszek, turniej w Bolszewie to dla młodych zawodniczek cenna okazja do zdobywania doświadczenia i punktów do rankingu WTA. Za zwycięstwo można otrzymać 35 punktów, a już awans do kolejnych rund oznacza pierwsze zdobycze rankingowe. Najwyżej notowaną Polką w turnieju jest Weronika Ewald, która zajmuje 413 miejsce w rankingu WTA. Tuż za nią plasuje się Weronika Falkowska, sklasyfikowana na 446 pozycji. Turniej w Bolszewie odbywa się od 15 czerwca. Zawodniczki walczą nie tylko o punkty do światowego rankingu WTA, ale także o pulę nagród wynoszącą 30 000

0: dolarów.
1: Jest to turniej z cyklu ITF, jest to turniej międzynarodowy z pulą nagród 30 tysięcy dolarów. Przyjeżdżają panie, które grają już w turze z całego świata. Na obecnym turnieju najwyższa osoba rozstawiona to jest 256 miejsce rankingu WTA. Te panie oczywiście walczą o te punkty, takie jak właśnie między innymi Maja, czy wcześniej walczyła Iga, tak? Mówię na tym poziomie, tak? Natomiast co jest ważne, jest to fajny, dobry tenis. Pojawi się tam wiele wspaniałych dziewczyn, na co warto zwrócić uwagę i serdecznie zapraszam. Na liście zapisanych jest Jana Kowaczkowa. Jest to dziewczyna, która ma lat 15 dopiero, będzie miała 13 czerwca, a już w swojej karierze wygrała wszystkie wielkie szlemy w grze podwójnej.
0: Mówił w programie Goźnia w Radiu Nord FM współorganizator turnieju Grzegorz Śmietana. Mecze rozgrywane są codziennie od godziny 9.30, a finał gry pojedynczej zaplanowano na niedzielę 21 czerwca około godziny 11. Występ dla kibiców jest bezpłatny. Zmieniamy dyscyplinę. Gdańsk będzie gospodarzem jubileuszowego 30. biegu po nowe życie. W sobotę uczestnicy wydarzenia przejdą trasę od Bramy Złotej do Bramy Zielonej, promując ideę dawstwa i transplantacji narządów. W symbolicznym marszu Nordic Walking wystąpi ponad 70 osób po przeszczepieniach z całej Polski oraz dawcy rodzinni. Towarzyszyć im będą sportowcy, aktorzy, ludzie mediów i przedstawiciele środowiska medycznego. Wśród uczestników znajdą się m.in. były bokser Przemysław Seleta, lekkoatletka Angelika Cichocka, były siatkarz Mariusz Wlazł oraz były koszykarz Cezary Trybański. Uczestnicy rywalizować będą w czteroosobowych sztafetach, jednak jak podkreślają organizatorzy, najważniejszy jest społeczny przekaz wydarzenia. Bieg po nowe życie od 15 lat promuje transplantologię i zwiększa świadomość na temat dawstwa narządów. Silnie reprezentowane będzie także środowisko medyczne, w tym specjaliści transplantologii oraz przedstawiciele Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W wydarzeniu weźmie udział również młodzież z trójmiejskich szkół ponadpodstawowych.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Dziś parasolki odpoczywają, okulary przeciwsłoneczne wędrują z szuflad prosto na nasze nosy, bo na opady się nie zanosi, zachmurzenie jest dość niewielkie, za to słońca dużo będzie przez cały dzień. Na barometrach dzisiaj 1014 hektopaskali, a na termometrach 17 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierum i 19 w Gniewnie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. A jutro troszkę to się zmieni, chmur przybędzie i mogą pojawić się lekkie opady.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Śniadanie z Norda FM.

skoro synoptycy zapowiadają nam upały w ten weekend, to może warto będzie wybrać się gdzieś nad wodę. I teraz jak sprawdzić, czy nad wodę, gdzie chcemy pojechać, to tam można pojechać i można będzie się wykąpać, czy nie ma jakichś sinic, czy kąpielisko nie jest zamknięte? Już wam mówię. Jest taki serwis w internecie, który działa pod adresem SK, czyli Sylwia Karol.giz.com.

0: gov.pl. Zawsze się zastanawiam, czy to nie warto by było po prostu jakiś prostszy adres internetowy wymyślić, tylko sk.gis.gov.pl. I tam właśnie znajdziecie 722 kąpieliska, są umieszczone na mapie i tam zaznaczacie sobie na tej mapie, sprawdzacie, czy kąpielisko, do którego chcecie się wybrać, czy jest otwarte, czy można się kąpać, czy jest już tak, że są tam ratownicy i będą czuwali nad waszym bezpieczeństwem, czyli aktywne kąpieliska już wyświetlają się na zielono, a nieaktywne, no, wyświetlają się na szaro. 722 kąpieliska w tym serwisie znajdziecie, tam znajdziecie również informacje o tym, czy woda jest przydatna do kąpieli, czy też nieprzydatna ze względu na jakieś bakterie, które tam się pojawiły. Żeby nie jechać na darmo, to lepiej wejść na tę stronę, o której mówię, sk.gis.gov.pl.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
3: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalko, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AwuTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy. Pst. Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
4: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
5: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
6: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
1: Reklama.
7: Boys.

Jak już przyjdą te upały, to pamiętajcie o tym, że należy się nawadniać. Zawodnicy w Stanach Zjednoczonych podczas Mistrzostw Świata też się nawadniają. Kiedyś nawadniali się tylko wtedy, kiedy było naprawdę gorąco, ale w Stanach Zjednoczonych wymyślili sobie taki patent, że podczas Mistrzostw Świata taka połowa meczu podzielona jest jeszcze na połowę, czyli z meczu piłki nożnej zrobiono mecz do koszykówki i są kwarty. I w połowie mniej więcej pierwszej połowy zawodnicy udają się do swoich trenerów, żeby napić się wody, ale również, żeby posłuchać rad trenerskich, a w międzyczasie telewizje amerykańskie i inne telewizje w tym czasie wyświetlają reklamy, bo muszę wam powiedzieć, że to tylko w Polsce tak jest, że my oglądamy sobie mecze na jedynce czy dwójce bez reklam. W Stanach Zjednoczonych za oglądanie meczy trzeba po prostu zapłacić, wykupić takie pay-per-view i to kosztuje całkiem sporo. Natomiast jeszcze do tego dostaniecie w międzyczasie reklamy. Kiedy zawodnicy idą napić się wody, to w tym czasie telewizje zarabiają pieniążki. Tak to wygląda w Stanach Zjednoczonych podczas Mistrzostw Świata 2026. Przed nami kolejne oczywiście mecze, kolejne

0: emocje piłkarskie. Przed nami również cały dzisiejszy dzień, dlatego udanego dnia Wam życzę i zapraszam gorąco i serdecznie, jak zwykle, na nasze jutrzejsze czwartkowe poranne spotkanie i mówię Wam do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: 23 czerwca na godzinę 18 zapraszamy do Centrum Samorządowego w Szemudzie na koncert z okazji Dnia Ojca od Kaszub po Norwegię.
2: I na jedne binie spotkają z orkiestrę Stolece Norwegii z Oslo i nasze Siemałcko.
1: Orkiestry Dente. A gdy te wszystkie instrumenty zagrają razem,
2: to może da stać belnych rzemłyt. Prawdziwy orkiestrowy młyce.
1: Zabierzcie tatę i mamę, rodziny i przyjaciół.
2: Przejedz ta wszyscy.
1: Wstęp wolny. Widzimy się w Szemudzie.
2: Do usłyszenia.
1: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kelkowski.
2: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
3: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
4: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
0: Reklama.
5: Od dziś koniec obniżonej akcyzy na paliwa. Projekt ustawy o artyście zawodowym dziś w Sejmie. I gwiazdy na mundialu błyszczą i sypią się bramki. Paulina Nawrocka, zapraszam. Kierowcy odczują już dziś pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa. Maksymalna cena benzyny wzrośnie dziś o 13 groszy do 6,10 zł za litr, a diesel zdrożeje o 7 groszy. Litr będzie kosztował 6,44. Są też dobre wiadomości. Cena ropy spadła już poniżej 80 dolarów za baryłkę i nadal będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
6: W horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Myślę, że w chodzącym kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
5: Cena ropy wzrosła po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. W piątek ma być uroczyście podpisane wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ruszyło kolejne posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. ustawą o artystach zawodowych. Projekt zakłada, że osoby zajmujące się profesjonalnie twórczością i posiadające udokumentowany dorobek będą mogły ubiegać się o status artysty zawodowego, a co za tym idzie, jeśli nie przekroczą określonego limitu dochodów, o dopłaty do składek ZUS-owskich, co zagwarantuje im dostęp do publicznej ochrony zdrowia i przyszłej emerytury. Zaczynają się kontrole w warszawskich szpitalach. Są też doniesienia do prokuratury. To pokłosie afery związanej z gigantycznymi zarobkami młodego warszawskiego lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Rząd przyjął też projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Branża odzieżowa odetchnęła z ulgą, mówią jej przedstawiciele po decyzji Ministerstwa Finansów. Resort wyłączył ją na terenie kraju z systemu SENT, czyli systemu rejestrowania transportu towarów.
7: Po kraju bez zagrożenia karą możemy się poruszać z każdą ilością towaru, wozić na targowiska, do sklepów, z hurtowni, między magazynami. Już z tym nie ma problemów.
5: Pierwszy sukces jest, ale przedstawiciele branży wciąż dyskutują z rządem o tych, którzy już zostali ukarani. Leo Messi najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata. Kylian Mbappe najlepszym strzelcem w historii reprezentacji.

0: reprezentacji Francji. Gwiazdy błysnęły na mundialu, a dzięki nim faworyci nie zawiedli. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
1: Broniąca tytułu Argentyna pokonała Algierię 3-0, ale o Messi strzelił wszystkie 3 gole. Czyli łącznie ma ich na Mistrzostwach Świata już 16, więc dogonił prowadzącego na liście wszechczasów Miroslava Klose. To tylko liczby, mówi Messi. To oczywiście powód do dumy, z drugiej strony to nic nie znaczy. Dla mnie Ronaldo był najlepszy, a nie był na pierwszym miejscu. Zatem to tylko statystyka. 14 bramek na mundialach ma już Kylian Mbappé. Wczoraj strzelił 2, a Francja pokonała Senegal 3-1. Napastnik Realu Madryt został najskuteczniejszym zawodnikiem trójkolorowych w historii. Bardzo się cieszę, że mogę stać się jeszcze większą częścią historii mojego kraju. To coś, co zawsze chciałem zrobić. Błysnął także debiutujący na mundialu Erling Haaland. Ustrzelił dublet, a Norwegia wygrała z Irakiem 4-1.
0: A wieczorem na mundialu Portugalia zmierzy się z Kongo, a Anglia z Chorwacją.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu na antenie Norda FM. W szpitalu morskim imienia PCK w Gdyni otwarto nowoczesną pracownię PET-CT, w której będą wykonywane badania pozytonowej tomografii emisyjnej. To diagnostyka pozwalająca wykrywać nowotwory już na bardzo wczesnym etapie. Nowa pracownia pozwoli zwiększyć dostępność wysoko wyspecjalizowanej diagnostyki dla mieszkańców Pomorza, szczególnie pacjentów onkologicznych, którzy dotychczas często byli kierowani na badania do innych ośrodków, także poza województwem. W uroczystości inaugurującej nową pracownię udział wzięli m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Karnowski, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, wicewojewoda pomorska Anna Olkowska-Jacyno, wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak, przedstawiciele samorządu województwa pomorskiego i władz samorządowych oraz środowiska medycznego. Obecnie w pracowni trwają końcowe procedury formalne i odbiorowe związane z uruchomieniem pracowni. Pierwsi pacjenci mają zostać objęci diagnostyką już w lipcu tego roku. Wartość omawianej inwestycji wyniosła ponad 44 miliony 400 tysięcy złotych, z czego 31 milionów 600 tysięcy stanowiło dofinansowanie z KPO. Wkład własny szpitali pomorskich wyniósł blisko 7 milionów złotych, a wsparcie samorządu województwa pomorskiego ponad 5 milionów 900 tysięcy. Na ulicy Nadmorskiej w Lęborku zakończyły się prace drogowe mające poprawić bezpieczeństwo i komfort poruszania się rowerzystów. W ramach inwestycji powstał nowy odcinek drogi rowerowej, wyprostowano jej przebieg, naprawiono nawierzchnię oraz przebudowano przejazdy rowerowe. Wprowadzono również rozwiązania mające zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu. Jednym z najważniejszych elementów modernizacji była likwidacja niewykorzystanej zatoki autobusowej. W jej miejscu wybudowano brakujący fragment drogi rowerowej, dzięki czemu zachowano ciągłość infrastruktury dla cyklistów. Dodatkowo na przejazdach rowerowych obniżono krawężnik, a nawierzchnię asfaltową wyrównano i uzupełniono. Na wjeździe do bocznej od nogi ulicy Nadmorskiej wykonano wyniesiony przejazd, który ma poprawić bezpieczeństwo ruchu i zwiększyć widoczność użytkowników drogi. Prace objęły także usunięcie nierówności i zapadnięć nawierzchni oraz likwidację krawężników przecinających trasę rowerową. Uporządkowano również oznakowanie oraz wcześniej oznaczono parkingi, wyspy i azyle dla pieszych i rowerzystów. Inwestycje zrealizowano w ramach bieżącego utrzymania miejskich dróg, remontów nawierzchni bitumicznych oraz prac brukarskich. Najlepsi policyjni ratownicy ze wszystkich garnizonów w Polsce zakończyli rywalizację w Słupskiej Szkole Policji podczas finału 11 ogólnopolskich zawodów ratowników policyjnych z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Funkcjonariusze rywalizowali ze sobą w kilku symulacjach przygotowanych na podstawie rzeczywistych interwencji. Co ciekawe, w roli sędziów wystąpili strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz ratownicy medyczni pogotowia ratunkowego. W trakcie zawodów odbyły się także warsztaty szkoleniowe związane m.in. z posługiwaniem się specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym przez ratowników medycznych. Najlepszymi policyjnymi ratownikami okazali się aspirant sztabowy Bartosz Marciniak i młodszy aspirant Jakub Radny z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Drugie miejsce zajęli funkcjonariusze z Łodzi, a na najniższym stopniu podium stanęli młodszy aspirant Wojciech Reca i starszy sierżant Jakub Wiśniewski z Pomorskiej Policji. W ciągu jednej doby wejherowskiej warszawska policja zatrzymała 3 osoby pod wpływem alkoholu. To 2 rowerzystów i kierowca samochodu. Pierwsza interwencja miała miejsce w poniedziałek w Wejherowie na ulicy Przemysłowej. Policjanci ogniwa prewencji zwrócili uwagę na rowerzystę, którego sposób jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli drogowej i przeprowadzili badanie trzeźwości. Wynik potwierdził ich przypuszczenia. Rowerzysta miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5

0: 2500 zł. Do kolejnego zatrzymania doszło w Bolszewie, dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Zainteresowali się rowerzystą poruszającym się jedną z ulic miejscowości. Styl jego jazdy również wzbudził podejrzenia. Podczas rozmowy wyczuwalna była od niego silna woń alkoholu. Badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W tym przypadku również zastosowano postępowanie mandatowe, a mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Trzecia sytuacja miejsce miała po północy w Strzebielinie. Policjanci z posterunku policji w Luzinie zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Mercedesa, którego tor jazdy wskazywał, że ten może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Funkcjonariusze nie wykluczali także problemów zdrowotnych. Jednak jak wykazało badanie alkotestem, kierowca miał blisko 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a pojazd został zabezpieczony procesowo do prowadzonego postępowania.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Temperatura idzie w górę i w skali mikro, i w skali makro. W skali mikro, czyli dzisiaj w ciągu dnia od w miarę rześkiego poranka robi się już tylko cieplej. I w skali makro, bo ostatnie dni do najcieplejszych nie należała, teraz temperatura radykalnie pójdzie w górę. Dziś na termometrach 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 18 w Gnieźnieńcu, Kosakowie, Wejherowie, Rydzierowi, 19 w Gnieminie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Z kolei na barometrach możemy dzisiaj zobaczyć około 1014 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Norda, Norda.

No i z nieukrywaną przyjemnością zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Nie zabraknie bardzo interesujących ciekawostek oraz najlepszej muzyki. Zostaje tylko zapiąć pasy i wystartować. Maja Popowska, zapraszam.

0: Reklama. Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
1: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
0: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
1: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
0: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
2: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14.00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama.

Astronomowie znów wrócili do jednego z największych pytań współczesnej nauki. Czy wszechświat nadal rozszerza się coraz szybciej? Nowe analizy wskazują, że tak. Badacze podważyli wcześniejsze sugestie, że przyspieszanie mogło słabnąć i wrócili do koncepcji ciemnej energii jako tajemniczej siły odpowiedzialnej za rozpychanie kosmosu. Brzmi to jak temat z najwyższej półki nauki, ale ma w sobie coś bardzo ludzkiego. Próbujemy zrozumieć, czy cały wszechświat zachowuje się zgodnie z tym, co dotąd sądziliśmy, czy jednak pisze własną poprawkę do naszej wiedzy. Najbardziej zaskakuje skala niewiedzy. Zwykła materia, czyli wszystko, czego można dotknąć i co znamy z codzienności, to tylko mały fragment kosmicznego bilansu. Reszta pozostaje zagadką. Człowiek potrafi zgubić klucze w mieszkaniu, a jednocześnie próbuje ustalić, co popycha całe uniwersum. I właśnie za to nauka ma w sobie coś pięknie bezczelnego.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tank Tools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
3: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
4: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
0: Reklama.
5: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Najlepsi młodzi sportowcy ze Słupska zostali nagrodzeni podczas 5. edycji Słupskiej Gali Sportu Szkolnego. W Słupskim Ratuszu podsumowano 47. Słupską Olimpiadę Młodzieży w roku szkolnym 2025-2026 i wręczono wyróżnienia uczniom oraz szkołom, które osiągnęły najlepsze wyniki sportowe. W minionym roku szkolnym w ramach Olimpiady zorganizowano 84 imprezy sportowe. W rywalizacji uczestniczyło około 1500 młodych zawodników, którzy rozegrali ponad 350 meczów w różnych dyscyplinach. Zawody odbywały się w trzech kategoriach wiekowych: igrzyskach dzieci, igrzyskach młodzieży szkolnej oraz licealiadzie. Wśród szkół ponadpodstawowych najlepiej w klasyfikacji dziewcząt spisało się pierwsze liceum ogólnokształcące w Słupsku, które zdobyło 107 punktów. W rywalizacji chłopców zwyciężył zespół szkół mechanicznych i logistycznych z dorobkiem 136,5 punktu. W klasyfikacji generalnej trwało pierwsze liceum ogólnokształcące, które zgromadziło 236 punktów. Wśród szkół podstawowych zwyciężyła szkoła podstawowa nr 10 w Słupsku. Kolejne miejsce zajęły szkoła podstawowa nr 5, szkoła podstawowa nr 8 oraz szkoła podstawowa nr 3. Zmieniamy dyscyplinę. Ponad 250 osób zapisało się drogą elektroniczną na tegoroczny bieg Dwie Wieże. Zawody na dystansie 15 km odbędą się w najbliższą sobotę w gminie Choczewo. Start i meta biegu zlokalizowane będą w kopalinie przy świetlicy wiejskiej przy ulicy Topolowej. Trasa biegu prowadzi przez malownicze tereny Borów Sosnowych, pasa nadmorskiego wzdłuż brzegu morskiego. Trasa zaczyna się i kończy w malowniczej nadmorskiej miejscowości Kopalino przy świetlicy wiejskiej. Zawody rozpoczną się o godzinie 10. Wziąć w nich udział mogą osoby, które ukończyły 16 lat. Jeszcze w dniu zawodów będzie możliwość rejestracji. Zmieniamy dyscyplinę. Gdańsk ponownie stanie się stolicą lekkiej atletyki. Klub lekkoatletyczny Lechia Gdańsk zaprasza na 54. Memoriał Józefa Żylewicza, który odbędzie się na stadionie przy Alei Grunwaldzkiej. Dwudniowa impreza rozpocznie się w piątek 19 czerwca o godzinie 10.30, a zakończy w sobotę 20 czerwca. Występ na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Memoriał to nie tylko rywalizacja czołowych lekkoatletów. Zanim na stadionie pojawią się reprezentanci Polski walczący o minima na Mistrzostwa Świata do lat 20 oraz zagraniczni zawodnicy, w zawodach wystartują uczniowie szkół podstawowych, amatorów

0: i osoby z niepełnosprawnościami. W piątek od godziny 10.30 do południa rozegrane zostaną sztafety szwedzkie szkół podstawowych. Zawodnicy pobiegną na dystansach 100, 200, 300 i 400 metrów. W sobotę w ramach małego memoriału Józefa Żylewicza odbędzie się amatorski bieg na 3000 metrów. Na bieżni będą mogli sprawić się wszyscy miłośnicy biegania, którzy ukończyli 16 lat. Start rywalizacji zaplanowano na godzinę 11.30. Nie zabraknie również atrakcji dla całych rodzin. W sobotę od godziny 14 do 17 odbędzie się festyn Lekko Atletyka dla Każdego. Następnie uwaga kibiców skupi się na głównym mitingu. Oficjalne otwarcie zawodowo zaplanowano na godzinę 16.55, choć pierwsze konkurencje rozpoczną się już wcześniej. Memoria upamiętnia Józefa Żylewicza, wybitnego trenera i działacza sportowego, współtwórcę Lechii Gdańsk oraz jednego z architektów sukcesu polskiej lekkoatletyki w czasach słynnego Wonder Teamu. Gdańsk Group organizuje zawody jego imienia nieprzerwanie od 1973 roku.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Dziś mamy taką małą przerwę od chmurnego nieba i lekkich, bo niezbyt intensywnych, ale jednak obecnych opadów deszczu. Jutro to wróci, ale dziś zachmurzenie, małe i mnóstwo słońca. Na termometrach cały czas solidne wartości. 17 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, 19 w Gniewinie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Za to na barometrach dzisiaj możemy zobaczyć jak najbardziej umiarkowaną wartość 1014 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

świecie muzyki duże zmiany w kategoriach Grammy pokazują, że branża próbuje nadążyć za tym, jak naprawdę słuchamy. Pojawia się m.in. kategoria dla azjatyckiego popu, obejmująca takie obszary jak K-pop czy J-pop. Do tego dochodzą zmiany w muzyce latynoskiej, R&B, folku i w zasadach dotyczących nowych artystów. To nie jest tylko porządkowanie regulaminu. To przyznanie, że globalny rynek muzyczny dawno przestał mieścić się w starych szufladach. K-pop nie jest już egzotyczną ciekawostką, tylko jednym z największych motorów popkultury. Muzyka latynoska od lat dominuje w streamingu, a folk czy R&B mają wiele odcieni, których nie da się w

0: rzucić do jednej przegródki. Branża muzyczna wygląda trochę jak biblioteka po przeprowadzce. Niby wszystkie płyty nadal są na półkach, ale nagle okazuje się, że trzeba dokleić nowe etykiety, bo świat słucha znacznie szerzej niż dawniej.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo. Zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Reklama.

0: Film Pressure trafia do dystrybucji cyfrowej i przypomina, że dramat historyczny nadal potrafi znaleźć aktualny język. To opowieść o napięciu wokół decyzji przed lądowaniem aliantów w Normandii. W centrum nie jest sama bitwa, tylko prognoza pogody, presja czasu i odpowiedzialność ludzi, których nazwiska zwykle nie stoją na pierwszej stronie podręczników. Andrew Scott gra brytyjskiego meteorologa Jamesa Stagga, a Brendan Fraser generała Dwighta Eisenhowera. Najciekawsze jest to, że film bierze wielką historię i zawęża ją do kilku dni oraz kilku decyzji. Nie zawsze trzeba pokazywać ogromną skalę wojny, żeby poczuć jej ciężar. Czasem wystarczy pokój, mapy, nerwy i pytanie, czy chmury pozwolą ruszyć największej operacji desantowej w historii. Streaming i cyfrowa dystrybucja dają takim filmom drugie życie. Historia wraca na ekran domowy, ale napięcie nadal siedzi przy stole.
1: Na dwóch.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama.
4: Poszkodowani i utrudnienia po karambolu pod Krakowem. W rękach policji jeden z szefów gangu okradającego na wnuczkę wpadł w Hiszpanii. Zajrzymy też na mundial. Dziś 4 ostatnie mecze pierwszej kolejki. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Karambol na S7 pod Krakowem. Na drodze ekspresowej pomiędzy węzłem Bieżanów a zjazdem na ulicy Śliwiaka zderzyło się 7 samochodów osobowych i ciężarówka. W pojazdach znajdowało się w sumie 11 osób, mówi Mariusz Duma, rzecznik małopolskich strażaków.
5: 3 zostały zabrane do szpitali, w tym jedna za pośrednictwem lotniczego pogotowia ratunkowego. I droga w kierunku Nowej Huty była początkowo całkowicie zablokowana. Od około godziny 9:00 ruch odbywa się jednym pasem w kierunku Nowej Huty.
4: Utrudnienia na drodze mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Pozostajemy na południu nie tylko Polski. Sukces krakowskich policjantów w walce z mafią okradającą seniorów metodą na wnuczka. W Hiszpanii wpadł jeden z szefów gangu, Piotr G., pseudonim Ferenc. To 24-letni Rom, mówi oficer operacyjny, który pracuje przy tej sprawie.
6: On odpowiadał za werbowanie tak zwanych logistyków, ale co najważniejsze, to do niego spływały wszystkie środki, które pochodziły z przestępstw.
4: Policjanci nie ujawniają, jak wpadli na trop przestępcy, ale prawdopodobnie zgubił go luksusowy tryb życia, którym chwalił się w mediach społecznościowych. Gang, któremu szefował zatrzymany Piotr G., ma na koncie oszukanie co najmniej kilkudziesięciu starszych osób na kwotę co najmniej 2 milionów złotych. Wczoraj na rządzie, dziś już w Sejmie ustawa, która ma monitorować zarobki lekarzy, jest już w parlamencie. Rządowym projektem ustawy o świadczeniach zdrowotnych, która ma pozwolić na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL, zajmie się Komisja Zdrowia na rozpoczętym dziś 3-dniowym posiedzeniu Sejmu. Projekt to pokłosie afery związanej z zarobkami 28-letniego lekarza, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Tymczasem pod obrady rządu wkrótce trafi projekt PSL o tak zwanym Safe 0%, poinformował wiceprezes Ludowców, minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Według PSL-u to poprawiona wersja prezydenckiego projektu. Argentyna i Francja pokazały moc. Finaliści poprzedniego mundialu rozpoczęli ten aktualny od efektownych zwycięstw. No, przed nami ostatnie 4 mecze pierwszej kolejki Mistrzostw Świata. Michał Waszkiewicz.
7: To był błysk 3 geniuszy. Leo Messi strzelił 3 gole, a Kylian Mbappé i Erling Haaland po 2. Dzięki nim Argentyna, Francja i Norwegia dobrze weszły w turniej. Skoro gwiazdy błyszczą, to zobaczymy dziś, w jakiej formie jest Harry.

0: Kane. Anglicy zagrają wieczorem z Chorwacją. Mamy świetny balans, doskonałą mieszankę doświadczenia z gry w wielkich meczach i możemy się oprzeć na tym doświadczeniu, co nam pomoże, ale mamy też świetnych młodych zawodników. Mecz Anglia-Chorwacja zapowiada się jako jedno z najciekawszych spotkań pierwszej kolejki, którą kończymy dziś w nocy meczami Gany z Panamą i Uzbekistanu z Kolumbią. No dobrze, ale wróćmy do gwiazd, bo swój ostatni mundialowy taniec rozpoczyna dziś Cristiano Ronaldo. Ma już 41 lat, ale jest mocno zmotywowany, bo nigdy nie dotarł do finału mundialu. A to już jego szósty.
1: Mecz Portugalia Demokratyczna, Republika Konga o 19:00.
2: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowskie Toi-Toi stały się celem chuliganów. W ostatnim czasie Straż Miejska czterokrotnie interweniowała w związku z próbami ich niszczenia. W dwóch przypadkach funkcjonariuszom udało się ustalić sprawców. W kolejnych dwóch prowadzone są czynności wyjaśniające i jak podkreślają strażnicy miejscy, sprawcami tych zdarzeń są osoby dorosłe. Szczególnie niepokojące są przypadki dotyczące nieletnich. Toaleta ustawiona przy ulicy Konopnickiej była celem wandali już dwukrotnie. Ostatni incydent miał miejsce 12 czerwca około 22:45. Monitoring miejski zarejestrował 15-letniego mieszkańca Wejherowa, który próbował zniszczyć drzwi do toalety kopiąc w nie. Na miejsce skierowano patrol Straży Miejskiej, który ustalił sprawcę. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich. Do innego aktu wandalizmu doszło pod koniec maja przy ulicy Ofiar Piaśnicy. Około 40-letni mężczyzna przewrócił ustawioną tam przenośną toaletę. Jak ustalono, zrobił to dla popisu przed znajomymi. Kilka dni wcześniej, pod osłoną nocy, ten sam mężczyzna zdewastował również dwie skrzynki energetyczne w Parku Kaszubskim. Zarządca parku oszacował straty na około 8 tysięcy złotych. Jak informuje komendant Straży Miejskiej w Wejherowie Zanon Chińca, przenośne sanitariaty Toi-Toi są ustawione tam, gdzie nie ma wybudowanych sanitariatów. Nie są na stałe przytwierdzone do ziemi, stąd kuszą chuliganów do ich przewracania. Już pod koniec czerwca rodzice najmłodszych mieszkańców będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych USG dla dzieci. Mobilna klinika pojawi się na placu pokoju, gdzie przez dwa dni prowadzone będą badania dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Akcja realizowana jest w ramach ogólnopolskiego programu Nie nowotworom u dzieci. Badania odbędą się 24 i 25 czerwca. W mobilnej klinice doświadczeni lekarze wykonają m.in. badania narządów jamy brzusznej, tarczycy oraz węzłów kłonnych. Udział w programie jest bezpłatny, nie wymaga skierowania, a rodzice otrzymają wyniki bezpośrednio po zakończeniu badania. Celem przedsięwzięcia jest wczesne wykrywanie ewentualnych zmian chorobowych i zwiększenie świadomości na temat profilaktyki zdrowotnej wśród rodzin z małymi dziećmi. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Zapisy prowadzone są telefonicznie pod specjalnym numerem kontaktowym. Samorząd udostępnił przestrzeń niezbędną do przeprowadzenia badań. Organizatorzy zachęcają rodziców do skorzystania z możliwości wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych. Z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy w gminie Ustka. W związku z remontem drogi zamknięta dla ruchu zostanie ulica Lipowa w Wodnicy. W piątek i sobotę w godzinach od 7 do 17 prowadzone będą roboty związane z układaniem dywanika asfaltowego. Podczas prowadzonych prac niemożliwy będzie przejazd oraz parkowanie. Jak informuje starostwo powiatowe w Ustce, zablokowany zostanie dojazd i wyjazd z ulicy Sportowej w Wodnicy. Mieszkańcy proszeni są o uwzględnienie utrudnień w swoich planach. Samochodową przejażdżkę zakończył w rowie. Kierowca nie był trzeźwy. Do zdarzenia doszło 15 czerwca około godziny 11:40 w Łebczu. Jak wynika z przeprowadzonych czynności, kierująca samochodem marki Skoda podczas mijania na łuku drogi zjechała na przeciwległy pas ruchu. Kierowca Renault, chcąc uniknąć zderzenia, skręcił w prawo, uderzył w znak drogowy, a następnie zjechał do przydrożnego rowu. Na miejsce zdarzenia służby wezwał sam kierujący Renault. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, wyczuli od 31-latka silną wonię alkoholu. W trakcie czynności sprawdzili jego stan trzeźwości. Badanie wykazało, że mieszkaniec powiatu puckiego znajdował się w stanie nietrzeźwości. W samochodzie podróżowały również dwie pasażerki. Żadna z osób uczestniczących w zdarzeniu nie odniosła poważniejszych obrażeń. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Południe już za nami, na termometrach zaraz zobaczymy dzisiejszy maks. Szału nie robi, ale jest cieplej niż wczoraj. 17 stopni, dębki Władysławowo Łebał.

0: 20, 18 Gdynia Pucko-Sokołowa i Herwarda-Rumia, 19 Gniewino-Luzino, 20 Słupsk-Lęborg-Kobylnica. I teraz już przez najbliższe dni będzie tylko i wyłącznie cieplej. Nawet słońce dzisiaj do nas wyjrzało, chmur po prostu ubyło i na deszcz się już dzisiaj nie zanosi. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie umiarkowane.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Deezer uruchomił darmowe narzędzie do wykrywania utworów tworzonych przez sztuczną inteligencję i to jest kolejny znak, że w muzyce zaczyna się zupełnie nowy etap kontroli autentyczności. Do tej pory słuchacz często nie miał pojęcia, czy ma do czynienia z człowiekiem, zespołem, producentem, czy algorytmem, który nauczył się brzmieć jak ktoś prawdziwy. Teraz platformy zaczynają mówić wprost. Trzeba sprawdzać, oznaczać i oddzielać to, co powstało z udziałem ludzi, od tego, co generuje maszyna. To nie jest już tylko techniczna ciekawostka. Chodzi o pieniądze z odtworzeń, prawa twórców, zaufanie fanów i uczciwość wobec artystów. Muzyka zawsze lubiła iluzje, ale tu pojawia się pytanie, czy słuchacz chce być zaczarowany czy oszukany. Różnica bywa cienka, zwłaszcza gdy refren wpada w ucho, a wykonawca nigdy nie musiał wejść do studia.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy.

0: na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
4: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
5: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
6: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
7: Reklama.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Andrzej Piaseczny w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim wrócił do kulis swojego zniknięcia z The Voice. I to jest temat bardzo charakterystyczny dla polskiego show biznesu, bo dotyczy nie tylko jednego artysty, ale całej relacji między gwiazdami a telewizją. Piaseczny przez lata był kojarzony z muzyką, jurorskim fotelem i spokojnym wizerunkiem człowieka, który nie musi niczego udowadniać krzykiem. Kiedy opowiada o decyzjach programowych, reprymendach i zmianach stacji, pokazuje, że za ekranową lekkością stoją czasem bardzo konkretne napięcia. Widz widzi uśmiech, żart, komentarz po występie. Za kulisami są umowy, granice, wizerunek i pytanie, ile swobody może mieć artysta w formacie telewizyjnym. Telewizja lubi gwiazdy z charakterem, ale tylko do momentu, gdy ten charakter nie zaczyna pisać własnego scenariusza.

0: Pama nadie.
1: Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: 18 czerwca w Centrum Samorządowym w Szemudzie pełna premiera Katyliny, księdza Leona Hejke.
3: To nasza siemałska grupa teatralna pokaże historia Fulka Siepścigłe, humoru i chwatkusce.
2: Ale i takich prawd o świecie i ludziach, które się nie starzeją.
3: Spektakl, w jaki wystąpią nasi utalentowani mieszkańcy, rozpocznie się o 6 po południu.
2: Bilety są do kupienia w hali sportowej w Szemudzie.
3: Pamiętaj ta, 18 czerwca na 18 widzimy są na spektaklu.
2: Serdecznie zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
3: Gminę Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
2: I oczywiście Szemudzka Grupa Teatralna.
4: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
5: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
1: Reklama.

Miles Smith wypuszcza debiutancki album My Mess, My Heart, My Life i to dobrze pokazuje, jak wygląda współczesna ścieżka młodego artysty po wielkim internetowym i streamingowym sukcesie. Po utworze Stargazing zrobiło się o nim głośno daleko poza Wielką Brytanią, ale jeden przebój to dopiero początek najtrudniejszego testu. Publiczność zna refren, algorytmy znają nazwisko, koncerty zaczynają się zapełniać, a artysta musi nagle odpowiedzieć na pytanie, czy potrafi zbudować cały świat, a nie tylko jedną piosenkę. Debiut w takich warunkach jest trochę jak wyjście na scenę po tym, jak sala już zna wasz najlepszy żart. Trzeba dać coś więcej. Smith wchodzi w moment, w którym kariera przestaje być pojedynczym wybuchem, a zaczyna być opowieścią. I właśnie wtedy okazuje się, czy viral potrafi zamienić się w repertuar.

0: Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tank Tools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
3: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
4: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Na antenie Radia Nord FM czas na garść kulturalnych wrażeń, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Przed nami festiwal monodramów w Słupsku. Publiczność czeka 3 dni teatralnych emocji. Jeden aktor, jedna scena i dziesiątki historii. Już od 18 do 20 czerwca Słupsk stanie się stolicą monodramu. W Ośrodku Teatralnym Rondo oraz Polskim Teatrze Lalki Tęcza odbędzie się finał turnieju teatrów jednego aktora 71. ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego pod hasłem Sam na scenie. Przez 3 dni publiczność będzie mogła oglądać prezentacje konkursowe artystów, a wstęp na przesłuchania jest wolny, co daje wyjątkową okazję do poznania różnych form teatru jednego aktora, od klasycznych interpretacji literackich po autorskie opowieści i eksperymentalne spektakle. Festiwal otworzy wieczór mistrzowski. Widzowie zobaczą otwartą próbę nowego spektaklu Mieć jak rzeka swoje źródło, monodram autobiograficzny, przygotowanego z okazji 55-lecia Teatru Monodramu Wiesława Komasy. Spotkaniu towarzyszyć będą opowieści i komentarze samego aktora. Drugiego dnia na scenie Rondo zaprezentowany zostanie spektakl Solaris w wykonaniu Beaty Niedzieli z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie. To sceniczna interpretacja słynnej powieści Stanisława Lema. Kulminacja festiwalu nastąpi w sobotę. W południe odbędzie się spektakl finałowy z udziałem uczestników konkursu, po którym poznamy laureatów tegorocznej edycji. Wieczorem na scenie pojawi się Jan Peszek w monodramie Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego Bogusława Szafera. Jest on prezentowany z okazji 50-lecia tego spektaklu. Po każdym dniu festiwalowym organizatorzy zapraszają także na nocne gadanie o monodramie, czyli otwarte rozmowy o obejrzanych spektaklach. To okazja, by zajrzeć za kulisy teatru i spotkać się z artystami w mniej formalnej atmosferze. A my słyszymy się na następnych informacjach kulturalnych już o 16:45.

0: dobrej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kącik by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kącik, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Reklama.
4: Salonik VIP w stołecznym szpitalu jest rządowa zapowiedź konsekwencji. Jutro tańsze paliwo, za chwilę sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też o dwugodzinnym strajku w ZUS-ie. Marcin Krzemiński, szef kancelarii premiera Jan Grabiec, zapowiada konsekwencje dla wszystkich, którzy mieli związek ze sprawą tzw. saloniku VIP w warszawskim szpitalu południowym, w tym polityków Koalicji Obywatelskiej.
5: Rozliczenie, pełne rozliczenie, ujawnienie wszystkich faktów do wszystkich, którzy za to odpowiadają, bez względu na to, czy są dyrektorzy szpitali, osoby nadzorujące, lekarze.
4: O sprawie napisał dziś Portal Zero, ale jak mówi Jakub Kośkowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, sytuacja w szpitalu południowym to tylko wierzchołek góry lodowej.
6: To jest zjawiskiem powszechnym, że właściciel szpitala dzwoni do dyrektora czy któregoś z ordynatorów, że jedzie jakiś VIP i trzeba się nim zająć.
4: Tak zwany salonik VIP to kolejna odsłona nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Wcześniej media informowały o lekarzu bez specjalizacji i radnym Koalicji Obywatelskiej Dawidzie Kacprzyku, który w rok zarobił 1 600 000 zł, pracując, jak deklarował, po 11 godzin każdego dnia. Jeszcze informacja sprzed kilku minut. Premier poinformował, że zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli o całościową kontrolę, tu cytat, tam gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia. Przypomnę, że dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie, a w piątek głosowanie ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy. Jutro zapłacimy za paliwo mniej. Mowa o cenach maksymalnych. Jak wynika z obwieszczenia resortu energii, za litr benzyny 95 w czwartek nie zapłacimy więcej niż 6,06 zł, to o 4 grosze mniej niż dziś. Benzyna 98 będzie za 6,72, a olej napędowy za 6,36 zł, i tu najwyższy, aż 8-groszowy spadek. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przeprowadziły go rano 4 organizacje związkowe. Grzegorz Kozieł.
7: Akcja miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na niski poziom płac, fatalne warunki pracy czy niski poziom zatrudnienia. Związkowcy domagają się m.in. 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę 6-krotnie niższą, mówił Damian Eksterowicz, szef Solidarności w chorzowskim ZUS-ie.
8: Poparcie dla tej akcji wśród pracowników jest olbrzymie. Takiej mobilizacji pracowników nie mieliśmy chyba od lat 80. tamtego stulecia.
7: Danuta Łukasik, przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Chorzowie, podkreśla, że pensje pracowników ZUS-u są głodowe.
9: Podstawowe potrzeby to są pieniądze na zakupy spożywcze, żywnościowe, spłatę kredytów. I tego pracownicy ZUS-u nie mają. Tajemnicą Poliszynela jest to, że pracownicy, żeby żyć, pracują na kolejne etaty.
7: Związkowcy nie wykluczają strajku generalnego.
4: Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Halle. Po południu jego rywalem będzie Niemiec Daniel Altmaier. Wczoraj nasz tenisista pokonał rozstawionego z ósemką Andrija Rublowa. Pozostali Polacy grę w tym tygodniu już zakończyli. Magdalena Fręch w pierwszej rundzie w Londynie przegrała z Niemką Iwą Lis. Na Kamil Majchrzak w pierwszej rundzie w Queen's Club przegrał z Czechem Jiřím Lecheczką.
10: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Ważne informacje dla trójmiejskich kierowców. Ruszający remont z

0: powoduje zmiany w organizacji ruchu. Od godzin porannych w środę 17 czerwca na ulicy Morskiej na wysokości posesji numer 198 w pobliżu skrzyżowania z estakadą imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w kierunku centrum obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu związana ze zwężeniem jezdni. Zmiany zostały wprowadzone w związku z remontem kanalizacji deszczowej. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest na godziny popołudniowe jeszcze dzisiaj. Aktualne informacje o zmianach w organizacji ruchu na terenie gdyńskich ulic znajdziecie na stronie zdz.gdynia.pl. Na przejściu dla pieszych 81-letni kierowca Mercedesa potrącił 28-letniego mężczyznę. Poszkodowany został przewieziony do szpitala, jednak jak się okazało, nie odniósł poważnych obrażeń. Do zdarzenia z udziałem pieszego i samochodu doszło w Lęborku na ulicy Wojska Polskiego. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący zjeżdżając ze skrzyżowania o ruchu okrężnym najechał na znajdującego się na pasach pieszego. Na miejscu interweniowali funkcjonariusze ruchu drogowego. Jak przekazano, zachowanie kierowcy po zdarzeniu wzbudziło zastrzeżenia policjantów. 81-letni mieszkaniec gminy Nowa Wieś Lęborska miał stwierdzić, że odpowiedzialność za zachowanie na przejściu spoczywa na pieszym, a nie na kierowcy. Ze względu na jego postawy oraz okoliczności zdarzenia policja zdecydowała o zatrzymaniu prawa jazdy i skierowaniu sprawy do sądu. Funkcjonariusze przypominają, że zarówno piesi, jak i kierowcy mają określone obowiązki w rejonie przejść dla pieszych. Kierujący zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, obserwowania otoczenia i ustąpienia pierwszeństwa osobom znajdującym się na przejściu lub na nie wchodzącym. Przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Powstanie nowa droga rowerowa ze Strzelinka do Gałęzinowa. Władze gminy Redzikowo podpisały umowę z wykonawcą na realizację wartej blisko 3 miliony złotych inwestycji. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia drogi rowerowej wraz ze zjazdami i chodnikiem. Na całym odcinku powstanie oświetlenie. Jak podkreśla wójt gminy Redzikowo Barbara Dykier, to ważne zadanie dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, rowerzystów i wszystkich użytkowników tej trasy. Nowa droga rowerowa ułatwi codzienne przemieszczanie się między miejscowościami i poprawi komfort komunikacji w tej części gminy. Zakończenie pracy zaplanowano do końca października, a inwestycja współfinansowana jest ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027. Na placu Grunwaldzkim w Gdyni wspólnie bawili się uchodźcy, mieszkańcy, samorządowcy i społecznicy. Za nami czwarty wielokulturowy piknik rodzinny organizowany w ramach World Refugee Day 2026. Na uczestników pikniku czekało dużo atrakcji. Ze sceny cały dzień płynęła muzyka, można było posłuchać brzmienie różnych kultur. Uczestników pikniku powitała m.in. członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Baranowska. Światowy Dzień Uchodźcy został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych na 20 czerwca. W tym roku obchody odbyły się w regionie pomorskim tydzień wcześniej. Organizatorom wydarzeń chodziło o zwrócenie uwagi na sytuację osób, które z różnych powodów wybrały na nową ojczyznę inny kraj. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdziecie na stronie pomorskie.eu.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Maks temperaturowy mamy właśnie teraz. To nie jest jakiś specjalny upał, to nie jest tak, że macie się szykować na jakieś karaibskie klimaty, choć z drugiej strony nie jest dzisiaj zimno. 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Grzybowcu, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, 19 w Gnieminie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie od małego po umiarkowane, ale tych chmur za bardzo raczej na niebie mnóstwo nie będzie. Zresztą na tyle jest ich mało, że dzisiaj na opady się nie zanosi.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Norda.

Fox kupuje Roku za około 22 miliardy dolarów i to jest jedna z tych wiadomości, które brzmią jak rozmowa inwestorów, ale w praktyce dotyczą każdego, kto wieczorem szuka czegoś do obejrzenia. Roku to nie tylko urządzenia i system w telewizorach. To także brama do aplikacji, reklam, kanałów i całego sposobu poruszania się po domowym streamingu. Fox dostaje więc coś więcej niż kolejną markę. Dostaje miejsce, w którym widz zaczyna wybór. W świecie rozrywki coraz ważniejsze jest nie tylko to, kto ma najlepszy serial albo transmisję sportową. Ważne jest też to, kto stoi najbliżej pilota, ekranu startowego i pierwszej sugestii po włączeniu telewizora. Dawniej walka o widza zaczynała się w ramówce. Teraz zaczyna się już w menu. A menu, jak wiadomo, potrafi zatrzymać człowieka dłużej niż niejeden film.

0: to me.
1: Reklama. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Reklama.

Snap pokazał nowe okulary rozszerzonej rzeczywistości Specs i znów wraca pytanie, czy technologia naprawdę przeniesie się z telefonu na twarz. Urządzenie ma kosztować ponad $2000 i ma działać bardziej jak pełnoprawne okulary AR niż zwykły gadżet do nagrywania krótkich filmów. To ważny ruch, bo firmy technologiczne od lat próbują znaleźć następcę smartfona, ale użytkownicy mają wobec takich sprzętów bardzo prosty test. Czy to wygląda normalnie? Czy nie przeszkadza? Czy bateria wytrzyma dłużej niż entuzjazm po prezentacji? Snap obiecuje kierunki, odpowiedzi od sztucznej inteligencji i aplikacje nakładane na rzeczywistość, ale największym wyzwaniem może być codzienność. Telefon w kieszeni nikogo nie dziwi. Okulary z komputerem na nosie muszą jeszcze przekonać ludzi, że przyszłość nie wygląda jak demonstracja na targach, tylko jak coś, co da się założyć do sklepu bez poczucia, że gra się w filmie science fiction.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
2: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
1: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
2: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
1: Do zobaczenia w kinie Helios.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726-004-004.
5: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
6: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
0: Reklama.

Solarpunk jako nowa gra zwrócił uwagę nie tylko dlatego, że proponuje spokojniejszą wizję przyszłości, ale dlatego, że trafia w bardzo aktualny głód innych opowieści. W grach często dostajemy apokalipsę, walkę o przetrwanie, ruiny, ciemność i świat, który trzeba odbudować po katastrofie. Solarpunk odwraca ton, stawia na latające wyspy, energię odnawialną, budowanie, współpracę i wyobrażenie przyszłości, która nie musi od razu wyglądać jak ostrzeżenie. To ciekawy moment dla branży gier. Gracze nadal lubią wyzwania, ale coraz częściej szukają też tytułów, w których nie chodzi tylko o napięcie i zwycięstwo, lecz także o tworzenie miejsca, w którym chce się zostać. Gry są dziś nie tylko rozrywką, są sposobem testowania nastrojów społecznych. Jeśli nawet fikcyjny świat zaczyna pytać, jak żyć spokojniej i mądrzej, to znaczy, że rzeczywistość mocno puka do ekranu.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo. Zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskiett.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
5: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
6: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
7: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama.

Lizzo wraca z nową muzyką i znów uruchamia rozmowę o tym, jak w popie łączy się przebojowość z wizerunkiem osoby, która nie chce być tylko głosem od refrenu. Jej piosenki od lat są budowane na energii, pewności siebie, tanecznym pulsie i komunikatach, które fani traktują jak zastrzyk odwagi. Nowy album trafia więc nie tylko do playlist, ale też do szerszej opowieści o tym, czego słuchacze oczekują od gwiazd. Współczesny artysta ma śpiewać, wyglądać, mówić, reagować, inspirować i jeszcze udowadniać, że za sceniczną siłą stoi prawdziwa osoba. To dużo jak na kogoś, kto teoretycznie miał po prostu nagrać dobrą płytę. Lizzo od dawna funkcjonuje właśnie na tym przecięciu muzyki, osobowości i publicznego komentarza. A pop coraz częściej pokazuje, że sam hit to za mało. Publiczność chce wiedzieć, kto stoi za rytmem i czy ta osoba naprawdę wierzy w energię, którą sprzedaje ze sceny. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie

przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowe oddanie.

0: plastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Reklama.
3: Zarobki medyczne pod lupą NIK-u. Kontrolę zlecił premier. Znamy rywali Lecha i Górnika Zabrze na start eliminacji do Ligi Mistrzów. Najpierw jednak nowe informacje w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Marcin Krzemiński. Dwaj Białorusini zatrzymani w związku z zabójstwem rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej zostali zwolnieni i nie mają statusu podejrzanych, bo zebrane dowody nie wskazują, by mieli związek ze sprawą. Zabity w poniedziałek mężczyzna to 44-letni satyryk i karykaturzysta znany pod pseudonimem Simon Skrepecki, który krytykował rosyjskie władze i kilka lat temu wyemigrował do Polski. Sprawca uciekł. Wszystko na to wskazuje, że to było zabójstwo polityczne, mówi premier Donald Tusk, zastrzegł jednak.
4: Musimy czekać na dowody czy jakieś bardziej konkretne przesłanki, bo jeśli tak było, jeśli to było na zlecenie Rosji, to jest także bardzo poważny fakt, powiedziałbym o wymiarze międzynarodowym. To jest terroryzm państwowy.
3: Podkreślał premier, który na dzisiejszej konferencji prasowej zapowiedział też inną ważną rzecz, że zarobki medyczne znajdą się pod lupą kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli.
4: Zwróciłem się przed chwilą do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie, ale nie wyrywkowych, tylko całość kontroli tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia, żeby mieć dokładny raport, możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć.
3: Decyzja premiera to pokłosie afery z zarobkami młodego lekarza w Szpitalu Południowym w Warszawie. Już za pół godziny w Warszawie rozpocznie się spotkanie ministrów obrony Polski i Niemiec. Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius podpiszą umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Dotyczy ona m.in. wspólnych ćwiczeń czy mobilności wojskowej. Nie będzie w niej natomiast gwarancji bezpieczeństwa. Susza coraz dotkliwiej dotyka rejon Kampinoskiego Parku Narodowego. Od początku roku spadło tam tylko 40% opadów notowanych zwykle w tym okresie. Aby zatrzymać wodę, powstały bystrza, czyli urządzenia hydrotechniczne, będące w istocie nasypami z kamieni i żwiru. Robimy co możemy, aby spowolnić odpływ wody, mówi dyrektorka parku Anna Wilińska.
5: Kiedyś w całej Europie, nie tylko w Polsce, taki dominował pogląd, że tereny należy zmeliorować, osuszyć, wykorzystać do celów nawet ekstensywnego rolnictwa. Zmienia się nam jednak ten reżim opadów. Próbujemy, żeby nasze kanały, które kiedyś dawno temu powstały, żeby one nie odprowadzały tej wody, nie drenowały, tylko wręcz przeciwne.
3: Od wielu lat wody w Kampinoskim Parku Narodowym jest coraz mniej, a średnie temperatury roczne są coraz wyższe, co powoduje wzmożone parowanie wody z mokradeł. Polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0 na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. To 4. zwycięstwo drużyny Stefana Lavariniego w rozgrywkach. Jutro w południe zmierzy się z Ukrainą. Najlepszy w minionym sezonie piłkarskiej ekstraklasy Lech Poznań zagra z duńskim Olchus GF, a drugi w tabeli Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Losowanie odbyło się dziś w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie. Oba polskie zespoły rozegrają pierwsze spotkania na wyjeździe. Mecze odbędą się w dniach 21-22 lipca, a rewanże tydzień później.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Pomorze po raz kolejny stało się areną jednej z największych rowerowych imprez w Polsce. Wielki przejazd rowerowy organizowany przez rowerową metropolię oraz lokalne stowarzyszenie i samorządy w niedzielę połączył miłośników dwóch kółek. Kapryśna pogoda nie zniechęciła uczestników wydarzenia, którzy wyruszyli z różnych zakątków regionu, by wspólnie spotkać się na mecie w Sopocie.
7: Zebraliśmy się w miejscu zbiórki, gdzie wszystkie nasze przejazdy organizowane, czyli właśnie na placu księdza Ryszarda Rajskiego w Strzebielinie. Stamtąd grupą około 18 osób ruszyliśmy do Luzina, dołączyliśmy do kolejnej grupy właśnie w Luzinie przy kościele.

0: przy Wawrzyńcu, tam też grupa z ziemi luzińskiej właśnie, która też zorganizowała swoich członków tego przejazdu i łącznie grupą około 38 osób przyjechaliśmy właśnie tutaj do Wejherowa właśnie, gdzie się znajdujemy już na placu Jakuba Wejhera.
1: Tak o wydarzeniu opowiada prezes Stowarzyszenia Klub Rowerowy Strzebielino Karol Mielewski. Do pokonania było łącznie 60 km. Jak mówi Artur Szczypior ze Stowarzyszenia Klub Rowerowy Strzebielino.
2: Jest to doskonała forma integracji społeczności rowerowej. No my ogólnie dużo jeździmy jako klub rowerowy i każda taka akcja właśnie takiego typu przejazdy rowerowe, jak najbardziej bierzemy w nich udział, no bo to jest świetna zabawa.
1: Jak co roku organizatorzy przygotowali kilka tras zbiegających się w jednym wielkim finale. Przejazd to nie tylko święto rowerzystów, ale także okazje do zabawy, konkursów i wyrażenia poparcia dla zrównoważonego transportu. W gminie Nowa Wieś Lęborska odbyła się pierwsza w historii sesja Gminnej Rady Seniorów. To nowy organ konsultacyjny i doradczy, który ma reprezentować interesy najstarszych mieszkańców oraz wspierać działania samorządu w sprawach dotyczących seniorów. Podczas inauguracyjnego posiedzenia wybrano prezydium rady. Funkcję przewodniczącego objął Adam Wrześniewski, zastępcą została Małgorzata Szała, natomiast obowiązki sekretarza powierzono Wiesławie Pieczyńskiej. W spotkaniu uczestniczył również wójt gminy, który powitał nowych radnych i wręczył im pamiątkowe upominki. Pierwsze obrady były okazją do rozmów o potrzebach osób starszych oraz pomysłach na działania skierowane do seniorów. Samorząd podkreśla, że powołanie rady ma umożliwić mieszkańcom aktywny udział w życiu publicznym i współdecydowanie o kierunkach rozwoju inicjatyw adresowanych do tej grupy społecznej. 80-lecie istnienia świętowali druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nuninowie, niedaleko Ustki. Urodziny zbiegły się z otwarciem nowoczesnego dwukondygnacyjnego obiektu z trzema stanowiskami garażowymi, zapleczem sanitarnym, szatnią, pomieszczeniami do konserwacji i przechowywania sprzętu oraz salą szkoleniową. Budynek nowej remizy wykonano w technologii zapewniającej lepszą izolacyjność i ogrzewanie, co ograniczy emisję zanieczyszczeń. Nowa siedziba OSP Duninowo znacznie polepszy pracę druhów. Inwestycja kosztowała 4 miliony złotych, z czego blisko połowę tej kwoty pokryło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dodajmy, że z okazji 80-lecia druhowie z OSP Duninowo otrzymali również odznaczenia, a wójt gminy Ustka przekazał strażakom pamiątkowy dzwon wraz z wyrazami uznania dla bogatej historii jednostki.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
1: Już teraz mamy najcieplejszą część dnia. Może to nie jest wielki upał, ale na upał jeszcze przyjdzie czas. To są ostatnie dni wiosny, więc cieszmy się taką w miarę umiarkowaną temperaturą. 17 stopni Dębki, Władysławowo, Łebałustka, 18 Gdynia, Puckosakowo, Wejherowo, Radomia, 19 Gniewin, Luzino, 20 Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Zachmurzenie od małego po umiarkowane, za to mnóstwo słońca. Ciśnienie dziś umiarkowane 1014 hektopaskali.
3: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do audycji Gość Dnia w Radiu Norda FM. Zostańcie z nami. W ten oto sposób dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście. Kłaniam się nisko i oczywiście zapraszam na jutro. Bądźcie z nami koniecznie. Maja Popowska, przyjemności.
1: Dami tu mano! I venga conmigo! Vámonos al viaje!

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie. Sebastian Cichy.
2: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
0: Reklama.
3: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są Adam Śliwicki, wójt gminy Krokowa. Witam serdecznie. I pani Aleksandra Miłosz-Kaliszuk, czyli dyrektor nowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Krokowej. Witam.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Tak mówię nowego, no bo faktycznie już jako centrum w chwilę istnieje, ale jesteśmy przed otwarciem stricte, bo na to głównie czekamy. To jest chyba historyczna chwila, panie wójcie, bo od dawna się w gminie Krokowa mówiło o takiej inwestycji, no ale potrzeba było i wielu lat, i przede wszystkim wielu milionów na to, żeby zrealizować, żeby w Krokowie powstało Centrum Sportowo-Rekreacyjne.
5: Tak jest. Dzięki programowi Polski Ład udało się pozyskać pieniądze na tą strategiczną inwestycję, bo ona jest właśnie jako inwestycja strategiczna i to niemałe, bo 30 milionów. Całość 34 miliony ponad kosztowała 430 tysięcy. No ale dzięki tym środkom finansowym mogliśmy podejść do trudnego tematu, o którym w gminie Krokowa się mówiło jeszcze przed moją kadencją. Poprzedni wójtowie planowali, nawet zrobili projekt, może troszkę inny, bo myśmy go przeprojektowali, ale efekt będzie niedługo.
3: No właśnie, niedługo. Szykujemy się na wielkie otwarcie, pani dyrektor. Przed też panią wielkie sprawdzie, no bo nie da się ukryć zupełnie coś nowego, z czym nie mieliśmy jeszcze do czynienia w gminie. No trzeba to i otworzyć, i rozruszać, i to już za tydzień z groszem.
4: Tak, szanowni państwo, panie redaktorze, no tutaj inwestycja naprawdę godna podziwu, że w tak krótkim czasie udało nam się osiągnąć taki efekt. Szereg mieszkańców dopytuje, kiedy otwarcie, to myślę, że tutaj wójt tą informację powinien oficjalnie
5: proszę
4: przekazać. 26 czerwca na godzinę 16 już możemy oficjalnie państwa zaprosić do naszego obiektu, będziemy otwarci, także serdecznie zapraszamy. I w tym dniu przewidujemy dla wszystkich nas odwiedzających, że w tym dniu będą dodatkowe zniżki.

0: kina, wejścia jednorazowe na halę basenową. Myślę, że w końcu to jest ten upragniony czas, kiedy wszyscy, którzy się dopytują, bo mamy szereg zapytań mailowych, telefonicznych, bo nasza strona już działa, w mediach społecznościowych już się zaczynamy pokazywać, tak? I ten kontakt telefoniczny faktycznie jest mailowy i możemy już z taką pewnością powiedzieć, że ten 26 na zakończenie roku szkolnego jest tym oficjalnym dniem, kiedy otwieramy się dla Państwa.
1: No i tu można powiedzieć, że to jest jedna z tych wielu rzeczy, które się udało, bo tempo było ogromne, jeżeli chodzi o tą budowę. Panie mówicie, od samego początku mówiliśmy, że te półtorej roku, bo to tak mniej więcej, nawet niecałe, od wbicia pierwszej łopaty, przecież to był marzec 25, jeżeli dobrze pamiętam, początek marca.
2: Tak.
1: No to mamy po roku z groszem otwarcie. Mówiliśmy, że może się uda na początku czerwca, może na koniec, jak wiadomo, wszystkie odbiory i inne rzeczy, ale to jest bardzo ważne, że tak jak obiecywaliśmy, tak przed wakacjami udaje się.
2: Cały sukces to trafiliśmy na świetną, dobrą firmę, która chciała to wybudować i chciała dotrzymać słowa, aby to się udało. Jestem pełen podziwu dla firmy, dla jej szefa. Nie będę reklamował w radiu, natomiast to jest klucz całości. I do tego fajna ekipa i urzędników, osób, które były w nadzorze, inspektor nadzoru, ciągłe narady na budowie, decyzje, wyjazdy nawet w teren, porównywanie innych obiektów, które jak funkcjonują na podobnej technologii, to spowodowało to, że możemy w tak krótkim okresie czasu można było zakończyć budowę.
1: No i znalezienie osoby do zarządzania, to jest też ważne, to jest nowa osoba w gminie, no też trochę przedstawmy, bo nie da się ukryć, że będzie pani odpowiedzialna za niemały kawałek tego gminnego tortu, jeżeli chodzi o te wszystkie wydarzenia i przede wszystkim atrakcje, które się w gminie dzieją.
0: Trochę nowa, trochę kolokwializm, trochę stara, bo z gminą Krakowa, przepraszam, jestem związana no sporo lat mimo wszystko, bo gdzieś tam moje początki w samorządzie zaczynałam właśnie w gminie Krakowa, tutaj pod skrzydłami wielu pracowników, którzy do tej pory jeszcze piastują swoje stanowiska, więc jest mi ta gmina szczególnie bliska, a że tak powiem też współpraca tutaj, która została nam, nie została zaoferowana i jest mi też szczególnie bliska, bo już podobnego typu obiekt prowadziłam. Więc to doświadczenie jest, tak? Oczywiście to jest trochę inna forma, bo jednak zaczynamy od zera. Praktycznie całość prowadzenia tego typu obiektu, to jest stworzenie szeregu procedur, regulaminów, cenników. Musimy wszystko wypróbować, musimy wystartować, żeby zobaczyć, gdzie ewentualnie należałoby coś zmienić. A dopóki tego nie zrobimy, no to jesteśmy przygotowani na tyle, że jesteśmy dla Państwa i oczywiście wszelkiego rodzaju ewentualnie ulepszenia z Państwa strony, jeżeli będą występowały ze strony mieszkańców, to będziemy słuchać. Jesteśmy otwarci.
1: Tym bardziej, że to nie tylko basen. Basen to jest to oczywiście główna rzecz, ale od początku założeniem tego miejsca było stworzenie całego kompleksu, który będzie zaspokajał tą ważną część jednak potrzeb mieszkańców gminy, ale także i gości.
2: Tak jest, całe centrum sportowo-rekreacyjne, czyli nie tylko basen, nie tylko jedna niecka basenowa, także inne niecki dla małych dzieci, dla dorosłych, jacuzzi, cztery sauny, basen schładzający, sale fitness, sala siłownia, sala bowlingowa. To wszystko razem tworzy pewien kompleks sportowo-rekreacyjny, którą będą mogli wykorzystać i nasi mieszkańcy, ale także i goście, którzy przybywają u nas nad morzem. Często także już w okresach jesiennych, zimowych, kiedy Bałtyk nie oferuje możliwości kąpieli, chyba że morsą. Natomiast pozostałych będziemy zapraszali do tego kompleksu. Niełatwo było znaleźć osobę taką, która by podołała i to pociągnęła. To jest z jednej strony doświadczenie musiało być, z drugiej strony odwaga do podjęcia się takiej decyzji od zera budowania czegoś. Następnie też chęci do pracy czasami ponad wymiar 8 godzin, kilkanaście godzin dziennie. No i jeżeli taka osoba się znalazła i powiedziała, że lubi wyzwania, no to jestem bardzo zadowolony, pani Olu.
0: No jestem zadaniowcem, typem zadaniowca. Jak mam zadanie do wykonania, po prostu staram się je jak najlepiej zrealizować, ale tutaj praca zespołowa przede wszystkim, nie ma jednostek. Ja wyznaję zasadę, że nie ma jednostek, jest zespół i taki zespół faktycznie mocno budujemy. My jesteśmy gotowi, mamy świetny zespół, jeżeli chodzi o nasz obiekt, który już w tej chwili daje z siebie 200%, uważam, tak? Ludzie, którzy będą ze mną współpracować, naprawdę fantastycznie wywiązują się w tej chwili ze swoich obowiązków i tak jak mówię, będziemy perfekcyjnie przygotowani do tego, żeby wszystkich Państwa ugościć 26 czerwca o godzinie 16.
1: To już wiemy gdzie, wiemy kiedy, wiemy przez kogo, to za chwilkę dowiemy się, jak to wszystko też będzie funkcjonować.

0: No i wracamy, proszę Państwa, na naszej antenie do tego, co dzieje się w gminie Krokowa, w samej Krokowej, czyli wielkiego otwarcia wspaniałej inwestycji basenu łącznie z całym centrum sportowo-rekreacyjnym. No właśnie, to powiedzmy sobie tak, czy już można rezerwować na tą godzinę 16 te pierwsze tory basenowe, jak to wygląda? Bo, czyli przede wszystkim jak właśnie, no pewnie inaczej w wakacje, a inaczej w roku szkolnym, ale jak na początku sam basen będzie funkcjonował, czego mieszkańcy mogą się spodziewać po tym obiekcie?
1: Szanowni Państwo, no w pierwszej kolejności wchodzimy w okres wakacyjny, więc tutaj oczywiście jesteśmy otwarci dla gości, dla klientów indywidualnych, dla użytkowników jak najbardziej. Nie przewidujemy w tym okresie prowadzenia zajęć szkółek pływackich. To jak gdyby wejdzie ten proces prowadzenia szkółek pływackich, planujemy rozpocząć od września. Oczywiście nabór będziemy już ogłaszać teraz na końcu czerwca, z początkiem lipca będziemy ogłaszać nabór. Szkółki pływackie będziemy prowadzić my jako Centrum Sportowo-Rekreacyjne, to będzie nasze zadanie własne. Oczywiście mamy już osoby, które będą z nami współpracowały, także pod tym kątem jesteśmy przygotowani, cała procedura jest przygotowana, to jest tylko kwestia podania jej do publicznej wiadomości. A jeżeli chodzi teraz o ten okres wakacyjny, to jak najbardziej goście indywidualni, klienci indywidualni, którzy przyjeżdżają zarówno nas odwiedzać, ale przede wszystkim wszystkich mieszkańców zapraszamy, bo to oni najbardziej wyczekiwali tej inwestycji. Działamy cały tydzień od poniedziałku do niedzieli włącznie. Przez od godziny 8 do godziny 20 jesteśmy dla Państwa otwarci i w tych godzinach sprzedajemy bilety. Na dzień dzisiejszy sprzedaż odbywa się w obiekcie, ale jesteśmy w trakcie rozmów z osobą, która dostarcza nam stronę internetową, która nam tworzy stronę internetową, że będziemy również sprzedaży prowadzić online. To jest na etapie w tej chwili procedowania, więc idziemy w tym kierunku, że jak największe ułatwienia, żeby wyjść jak najszerzej z ofertą, jak najwięcej osób do nas jednak zaprosić.
0: A jak z dziećmi? Bo wiadomo, tutaj też jest ten łącznik, jest połączenie tego całego kompleksu z szkołą i z przedszkolem, więc pytanie, jak to tu wygląda?

0: Czy dzieci także będą w ramach swoich zajęć wychowania fizycznego korzystać z tego obiektu, czy będą jednak właśnie musiały wyrazić tą chęć poprzez właśnie uczestnictwo na e-szkołce?
1: Pani Ola wspólnie z dyrektorami szkół zrobiła już grafik. Już wiadomo, w jakie dni, jakie szkoły, jakie klasy. Mamy grafik dojazdów autobusów. Jesteśmy w trakcie przetargu na wybór przewoźnika, który musi się do tego dostosować. Nie ma innych możliwości, bo to wpływa na organizację pracy wszystkich szkół na terenie gminy, a także i kompleksu sportowo-rekreacyjnego, więc to przewoźnik musi wziąć pod uwagę. Mam nadzieję, że ten przetarg też nam dobrze pójdzie. Na dowóz dzieci robimy to na 3-letni przetarg, więc liczę na to, że rozstrzygniemy go. Będzie to dobrze funkcjonowało. Natomiast szkoła w Krokowach rzeczywiście jest połączona łącznikiem i tam nie ma problemu, żeby dzieci wychodziły na zewnątrz, będą prosto ze szkoły wchodziły do kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Pozostałe szkoły będą podjeżdżały, bo są duże parkingi. Rozebraliśmy też sklep, który był przed szkołą. Zrobiliśmy tam także duży parking, z którego można korzystać. Także będą dojeżdżały i następnie będą wracały do siebie, do szkoły. Organizujemy także opiekę nad tymi dziećmi. Nauczyciele wychowania fizycznego także będą prowadzili lekcje razem z ratownikami, razem z osobami ze szkółki, oczywiście pływackiej, będą prowadzili zajęcia. Uważam, że to będzie dobrze funkcjonowało. Zresztą dotychczas dobrze funkcjonowało także w Gniewinie, gdzie byłem i było zakończenie sezonu pływackiego. Rozdaliśmy medale. Dzieci pokazywały, co potrafią, i dziękuję gminie Gniewino i ich obsłudze basenowi za 16-letnią współpracę. Ona była bardzo dobra, była wzorowa.
0: A teraz będziemy mieli to u siebie.
1: Teraz będziemy mieli u siebie i tak jest kolej rzeczy. Dziecko także wychodzi kiedyś za mąż i opuszcza dom.
0: No to jest akurat fakt. No to powiedzmy sobie też szczerze, dzieci to rozumiem darmowo w ramach zajęć wychowania fizycznego, a już zapytam się, bo na pewno jest znany cennik. To jak tutaj będzie wyglądało, jeżeli chodzi o ceny basenu?
2: Czy mamy jak gdyby dwa rodzaje też prowadzenia szkółek, bo mamy tak zwaną szkółkę komercyjną, którą faktycznie my jako CRS będziemy prowadzić i ta się będzie odbywała w godzinach pozalekcyjnych. A oprócz tego właśnie mamy tą szkołę dla dzieci w ramach zajęć WF-u, tak? To jak gdyby to są te dwie oferty. Oprócz tego oczywiście zapraszamy do współpracy osoby chętne, które chciałyby poprowadzić różnego rodzaju zajęcia typu aquaerobik, aquafitness, aczkolwiek już mamy takie osoby, bo już jesteśmy bardzo szeroko zaawansowani, jeżeli chodzi o rozmowy, także nie czekamy do ostatniego momentu. I ta oferta też będzie Państwu przedstawiona tutaj, zarówno na stronie internetowej, jak i w mediach społecznościowych, że faktycznie tego rodzaju zajęcia też będziemy oferować. Ale tak jak mówię, no ten obiekt to nie tylko basen, bo cały czas rozmawiamy o basenie, ale to nie tylko basen.
0: Ale tylko przepraszam, że dokończmy jeszcze ten basen, to ile za godzinę? Tak dla prywatnego człowieka, jak ja przyjadę, to...
2: Zależy o jakiej godzinie Pan przyjedzie, ale stawka za jednorazowe wejście waha się w granicach 16 do 22 zł. Za godzinę oczywiście mamy w pakiecie karnety, mamy karnety open, mamy karnety 90-dniowe. Wszystkie te informacje już krążą po naszej stronie internetowej, zostały zaakceptowane przez tutaj właściciela obiektu.
0: Czyli tam odsyłamy.
2: Tak, odsyłamy do naszej strony basen.krokowa.pl, media społecznościowe, Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Krokowie i tam są wszystkie szczegółowe informacje na temat cennika.
0: Bo powoli zbliżamy się do końca naszego programu, ale właśnie zapytam jeszcze o te dodatkowe rzeczy, bo tak jak wspominaliśmy, i rehabilitacja, i siłownia, sala fitness, bowling, tak, więc te wszystkie rzeczy, czy one też zaczną działać 26 o 16?
2: Tak.
1: Tak, wszystko będzie działało 26 o godzinie 16. Mamy już instruktorów, mamy już trenerów, którzy przyjdą nawet z gotowymi grupami. Czy to na salę fitness, czy na siłownię, czy też na basen i będą prowadzili też zajęcia. Już takie osoby się zgłosiły, ale nadal jesteśmy, tak jak pani Ola powiedziała, dalej jesteśmy otwarci na kolejnych, bo jednak tydzień jest o wiele dłuższy. Obiekt będzie otwarty 7 dni w tygodniu, od rana od godziny 8 do godziny 20 w pierwszym etapie, potem zobaczymy, na razie planujemy tak, więc są godziny wolne, które można jeszcze wykorzystać. Bardzo się cieszymy, jeżeli instruktor, czy też trener zaoferuje nam całą grupę i wykupi karnety. Jesteśmy na to bardzo otwarci.
2: Znaczy, ja tak dopowiem jeszcze ze swojej strony, że my oczywiście też harmonogramy zajętości obiektu będziemy przedstawiać też na stronie internetowej, więc kwestia chociażby nawet wynajęcia torów albo poprowadzenia zajęć na naszej sali fitness. Na siłownię zapraszamy serdecznie. Siłownia jest otwarta dla każdego, tak? Może przyjść trener personalny ze swoją grupą.

0: My jesteśmy gotowi do współpracy i liczymy na to, że będą się do nas właśnie zgłaszały osoby, które będą chciały poprowadzić u nas swoje zajęcia dedykowane pod konkretne osoby. My jako CSR również będziemy takie zajęcia swoje prowadzić na sali fitness, nie tylko na hali basenowej. Więc jesteśmy przygotowani na to, żeby nawiązywać szeroko współpracę.
1: Czyli nie z tego korzystać, bo po prostu takiej oferty jeszcze w Gminie Krokowa nie było.
2: Oczywiście, a siłownia jest bardzo dobrze wyposażona, także niewiele takich siłowni można zobaczyć gdzieś w okolicach.
1: No to proszę Państwa, korzystajmy, tak jak słyszeliśmy, za tydzień, troszkę z groszem koniec roku szkolnego. Tak jak dzieciaki skończą wszystkie swoje zajęcia, tak o 16 już mogą korzystać właśnie z nowego basenu.
0: Będą się pluskać w naszym basenie.
1: Taki piękny prezent na wakacje, powiedzmy tak. sobie szczerze. Od nowego roku zupełnie co innego szkolnego ich czeka. A Państwa oczywiście zachęcamy do tego, żeby odwiedzać stronę internetową basen.krokowa.pl albo Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Krokowej w mediach społecznościowych, bo tam wszystkie informacje oczywiście na bieżąco. No i do zobaczenia tego 26 o 16 na pewno także my się tam pojawimy, więc dziękuję ślicznie. Tymczasem Mieszko Wetrowski, to program Gość Dnia. A moimi Państwa gośćmi dzisiaj byli Adam Śliwicki, wójt gminy Krokowa. Dziękuję ślicznie.
2: Dziękuję i zapraszamy.
1: I Aleksandra Miłosz-Kaliszuk, czyli dyrektor Centrum Sportowo-Rekreacyjnego.
0: Dziękuję serdecznie, zapraszam wszystkich.

0: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
4: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
5: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
6: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu.

0: wczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań urwisem.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5 urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Reklama.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Fala aktualności.
2: Godzina 14.47 na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Pora na falę aktualności. Czas zobaczyć, czym żyje nasz region. O czym mówią nasze lokalne media. Ze mną w studiu są Mieszko Weltrowski z Twojej Telewizji Morskiej, Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl. No i jedziemy, Mieszko. Co dzisiaj pojawi się w serwisie?
3: A dzisiaj trochę powiemy sobie jeszcze o tych wydarzeniach, które za nami, ale powiemy także o bardzo ciekawych rzeczach związanych chociażby z uczniami. Tutaj akurat w Wejherskim Starostwie miało miejsce takie podsumowanie praktyk uczniów ze szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. No i to, co bardzo ciekawe, uczniowie już kolejny raz mieli okazję pracować i uczyć się troszkę tej pracy, widząc jak to wygląda, zarazem wykonując naprawdę bardzo ciężkie zadania w archiwum starostwa. I to taka bardzo fajna rzecz, która właśnie im pomaga się troszkę i rozwijać, a zarazem faktycznie ich ta praca zostaje bardzo mocno doceniona. Z drugiej strony, tak

0: Także zajrzymy do wejherskiej samochodówki. Tam otwarty został wodny zakątek. Wodny zakątek to jest taki projekt, który uczniowie, na który wpadli za pomocą także swojego nauczyciela i on im pomógł to rozwinąć. No i powstał taki specjalny ogród deszczowy. Tak to pokrótce można nazwać, bo prawdę mówiąc także duża część szkoły została właśnie w różnego rodzaju rośliny przyzdobiona. No a co najważniejsze, ten projekt bardzo się rozwinął i dzięki właśnie zaangażowaniu dużej ilości uczniów, następnie także nauczycieli, ale także i firm oraz starostów, i powiedzmy sobie szczerze, z małego projekciku zrobiło się coś naprawdę dużego i ciekawego i to się ma także szansę rozwijać, więc o takich chociażby przyjemnych rzeczach będziemy dzisiaj o 17 wejścia mówić.
1: A czy Nadmorski dzisiaj też o jakichś przyjemnych rzeczach pisze, czy same nieprzyjemne?
2: Jak zawsze jest pełno, mnóstwo fajnych tematów.
0: Troszeczkę krew, dzisiaj... pot, łzy, jak zawsze.
2: Nie, dzisiaj mamy troszeczkę, nostalgicznie. Dzięki właśnie internautom znaleźliśmy nagrania i zdjęcia, jak wejherowski rynek wyglądał w latach 80. Możecie zobaczyć nagrania, także zdjęcia z placu Jakuba Wejhera i porównać, czy wam się właśnie podobały te lata 80., czy jednak wolicie obecny wygląd. Czekamy na wasze komentarze. Jeżeli mowa o Wejherowie, no to też dobra wiadomość dla kinomaniaków. W tym sezonie ponownie będzie Kino pod gwiazdami. Już bodajże chyba 3 lipca będzie pierwszy seans. Jesteś Bogiem. W artykule nadmorski24.pl możecie zapoznać się z całym harmonogramem tego wydarzenia. Piszemy także o żołnierzach 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy ćwiczyli w ramach ćwiczenia taktycznego Ognista Kwadra 26. Na czym te ćwiczenia polegały, to możecie przeczytać w artykule, także zobaczyć zdjęcia. Zaczyna się także już powoli sezon kąpielowy, to już niektóre kąpieliska już działają, które to zachęcamy do zapoznania się z lokalizacjami w artykule, ale troszeczkę o wypadkach też. Piszemy o wczorajszym wypadku w Wejherowie, hulajnogi z rowerem. 73-latka trafiła do szpitala, na szczęście nic poważnego jej się nie stało. A także zajrzeliśmy do Redy, tam miasto zdobyło ponad 8 milionów dofinansowania, dzięki czemu powstanie miejsce integracji i odnowione zostaną przestrzenie publiczne.
1: Jak słyszycie, już dużo się mówi o zbliżających się wakacjach, a żeby one szybciej nadeszły, żeby ten czas jakoś lepiej minął, no to my mamy dla was w tym czasie dużo muzyki.

0: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
1: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
0: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
1: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
2: 23 czerwca na godzinę 18 zapraszamy do Centrum Samorządowego w Szemudzie na koncert z okazji Dnia Ojca. Od Kaszub po Norwegię.
3: I na jednej binie spotkają się orkiestrę Stolece Norwegii z Oslo i nasze Siemałcko.
2: Orkiestry Dente. A gdy te

0: Wszystkie instrumenty zagrają razem.
1: To może da stać belnych że młyt. Prawdziwy orkiestrowy młyce.
0: Zabierzcie tatę i mamę, rodzinę i przyjaciół.
1: Przejedz ta wszyscy.
0: Wstęp wolny. Widzimy się w Szemudzie.
1: Do usłyszenia.
0: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kelkowski.
2: Gminy Centrum.

0: drzwi. Dołącz do nas.
1: Reklama.
2: Trwają poszukiwania sprawcy morderstwa w Białej Podlaskiej. Potem zarzuty za rzut tortem prezydenta Poznania i apteczka na wyjazd wakacyjny.
3: Środki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe
2: przydadzą się nie tylko, gdy jedziemy z dziećmi. Marcin Krzamiński. Wciąż trwają poszukiwania sprawcy morderstwa 44-letniego Roberta Kuzokowa. Rosyjski artysta i krytyk Kremla, znany jako Simon Skrepecki, zginął w poniedziałek od kilku strzałów w Białej Podlaskiej. Zatrzymani w sprawie dwaj obywatele Białorusi zostali dziś zwolnieni. W sprawie wciąż przesłuchiwani są inni świadkowie. Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje, może je przekazać anonimowo służbom, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Andrzej Fiołek.
4: Apeluję raz jeszcze także o kamery z nagrań, z wideorejestratorów samochodów. Ponawiam ten apel, ponieważ za chwilę najprawdopodobniej te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach samochodowych i później już nie będą żadnym materiałem dowodowym. Po prostu możemy stracić bardzo cenne, istotne informacje.
2: Na dziś zaplanowana jest sekcja zwłok ofiary. Sprawę nadzoruje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tragiczny wypadek na Krajowej 11 w Jastrowiu pod Złotowem w Wielkopolsce. Jedna osoba zginęła w zderzeniu osobówki z samochodem ciężarowym. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Pozostajemy w Wielkopolsce. Są zarzuty po ataku tortem na prezydenta Poznania. Do zdarzenia doszło wczoraj podczas sesji Rady Miasta. Jak informuje policja, 40-latek, który rzucał tortem, odpowie za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej prezydenta, a także uszkodzenie jego garnituru, koszuli i krawata. Drugi z zatrzymanych, 22-latek, z kolei usłyszał zarzut ułatwienia popełnienia czynu, bo trzymając transparent i mówiąc do Jacka Jaśkowiaka, miał odwrócić uwagę prezydenta i innych osób od osoby z tortem. Obu mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Ukraina może się cieszyć z ustaleń szczytu G7 we francuskim Evian. Dziś przywódcy grupy kończą 3-dniowe obrady, o czym więcej Tomasz Orchowski.
5: We wspólnym, podpisanym też przez prezydenta Donalda Trumpa oświadczeniu, liderzy G7 zobowiązali się do wspierania Ukrainy, między innymi przekazania jej systemów obrony powietrznej. Zadeklarowali też zwiększenie presji na rosyjską gospodarkę poprzez wzmocnienie sankcji między innymi na sektory ropy oraz gazu. Premier Kanady Mark Carney. Zmieniły się poglądy Amerykanów w sprawie Ukrainy na bardziej realistyczne. Na dzisiaj zaplanowano rozmowy o stosunkach z USA. Wygląda na to, że uległy one poprawie. Pytanie na jak długo, bo Donald Trump przyzwyczaił nas do częstej zmiany zdania, także w sprawie Ukrainy.
2: Wakacje coraz bliżej. Do wyjazdu z dziećmi warto odpowiednio się przygotować. Oprócz ubrań i dokumentów ważnym elementem bagażu powinna być dobrze spakowana apteczka, mówi lekarka Katarzyna Męza.
3: Na wyjazdy jako mama i lekarka zabieram zawsze podstawową apteczkę, która zawiera środki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, tym też na przykład krople na ból ucha. U dzieci występuje to dosyć często. Na pewno termometr, doustne preparaty nawadniające, na wypadek biegunki lub wymiotów.
2: Warto mieć też ze sobą ubezpieczenie turystyczne na wypadek nagłych zdarzeń podczas urlopu.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W Wejherowskim Starostwie odbyło się podsumowanie praktyk wspomaganych uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, działającej w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Przez ostatnie miesiące młodzież poznawała specyfikę pracy w archiwum zakładowym, zdobywając praktyczne umiejętności i cenne doświadczenie zawodowe. Jak o inicjatywie mówi starosta wejherowski Marcin Kaczmarek.
7: Praktyki odbywały się w archiwum powiatowym u pana Witka, który zajmował się młodzieżą z PZKS-u Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego. Z tego, co już się zdążyłem dowiedzieć, dzieci bardzo ochoczo chodzą na te praktyki przez cały rok. To oczywiście są różne grupy. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, aby tą naszą młodzież z tej szkoły przysposabiać do pracy, do przede wszystkim kontaktów, do tego, żeby ta młodzież się otwierała. Widać, że ta młodzież potrafi się otwierać, potrafi rozmawiać, a przede wszystkim współpracować.
6: Podczas spotkania uczniowie chętnie podzielili się swoimi wrażeniami i doświadczeniami z praktyk.
8: Mi się podobało wyjmowanie kartek ze koszulek. Najtrudniejsze było sprzątanie i nie mogą usłużyć miotły, więc nosiłem sprzątania. Nauczyłem się. Wolę bardziej robić nowe rzeczy i mieć pieniążków dużo, żebym kupił nowe rzeczy.
9: Co najtrudniejsze było dla ciebie w praktykach?
10: Robię

0: Nie wszystkiego, zaawansowanie i technika przy papierach.
1: A jaki zawód chciałbyś kiedyś wykonywać?
0: Archiwista.
2: Bardzo mi się podobała współpraca z panem Witkiem, panem Michałem. Lubię uczyć się nowych rzeczy. Czy w przyszłości chciałbym się wiedzieć więcej o pracy w archiwum.
1: Bo jakie czynności wykonywałeś w trakcie praktyki?
2: Prace porządkowe w archiwum, rozszywanie i dziurkowanie dokumentów, numerowanie stron dokumentów.
3: Starosta podziękował uczniom za zaangażowanie, sumienność i wykonywaną pracę. Policjanci z Lęborka oraz funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili wspólne działania wymierzone w nielegalny hazard. W jednym z lokali na terenie miasta ujawniono 3 automaty, które mogły służyć do prowadzenia gier hazardowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenia zostały zabezpieczone do dalszego postępowania. Akcja została przeprowadzona 16 czerwca przez funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej oraz przedstawicieli Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. W trakcie kontroli ujawniono 3 podłączone do zasilania automaty o łącznej wartości szacowanej na około 36 tysięcy złotych. Sprzęt został zabezpieczony jako materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu. To kolejne wspólne działania służb prowadzone na terenie powiatu lęborskiego. Policja przypomina, że organizowanie gier hazardowych bez wymaganych zezwoleń jest przestępstwem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za tego typu działalność grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat, grzywna lub obie te kary łącznie. Dodatkowo ustawa przewiduje wysokie kary administracyjne za każde zabezpieczone urządzenie wykorzystywane do nielegalnych gier. Blisko 14 tysięcy absolwentów, nadanie nowego sztandaru, otwarcie sali pamięci i uroczysty bal. Słupski ekonomik świętował 80-lecie istnienia. Z okazji jubileuszu w murach Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Stanisława Staszica w Słupsku spotkały się setki absolwentów szkoły, byli nauczyciele i przyjaciele placówki. W trakcie gali nadano nowy sztandar, zaprezentowano kroniki, stare zdjęcia i archiwalne dokumenty. Była to również okazja do wzruszeń i wspomnień sprzed lat. Głównym punktem programu był bal absolwenta. Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku powstał w lutym 1946 roku. Jest to jedna z najstarszych tego typu placówek edukacyjnych na Pomorzu. Przez pół wieku mieści się w budynku dawnej loży masońskiej przy ulicy Partyzantów. Od 2019 roku ekonomik mieścił się w nowoczesnym budynku przy ulicy Sobieskiego. Przez 8 dekad ekonomik wykształcił kadry dla sektora gospodarki i administracji. Szkoła cały czas zajmuje wysokie miejsce w ogólnopolskich rankingach techników. Dodajmy, że wśród absolwentów szkoły jest m.in. prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
5: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
6: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
3: Temperatura umiarkowana, zachmurzenie umiarkowane i wiatr umiarkowany. Wszystko dzisiaj w tej pogodzie jakieś takie umiarkowane, co nie oznacza, że to źle. Jak najbardziej ta pogoda jest przyjazna dzisiaj. Na termometrach 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łabiełce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzielumi, 19 w Gnieminie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1014 hektopaskali. A odrobinę wybiegając w przyszłość, weekend zapowiada się wyjątkowo upalny, w sobotę nawet 30 stopni.
4: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
5: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
6: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
8: Norda.

0: Tu Radio Nordo FM, no i proszę, mamy już prawie kwadrans po godzinie 15. Robert Jastrzębski, dzień dobry. Program Nordo na fali się kłania. Do 18 jesteśmy razem i w kalendarzu dzisiaj środa, 17 dzień czerwca. I czytam w internecie, że podobno środa jest dniem, w którym najczęściej zaczynamy planować weekend. Nawet jeśli oficjalnie jeszcze pracujemy, to gdzieś tam z tyłu głowy pojawia się już pytanie: grill, spacer, spacer nad morzem, a może po prostu leżak i święty spokój. Dajcie znać, czy wy też już jesteście myślami przy weekendzie, czy może ten tydzień dopiero się dla was rozkręca. Niezależnie od tego będziemy razem z wami, Radio Nordo FM, i zapraszam do 18 w tej godzinie. Na pewno sprawdzimy, co na regionalnych drogach, sprawdzimy, co nad Bałtykiem, sporo tematów regionalnych, no i przed 16 trochę plotek znajdziemy w fali ciekawostek. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.

0: Stelbowie zapraszają!
1: W kąci nic się nie kąci. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
3: Reklama.

DJ Tiesto, a wcześniej DJ Refresh w Radiu Nordo FM. Tu program Nordo na fali. Za chwilę u nas raport drogowy, ale wcześniej sprawdzamy raport z nadmorskiego monitoringu za pośrednictwem kamer w nadmorskim24.pl. Dzisiaj, proszę Państwa, zaglądamy do chałup, a tam, jak się okazuje, Bałtyk pokazuje dzisiaj swoją bardziej tak zwaną energiczną stronę. Na przystani widać, że wieje całkiem konkretnie. Flagi i żagle nie mają dzisiaj chwili odpoczynku, a miłośnicy sportów wodnych pewnie zacierają ręce. Dla

0: kitesurferów i windsurferów, taki wiatr to często lepsza wiadomość niż pełne słońce, prawda? Ale uwaga, bo jeśli ktoś wybiera się dzisiaj nad wodę, warto mocniej przytrzymać czapkę, bo Bałtyk wyraźnie daje znać, że ma swoje zdanie. Zresztą sami sprawdźcie, jak to wygląda. Nadmorski24.pl i zakładka Nasze kamery. A za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
1: Lorda na fali.
2: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white. I don't

0: Reklama.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
4: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
5: Szukasz wyjątkowego smaku Pstrąga?

0: Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – strąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy. Reklama.
1: O 3:30 po południu sprawdzamy sytuację na pomorskich drogach. Przy mikrofonie Janusz Udwiczak. Dzień dobry. Rozpoczynamy od Gdyni. Na Wielkopolskiej zwalniamy od Małego Kacka w stronę Karwin. Małokacka stoi na całej długości. Jeżeli wjeżdżacie do Karwin Sopocką, to przygotujcie się na dodatkowe 15 minut w aucie. Trasą Kwiatkowskiego idziemy płynnie. Przypomnę, że zakończył się remont trasy estakady. Przytyka się za to trójmiejska obwodnica tuż za samym zjazdem w Chyloni. W drugą stronę spowolnienie mamy w Dęptowie. Jeżeli wracacie z Gdyni do Kosakowa, to przygotujcie się na 2-kilometrowy korek na ostatnim odcinku Kwiatkowskiego oraz na Pułkownika Dąbka. W Urmii mamy spiętrzenie na Sobieskiego, Dąbrowskiego i też Dębogórskiej. Widać, że większość kierowców zmierza już na Półwysep Helski. W Redzie jazda na pierwszym biegu na Gdańskiej i Puckiej. Jeżeli faktycznie wybieracie się nad morze, to także za na 216 w Pucku. Pozdrawiam kierowców, którzy stoją teraz w korku na 215 w Rozewiu. Cały czas w związku z remontem drogi ruch odbywa się tam wahadłowo. A skoro jesteśmy na północy regionu, to Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku informuje, że od jutra od godziny 18 ze względu na przejazd transportu ponadnormatywnego zostanie zamknięty dla ruchu most w Czarnej Wodzie w Ostrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 215 pomiędzy Karwią a Jastrzębią Górą. Objazd wyznaczony zostanie przez Połczyno, Puck i Władysławowo. Powracamy do Małego Trójmiasta Kaszubskiego. W centrum Wejherowa w tej chwili na pierwszym biegu jedziemy Sobieskiego, Dworcową, Kwiatową i 10 lutego. Podobnie niestety na Sienkiewicza i 3 maja. W północnej części miasta zatyka się Przemysłowa, tradycyjnie kolejka na Batalionu Morskiego. Jeżeli wjeżdżacie teraz do Bolszewa, wolniejsza jazda na Zamostnej, z kolei na Starej Szóstce kolejka już od Bolszewa, za to za ulicą Szeroką w Gościcinie do Lęborka jedziemy już płynnie. Trasa Kaszubska bez utrudnień, na podobnie się tu sytuacja jest na Krajowej Szóstce z Lęborka do Słupska. Jeżeli chodzi zaś o sam Lęborg, to tradycyjnie kolejka w oczekiwaniu na wjazd na Rondo Solidarności, jazda na pierwszym biegu na Zwycięstwa, przepraszam, Jelenie Niepodległości, na koniec Słupsk. Jeżeli wjeżdżacie do miasta od strony Redzikowa, to spowolnienie czeka Was na Bohaterowe Zapaty.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
4: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Do końca dnia zachmurzenie ma bądź umiarkowane. W nocy możliwe niewielkie przelotne opady deszczu. Na termometrach od 9 stopni w Kobylnicy, Ustce, Łebi, Wicku do 11 w Wejherowie, Pucku, Redzie, Gdyni. Jutro podobnie więcej słońca, maksymalnie do 18 stopni w Dębkach i Łebie, 19 w Rumii, 20 stopni w Słupsku. W piątek i sobotę jeszcze cieplej. Ciśnienie 1017 hektopaskali, biomet jest korzystny.
2: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
4: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: I tak nam przegrywa PZ w Radiu Norda FM. Lubicie spacery, rowery, zagadki i odkrywanie ciekawych miejsc? To się bardzo dobrze składa, bo mam coś dla Was. W gminie Kosakowo trwa właśnie kosakowska gra gminna, czyli zabawa terenowa, która zamienia całą gminę w jedną wielką planszę do gry. Fajnie, co? Bo uczestnicy odwiedzają wyznaczone punkty, rozwiązują zagadki, wykonują zadania i zbierają odpowiedzi na specjalnej karcie. Brzmi trochę jak połączenie podchodów, escape roomu i rodzinnej wycieczki, a co ciekawe, gra prowadzi nie tylko przez miejsca związane z historią gminy, ale także pokazuje, jak bardzo Kosakowo zmieniło się w ostatnich latach. No i jeszcze na końcu czeka nagroda oczywiście, bo wypełnione karty będzie można wymienić na upominki podczas pikniku z funduszami, który odbędzie się już 20 czerwca. Czyli proszę Państwa, jednym słowem, trochę ruchu, trochę zabawy, trochę główkowania i całkiem sporo satysfakcji, a przy okazji można sprawdzić, czy lepiej orientujecie się w terenie niż Wasza nawigacja. To tyle z Kosakowa, a jeśli ktoś będzie chciał dzisiaj pogłówkować, no to już teraz zapraszam w Nordzie na Fali po 16.30 Zagadka Dnia. A za chwilę fala ciekawostek.
1: Norda na Fali. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
5: Ciao.

0: Celbowie zapraszają!
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny.

0: Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się! Reklama.
1: Fala ciekawostek.
2: Michał Wiśniewski zaskoczył szczerym wyznaniem na temat relacji z Mandaryną. Lider zespołu Ich Troje po rozstaniu z Polą Wiśniewską zaczął być ponownie łączony z byłą żoną. Te wszystkie dywagacje na temat bycia razem są zacne, stwierdził. Marta je zastoją, zawsze była i zawsze jest, nie kryje. W marcu Michał Wiśniewski poinformował o rozstaniu z Polą Wiśniewską. Z piątą żoną, którą poślubił w 2020 roku, doczekał się dwóch synów, Falko i Noela. Wcześniej lider zespołu Ich Troje był mężem kolejno Magdy Fem, Marty Mandaryny Wiśniewskiej, Anny Świątczak oraz Dominiki Tajner. Czerwonowłosy gwiazdor od pewnego czasu łączone jest ze swoją drugą żoną. Plotkować o ich relacji zaczęto już na samym początku 2026 roku, zaraz po wspólnym występie na jednej z sylwestrowych imprez. Dotychczas żadne z zainteresowanych ani nie potwierdziło plotek, ani im nie zaprzeczyło. Wiśniewski od tamtej pory jest regularnie pytany o dawną miłość. Każda jego kolejna wypowiedź elektryzuje fanów. Jak czytamy w sieci w najnowszym wywiadzie, lider Ich Troje ponownie został zapytany o uczucia do byłej żony. Pytany, czy jego dobre relacje z Mandaryną wynikają z faktu, że pomimo rozstania miłość jednak nie umarła, Wiśniewski stwierdził z przekonaniem: miłość nie umiera. Ja nie wyobrażam sobie, żeby jakaś miłość umarła. Mam dobre relacje, bo jest szacunek i oby tym razem było bardzo podobnie. Jeżeli chodzi o Martę, to Marta jest taką ostoją, zawsze była i zawsze jest. Wiśniewski odniósł się także do samych plotek o powrocie do Mandaryny. Bardzo się szanujemy, bardzo się lubimy. Te wszystkie dywagacje na temat bycia razem, one są zacne. Za to bardzo serdecznie dziękuję w swoim imieniu, bo nie wiem co na to Marta. Takie rozstanie w życiu pozwala poznać się bliżej i na pewno będziemy z tego korzystać, że nauczymy się siebie na nowo. Myślę, że wystarczająco chyba już powiedziałem, skwitował Wiśniewski.

0: save the world.
1: Vicky Gabor i Super Hero w Radiu Nord FM. Kontrolujemy sytuację na drogach w całym regionie. Tym razem już za chwilę w najnowszym serwisie regionalnym zajrzymy do Kępic, gdzie trwa budowa nowego centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym. I to jest dobra wiadomość na przyszłość, ale na razie kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo fragment ulicy Niepodległości niestety został zamknięty, a ruch odbywa się wyznaczonym objazdem. No i mówi się, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, a w Kępicach przez najbliższe tygodnie część z nich będzie prowadziła najpierw przez objazd. Więcej na ten temat w serwisie regionalnym Radio Nord FM i do tematu utrudnień wrócimy na pewno w ostatnim raporcie drogowym o 16:30 w Radiu Norda. Zapraszam.
2: Norda na fali.

0: Reklama. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
1: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
2: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie.

0: lub zadzwoń 723 331 400. Porta drzwi. Dołącz do nas.
1: Reklama.
2: Strajk w ZUS-ie. Powiemy, czego domaga

0: Zorganizowana obsługa i pracownicy, którzy na 2 godziny odeszli od biurek. Tak dziś rano wyglądały oddziały ZUS-u w całej Polsce podczas strajku ostrzegawczego. Protestujący domagają się nie tylko podwyżek w wysokości 1200 zł dla każdego, no ale także poprawy warunków pracy, większego zatrudnienia i ograniczenia nadmiaru obowiązków. Jak twierdzi Danuta Łukasik z oddziału w Chorzowie, pracownicy ZUS-u mają najniższe zarobki w całej administracji państwowej.
1: To jest nasze wołanie do rządu, do pracodawcy o godne warunki pracy.
0: Jeśli nie dojdzie do nowych rozmów i porozumienia z pracodawcą, kolejnym krokiem może być strajk generalny. Dawid Kasprzyk został zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie, podają stołeczne media. To efekt burzy, jaka przetoczyła się po informacjach o jego zarobkach. W rok lekarz miał zarobić 1 600 000 zł. W Szpitalu Południowym był koordynatorem SOR-u, jest radnym na warszawskim Ursusie. 2 skorodowane niewybuchy znalazł spacerowicz w lesie w rejonie miejscowości Stanisław Górny w powiecie wadowickim w Małopolsce. Zneutralizowali je saperzy z Krakowa. Znalezisko to prawdopodobnie pociski z czasów II wojny światowej. Rząd wróci do sprawy podatku cukrowego. W efekcie może to się przełożyć na wyższe ceny tzw. małpek, czyli alkoholu sprzedawanego w małych butelkach. Rząd chce jesienią przyjąć projekt dotyczący podwyższenia stawki opłaty alkoholowej. Miałaby ona wzrosnąć 4-krotnie. Premier potwierdził, że rząd na pewno zajmie się kwestią tego podatku.
2: Ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby jeśli mamy gdzieś ściągać pieniądze, to z alkoholu i z cukru, bo to powinno przynieść też te korzyści zdrowotne. Ale jak pojawi się na rządzie, to będę informował o naszym stanowisku precyzyjnie.
0: Według deklaracji rządu środki uzyskane z wyższego podatku niemal w całości mają zasilić system ochrony zdrowia. Na mundialu zagrają dziś Anglia z Chorwacją. Anglicy jedyne mistrzostwo świata wywalczyli w 1966 roku. Teraz znów przyjeżdżają na turniej jako jeden z faworytów i pytanie, jak poradzą sobie z presją. Zwłaszcza, że na początek czeka ich trudne starcie z 3. drużyną świata. Michał Waszkiewicz.
3: Anglicy na każdym turnieju powtarzają jak mantrę: football is coming home, ale coś nie chce wrócić. W Katarze już w ćwierćfinale zatrzymała ich Francja, 8 lat temu w Rosji w półfinale lepsza okazała się Chorwacja. I to właśnie brązowi medaliści z Kataru będą dziś pierwszym rywalem Anglików. Trudnym, mówi selekcjoner Thomas Tuchel. Musimy się dostosować, musimy też odpowiednio ustawić nasz pressing, musimy przejąć inicjatywę. Właściwie, aby wygrać, to musimy pokazać to wszystko. Wiemy, że Chorwacja to silny zespół, podchodzimy do nich z pełnym szacunkiem, ale też z pewnością siebie. Anglia ma naprawdę mocny skład, ale Chorwaci na ostatnich 2 mundialach pokazali, ile znaczy kolektyw. Hitowe starcie 1 tygodnia mundialu o 22.
0: W drugim meczu w tej grupie Gana zagra o 1 w nocy z Panamą.
4: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. 6 szkół podstawowych z gminy Luzino wzięło udział w tegorocznej akcji Rowerowego Maja. Za nami podsumowanie akcji. Rowerowy Maj poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii. Zasady jej są bardzo proste. Każdy przedszkolak, uczeń i nauczyciel, który w maju dotrze na lekcje w sposób aktywny, na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce otrzymuje naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Po raz pierwszy do kampanii w tym roku dołączyło Luzino.
5: Co nas cieszy i to bardzo. Jesteśmy po raz pierwszy w tej edycji. Udało się podpisać już z miastem Gdańsk umowę. Podpisywaliśmy i podejmowaliśmy uchwałę we wrześniu 2025 roku, żeby przystąpić do tej edycji. Ale co nas cieszy? Proszę Państwa, 509 uczestników. Jesteśmy po raz pierwszy, bierzemy w tym udział, no to ogromne zadowolenie, że tyle jest chętnych osób, które wiedzą, że sport, zdrowie, no i bezpieczeństwo, to wszystko jest razem w tym, co chcemy zaproponować, no dzieciom najmłodszym, no i rodzicom.
4: Mówi wiceprzewodnicząca Rady Gminy Luzino Aleksandra Meyer. Z kolei wójt gminy Luzino Jarosław Wejer przypomniał o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas jazdy m.in. na rowerze.
6: Od paru dni jest obowiązek jeżdżenia w kasku i widzę, że młodzi nasi mieszkańcy, uczniowie szkół naprawdę w tych kaskach jeżdżą.
4: W akcji Rowerowy Maj 2026 w gminie Luzino wzięło udział 6 szkół podstawowych, w tym 125 klas i zanotowano 10 594 aktywne przejazdy. Najwięcej osób jednoślady wybrało w Kębłowie, czyli 121 osób. Na drugim miejscu była szkoła podstawowa w Kębłowie ze 117

0: Ma uczniami. Na trzecim szkoła podstawowa nr 1 w Luzinie 111 osób, na czwartym szkoła podstawowa nr 2 w Luzinie 90 osób, na piątym szkoła podstawowa w Barłominie 23 osoby, a na szóstym szkoła podstawowa w Wyszecinie 18 uczniów. Szkoła podstawowa imienia Adama Mickiewicza w Łupawie w gminie Potęgowo świętowała 80-lecie swojej działalności. Jubileuszowe obchody zgromadziły uczniów, nauczycieli, absolwentów, rodziców oraz licznych gości związanych z historią placówki. Wydarzenie było okazją do wspomnień, podsumowań i przypomnienia dorobku szkoły na przestrzeni 8 dekad. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której uczestnicy spotkali się w budynku szkoły. Podczas oficjalnej części odśpiewano hymn państwowy i pieśń szkoły, a dyrektor placówki przypomniał znaczenie jubileuszu oraz podziękował osobom, które przez lata tworzyły jej historię. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele samorządu, oświaty, organizacji społecznych, emerytowani nauczyciele oraz byli dyrektorzy szkoły. W programie znalazły się występy artystyczne przygotowane przez uczniów i nauczycieli, prezentacje archiwalnych fotografii oraz fragmenty filmu poświęconego historii szkoły. Na scenie wystąpili również absolwenci placówki. Organizatorzy podkreślają, że jubileusz był efektem zaangażowania całej społeczności szkolnej i stał się okazją do spotkania wielu pokoleń związanych ze szkołą w Łupawie. W Kępicach trwa budowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym. W związku z prowadzonymi pracami zamknięty dla ruchu został fragment ulicy Niepodległości. Objazd wyznaczony został ulicami Leśną, Słowackiego, Kochanowskiego i Szkolną. Zmieniła się również lokalizacja przystanków. Autobusy zatrzymują się teraz w pobliżu Kępickiego Targowiska. I tak przystanek w kierunku Słupska zlokalizowany został w pobliżu tymczasowego dojścia na dworzec kolejowy. W kierunku miasta autobusy dojeżdżają spod dawnego biurowca GS-u przy ulicy Sikorskiego. Utrudnienia potrwają do końca lipca.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Może upału dzisiaj nie ma, może temperatury nie są bardzo wysokie, ale jak na końcówkę wiosny jest całkiem nieźle, nawet w porównaniu z ostatnimi dniami jest dzisiaj trochę cieplej. 20 stopni w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 19 w Gniewinie, Luzinie, 18 w Gdyni, Pucku, Kosagowie, Wejherowie, Radzie Rubi, 17 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie małe i umiarkowane, no i do kompletu mamy jeszcze umiarkowane ciśnienie. Dzisiaj na barometrach oglądamy 1014 hektopaskali.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

Słuchamy Radio Nord FM. W środę Sabrina Carpenter za nami i myślę, że to jest bardzo dobry moment na kolejną filiżankę dobrej kawy. Tym bardziej, że 17 dzień czerwca to dzień wciąż jest imponująco długi. Słońce zajdzie dopiero o godzinie 20:59, czyli nawet po pracy spokojnie można jeszcze znaleźć czas na spacer, rower albo chwilę relaksu. Może to być dobry też moment, żeby przypomnieć, że z kwiatami idziemy dzisiaj m.in. do Laury, Agnieszki, Franciszki,

0: Ciszka i Alberta. Solenizantom jak zwykle życzymy dużo uśmiechu, zdrowia i powodów do świętowania. No i nie przejmujcie się, że to jest środa. Środa jest też bardzo dobrym powodem i dobrym dniem na imprezę, bo jak to mówią, środa to taka mała sobota. Robert Jastrzębski, kłaniam się i do 18:00 program Norda na fali, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. No.

0: Elbowie zapraszają!
1: Pomorskie targi narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na pomorskie targi narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Psst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
2: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
4: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja Westminster. Ygbaba.
2: Ygbaba.
3: Ygbaba.
2: Ygbaba.
3: Ziele angielskie.
2: Ziele angielskie.
3: Zupy bez ygbaby są słabe.
2: Bez ziela smak zupy się nie udziela.
3: Zupy bez ygbaby są słabe.
2: Ygbaba.
3: Ziele angielskie.
2: Ygbaba.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. A ja lubię cię jak...

0: Letnie przeboje i letni klimat w Radiu Nordo FM, modelki za nami. Lubię cię jak lato, tak nazywa się ta piosenka. Ale jeżeli jeszcze nie czujecie wakacji, no to mam dla was informację, która być może to zmieni, bo już 27 czerwca moja ulubiona miejscowość nadmorska, czyli Białogóra, oficjalnie otworzy sezon letni 2026. A jak na nadmorską miejscowość przestało, no to wychodzi na to, że zrobi to z rozmachem, bo w programie m.in. przybycie Neptuna i jego małżonki, parada, koncerty, pokaz ognia, wspólne ognisko, animacje dla dzieci i zabawa przy muzyce aż do późnych godzin wieczornych. No i trzeba przyznać, że są takie imprezy, na które przyjeżdża gwiazda muzyki, a są też takie, na które osobiście przypływa Neptun i to już naprawdę wysoka ranga wydarzenia, prawda? Zatem kto planuje rozpocząć wakacje nad morzem? Białogóra już szykuje dla was wyjątkowe powitanie lata. Wszystko 27 czerwca zapraszamy, a w Radiu Nordo FM za chwilę ostatni raport drogowy, a później zagadka dnia.
1: Norda na fali.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie. Sebastian Cichy.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
1: Reklama.
4: Tu Radio Norda i tu już 16:30.

0: ostatni raport drogowy. Mamy kilka ważnych informacji. Posłuchajmy. Uwaga pasażerowie Gdyńskiej Komunikacji Miejskiej. Przebudowa ulicy Wiczlińskiej w Gdyni spowoduje zmiany w kursowaniu kilku linii ZKM Gdynia. W związku z kolejnym etapem przebudowy ulicy Wiczlińskiej w Gdyni od 19 czerwca nie będzie możliwości dojazdu komunikacją miejską do pętli Wiczlino-Niemotowo. W tym czasie zmieniona zostanie trasa autobusów linii 140-700 oraz kursu linii N20. Autobusy linii 140 zamiast do i z pętli Wiczlino-Niemotowo kursować będą do i z pętli Wiczlino-Działki. Kurs linii nocnej N20 dworca głównego PKP o godzinie 23.40 realizowany będzie bez zajazdu na pętle Wiczlino-Niemotowo. Kursy linii 700 zamiast na pętli w Niemotowie rozpoczynać będą bieg na przystanku Wiczlino-Działki 1. Uruchomiona zostanie także linia zastępcza 940. Przenosimy się do Kępic, bo tutaj trwa budowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym. W związku z prowadzonymi pracami zamknięty dla ruchu został fragment ulicy Niepodległości. Objazd wyznaczony został ulicami Leśną, Słowackiego, Kochanowskiego i Szkolną. Zmieniła się również lokalizacja przystanków. Autobusy zatrzymują się teraz w pobliżu Kępickiego targowiska. I tak przystanek w kierunku Słupska zlokalizowany został w pobliżu tymczasowego dojścia na dworzec kolejowy. W kierunku miasta autobusy odjeżdżają spod dawnego biurowca GS-u przy ulicy Sikorskiego, a utrudnienia potrwają do końca lipca. I jeszcze na koniec ważna informacja dla trójmiejskich kierowców. Ruszający remont spowoduje zmiany w organizacji ruchu. Od godzin porannych w środę 17 czerwca na ulicy Morskiej na wysokości posesji nr 198 w pobliżu skrzyżowania ze stakadą imienia Eugeniusza Skwiatkowskiego w kierunku centrum będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu związana ze zwężeniem jezdni. Zmiany zostaną wprowadzone w związku z remontem kanalizacji deszczowej. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest na godziny popołudniowe w tym samym dniu. Aktualne informacje o zmianach w organizacji ruchu na terenie gdyńskich ulic znajdziemy na stronie zdis.gdynia.pl.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Pogoda w środę jeszcze nie jest za specjalna. 18, może nawet 20 stopni. Dzisiaj maksymalnie pokazują termometry w Słupsku, w Luzinie i w Gniewinie. W Wejherowie 18 i podobnie jest w Gdyni. Do tego zachmurzenie duże, ale padać nie powinno. Jutro będzie podobnie, natomiast z tego co widzimy na mapie pogody, podobno w weekend temperatury podskoczą nawet do 30 stopni.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: I to są te piosenki, które usłyszycie tylko w Radiu Nord FM. Another Night, Real McCoy. A więcej takich oldschoolowych przebojów usłyszymy po godzinie 18 w programie Norda Party. Robert Jastrzębski, jestem razem z wami do 18. No i czas odpalić nasze radiowe skojarzenia, czyli startuje zagadka dnia na Facebooku Radio Nord FM. Są już trzy słowa, które trzeba skojarzyć. Dzisiaj to plaża, wakacje i start. Nie mam wątpliwości, że macie już jakieś pomysły, bo to przecież brzmi znajomo, plaża, wakacje i start. Z tym, że uwaga, podam pierwszą wskazówkę, która mówi, że hasło dzisiaj składa się z trzech wyrazów. Zatem dzisiaj szukamy hasła, które zawiera trzy wyrazy, a do wygrania jest dzisiaj książka pod tytułem Los Byka, autorstwa pana Wojciecha Książka. A jeśli ktoś dopiero włączył Radio Nord FM i po raz pierwszy słyszy o zagadce dnia, to odsyłam was na profil facebookowy Radio Nord FM i tam się bawimy. I tak będzie do samej 18. Powodzenia, a za chwilę u nas magazyn kulturalny.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabut.pl.
4: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
5: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
6: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
7: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej.

0: bardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
1: Reklama.
2: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
2: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
3: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: 18 czerwca w Centrum Samorządowym w Szemudzie pełna premiera Katyliny, księdza Leona Hejke.
5: To nasza siemałska grupa teatralna pokaże historia Fulka Szepścigłe, humoru i chwatkosce.
4: Ale i takich prawd o świecie i ludziach, które się nie starzeją.
5: Spektakl, w jaki wystąpią nasi utalentowani mieszkańcy, rozpocznie się o 6 po pełniu.
4: Bilety są do kupienia w hali sportowej w Szemudzie.
5: Pamiętaj ta, 18 czerwca na 18 widzimy się na spektaklu.
4: Serdecznie zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalko.
5: Gminę Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
4: I oczywiście Szemudzka Grupa Teatralna.
6: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
1: Reklama.
7: Okno na kulturę.
8: Na antenie Radia Norda FM czas na kilka chwil z kulturą, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Przed nami rodzinne święto w Cewicach w programie Sport, Zabawa i Atrakcje dla Najmłodszych. Już 20 czerwca na placu przy Zespole Szkół w Cewicach odbędzie się festyn rodzinny organizowany przez Radę Rodziców oraz Dyrekcję Szkoły. Wydarzenie potrwa od godziny 11 do 15 i będzie okazją do wspólnego spędzania czasu, aktywnego wypoczynku oraz integracji mieszkańców. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Organizatorzy przygotowali propozycje zarówno dla tych najmłodszych uczestników, jak i tych starszych, dorosłych. Na uczestników czekać będzie strefa gastronomiczna, w której będzie można odpocząć, spróbować przygotowanych smakołyków. Nie zabraknie także atrakcji szczególnie lubianych przez dzieci. W programie znalazły się m.in. dmuchańce, malowanie buziek oraz tor przeszkód, który pozwoli najmłodszym sprawdzić swoją sprawność i zmierzyć się z różnymi wyzwaniami. Festyn będzie miał również edukacyjny charakter. Warsztaty przygotowało Nadleśnictwo Cewice, a uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej o lokalnej przyrodzie, pracy leśników oraz zasadach ochrony środowiska. Ważnym elementem wydarzenia będzie również sportowa rywalizacja. Już od godziny 12 rozpoczną się zapisy do biegów. O godzinie 13 wystartują najmłodsi uczestnicy, którzy zmierzą się na trasach dostosowanych do swojego wieku, a pół godziny później o 13.30 rozpocznie się bieg główny na dystansie 5 km. Chwilę później o godzinie 13.35 na trasę wyruszą uczestnicy marszu Nordic Walking. Sportowe emocje rozpoczną się jednak jeszcze znacznie wcześniej. Już o godzinie 9 na hali sportowej przy Zespole Szkół w Cewicach wystartuje turniej piłki siatkowej. Organizatorzy zapewniają, że festyny rodzinne od lat cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców, ponieważ łączą pokolenia i tworzą przestrzeń do wspólnego spędzania czasu. A na następne informacje kulturalne zapraszam już jutro o 8.45. Do usłyszenia.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

Muzyka na środowe popołudnie. Tu Radio Norda, tu program Nordu na fali. Jesteśmy tuż przed godziną 17 i zakładam, że już gdzieś tam jesteście w drodze do domu, albo już dawno jesteście w domu, chyba że ktoś pracuje na drugą zmianę, tak jak ja. No w obecnych czasach to już można się pogubić, która jest zmiana, prawda? Mamy dzisiaj trzy słowa w zagadce dnia: plaża, wakacje i start. Przypominam, że hasło składa się z trzech wyrazów.

0: I gramy dzisiaj o książkę Los Byka autorstwa Wojciecha. Książka, ja nie czytałem, ale sprawdziłem w sieci. Los Byka to poruszająca powiastka historyczno-filozoficzna autorstwa właśnie Wojciecha. Książka. Ponoć niezwykłą cechą tej 116-stronicowej książki jest narrator, majestatyczny byk i król stada, który obserwuje tragiczne losy polskiej historii i składa najwyższą ofiarę, ukrywając Żydów. Kogo interesują takie tematy, to warto dzisiaj z nami zagrać. Plaża, wakacje i start. Hasło składa się z trzech wyrazów i podaje wskazówkę numer 2, to turysta. I jak zwykle liczy się pierwsza i precyzyjna odpowiedź, którą poznamy przed godziną 18. Kombinujcie, powodzenia!
1: Norda na fali! Norda.

Polska i Niemcy podpisały dziś nową umowę o współpracy obronnej. Okazją do tego jest 35. rocznica zawarcia traktatu o dobrym sąsiedztwie. Podpisy pod dzisiejszą umową złożyli ministrowie obrony obu państw Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius.

0: nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie.
1: Umowa dotyczy także współpracy w mobilności militarnej i rozwoju infrastruktury wsparcia logistycznego. Choć niemiecki rząd był chętny na porozumienie z gwarancjami bezpieczeństwa, polskie władze nie zgodziły się na taki wariant, by uniknąć sporu politycznego. Są kolejne kroki, także personalne, po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Lekarz Dawid Kacprzyk, który był koordynatorem SOR-u i zarobił w rok 1 600 000 zł, został zwolniony. Szpital przygotowuje także zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Chodzi o nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku. Prezydent Rafał Trzaskowski zwrócił się też do Rady Nadzorczej szpitala, by odwołała z funkcji członka zarządu i dyrektora do spraw medycznych placówki dr Agatę Kusz-Rynkun. Zarobki medyczne znajdą się pod lupą kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, mówi premier.
2: Zwróciłem się przed chwilą do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie, ale nie wyrywkowych, tylko całościowych kontroli tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia, żeby mieć możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć.
1: Tymczasem od 1 lipca po raz kolejny wzrosną zarobki pracowników medycznych. Dla dyrektorów szpitali oznacza to jednak, że po podwyżki zgłoszą się do nich nie tylko lekarze etatowcy, no ale w krótkiej perspektywie także ci pracujący na kontraktach. I jeszcze informacja sprzed chwili. Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła z urzędu czynności sprawdzające w zakresie narażenia ludzi na niebezpieczeństwo i poświadczenia nieprawdy. Chodzi o sprawę lekarza radnego Dawida Kasprzyka. Jutro zapłacimy za paliwo mniej. Mowa o cenach maksymalnych. Jak wynika z obwieszczenia resortu energii, za litr benzyny 95 w czwartek nie zapłacimy więcej niż 6 zł 6 groszy, a za olej napędowy 6 zł 36 groszy. Sport. W drugiej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji Raków Częstochowa zagra z maltańskim Valletta FC, z kolei GKS Katowice z przegranym meczu kwalifikacji do Ligi Europy Hajduk Split MSK Żylina. Raków pierwszy mecz rozegrał u siebie, katowiczanie na wyjeździe. Spotkania tej rundy zaplanowano na 23 i 30 lipca. Dodam, że losowanie par rozgrywek odbyło się dziś w Szwajcarii.
3: Michał Jaros, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Na platformie zakupowej polskich elektrowni jądrowych zamieszczono ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych. Te dotyczyć będą budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na potrzeby budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Przetarg obejmie realizację ujęcia wody wraz z rurociągami i wszystkimi niezbędnymi instalacjami. Budowę stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych. Ponadto w ramach postępowania powstaną sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz dodatkowa infrastruktura pomocnicza, w tym m.in. zasilanie w energię elektryczną obiektów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogi dojazdowe i łączność teleinformatyczna. Jak tłumaczy dyrektor rozwoju rynku na Pomorzu w polskich elektrowniach jądrowych Wojciech Konkol, jednym ze strategicznych celów polskich elektrowni jądrowych jest jak najwyższy local content. Ogłoszenie wstępnych konsultacji rynkowych wpisuje się w konkretne działania, które mają zapewnić jak najwyższy udział polskich, w tym pomorskich firm w projekcie. Jest to również zgodne z oczekiwaniami, jakie firmy nam zgłaszały. Szacowana wartość postępowania, którego dotyczą konsultacje, wynosi około 300 milionów złotych. Wnioski o udział w konsultacjach należy składać poprzez platformę zakupową Pay do dnia 22 czerwca do godziny 12. W ramach tegorocznych dni gminy Potęgowo nad Jeziorem Nieckowskim odbyły się zawody wędkarskie Szczupak 2026. Wydarzenie rozpoczęło się w sobotni poranek i zgromadziło miłośników wędkarstwa, którzy rywalizowali o puchar wójta gminy Potęgowo oraz przewodniczącego Rady Gminy Potęgowo. Uczestnicy zmierzyli się w zawodach prowadzonych metodą spinningową oraz żywcową. Rywalizacja odbywała się w sportowej atmosferze, a celem było wyłowienie jak najlepszych okazów zgodnie z obowiązującymi zasadami. Zawody były jednym z punktów programu tegorocznych obchodów święta gminy i stanowiło okazję do integracji mieszkańców oraz pasjonatów wędkarstwa. Organizatorzy zadbali o przygotowanie wydarzenia oraz sprawny przebieg rywalizacji nad Jeziorem Nieckowskim. Po zakończeniu zmagań uczestnicy odebrali gratulacje za udział w zawodach, a organizatorom podziękowano za zaangażowanie w przygotowanie przedsięwzięcia. Wędkarskie zawody po raz kolejny były jednym z elementów towarzyszących obchodom dni gminy Potęgowo. Drugie liceum ogólnokształtowym.

0: kształcące imienia Adama Mickiewicza w Słupsku zdobyło drugie miejsce w konkursie Narodowego Banku Polskiego, tytuł Złotej Szkoły oraz nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych. To efekt wielu miesięcy pracy, zaangażowania i współpracy uczniów oraz opiekuna projektu, którzy realizowali działania promujące wiedzę ekonomiczną, przedsiębiorczość i odpowiedzialne zarządzanie finansami, podkreślił Mariusz Domański, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego w Słupsku. Micek został nagrodzony w kategorii debat podczas 6. edycji programu Złota Szkoła NBP, którego tematem przewodnim było Zadbaj o swoje finanse z wiedzą o banku centralnym. Ograniczenie prędkości złamał o 70 km na godzinę. Nieodpowiedzialny kierowca zapłacił za brak rozwagi. We wtorek w godzinach porannych policjanci wejherowskiej drogówki prowadzili działania kontrolne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie ulicy Ofiar Pieśnicy w Wejherowie. Podczas jednej z kontroli skierowali urządzenie pomiarowe w kierunku jadącego Volvo. Pomiar wykazał, że 47-letni kierowca jechał z prędkością 167 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 90. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Na jego konto trafiło również 15 punktów karnych, a policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Wejherowska policja apeluje do wszystkich kierowców o przestrzeganie ograniczeń prędkości i zachowanie rozsądku za kierownicą. Kilka minut zaoszczędzonych podczas jazdy nie jest warte utraty zdrowia, życia czy prawa jazdy.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Siedemnastkę dzisiaj oglądamy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce i to są najchłodniejsze rejony naszego regionu, bo już 18 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, 19 w Gnieminie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnica. To dopiero początek, bo teraz z dnia na dzień będzie już tylko cieplej, a w weekend nawet 30 na termometrach zobaczymy. Na barometrach dzisiaj 1014 hektopaskali, zachmurzenie nieduże na niebie, na tyle niewielkie, że dzisiaj na opady się nie zanosi.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Norda FM.

0: Tu Radio Nord FM, pamiętacie tę piosenkę? Tak, graliśmy w wakacje 2025. Mata i jego Lloretta Mar. A jaki będzie hit tego lata? No mamy kilka kandydatów, na pewno w tej godzinie pojawi się kilka takich przebojów, które mogą wam się spodobać. Zostańcie z nami, Robert Jastrzębski, ostatnia godzina w programie Nordo na fali. No i w tej godzinie wszystko się wyjaśni, jeśli chodzi o naszą zabawę skojarzeniową, bo przypomnę, że na Facebooku cały czas plaża, wakacje i start, czyli trzy słowa kluczowe, na podstawie których próbujemy rozpracować hasło. Kombinujcie, bo hasło składa się dzisiaj z trzech wyrazów. No to teraz czas na wskazówkę numer 3. Zapiszcie, zanotujcie, nagrajcie. To sezon! No i wszystko domkniemy przed godziną 18. Zapraszam, w tej godzinie również zajrzymy do kina. Będziemy też na naszych regionalnych sportowych arenach.
1: Lorda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.com.

0: klinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
3: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
4: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
5: Reklama. Słuchajcie radia Norda FM.

Piosenki, które lubimy, te polskie również, Miju i Zalia, Dopóki się nie znudzisz. Wracamy do zagadki dnia, bo zbliżamy się do 17.30 i też można powiedzieć, że zbliżamy się do finału naszej zabawy, który odpalimy przed 18. Dlatego zaglądam do komentarzy i na przykład pani Magdalena napisała wymarzony urlop. Wcale się nie dziwię, że wam się marzy wymarzony urlop, prawda? Urlop nad morzem, o jeszcze lepiej. Koniec roku szkolnego, urlop w końcu wakacje, letni urlop nad morzem. Nie są to dobre odpowiedzi, początek lata i początek urlopu też nie. Zakończenie roku szkolnego i początek wypoczynku to też nie są te dobre odpowiedzi. Co tu mamy jeszcze? Pani Inga pisze sezon wakacyjny rozpoczęty, rozpoczęcie sezonu wakacyjnego, blisko. O, czy wymsknęło mi się? Mała podpowiedź. Start wakacji i wakacje czas start. Nie da się ukryć, że jesteście blisko, ale prawidłową odpowiedź poznamy jak zwykle przed godziną 18, a tymczasem zostańcie z nami, bo za chwilę pogadamy o sporcie, a później zajrzymy do kina.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Kończy, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kończy by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kończy, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama.
4: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Arka Gdynia ma nowego trenera. Pierwszym szkoleniowcem żółto-niebieskich został Czech Marek Jarolim, który podpisał z klubem 2-letni kontrakt. 44-letni trener rozpoczął swoją karierę szkoleniową w Slawii Praga, gdzie pracował z zespołami młodzieżowymi, a następnie prowadził rezerwy klubu. Pod jego wodzą Slawia B awansowała z trzeciej ligi na zaplecze czeskiej ekstraklasy. Jarolim prowadził także FC Wysocina Igława, a w sezonie 2025-2026 zadebiutował w czeskiej ekstraklasie jako trener MFK Karwina. Zespół zakończył rozgrywki na 9.

0: miejscu, a dodatkowo sięgnął po pierwszy w historii klubu Puchar Czech. Nowe szkoleniowiec nie ukrywa ambitnych planów. Jak podkreślił, wraz ze swoim sztabem zrobi wszystko, aby Arka wróciła do PKO BP Ekstraklasy. Marek Jarolim ma również bogatą piłkarską przeszłość. Występował m.in. w Slavii Praga, Wiktorii Pilsno i Slovanie Liberec, a w trakcie kariery 9-krotnie zdobywał Mistrzostwo Czech. Do sztabu szkoleniowego Arki dołączą także jego współpracownicy Paweł Nemes jako asystent trenera, Martin Cerveny w roli asystenta i analityka oraz Tomasz Pokorny jako trener bramkarzy. Przygotowania do nowego sezonu w Gdyni rozpoczęły się dzisiaj. Zmieniamy dyscyplinę. Po Bzyzach, Pucku, Brodnicy Górnej i Błotniku przyszedł czas na Gowidlino. Już 19 czerwca jezioro Gowidlińskie zamieni się w żeglarską arenę Pomorza. W piątej edycji regat o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego wystartują młodzi żeglarze oraz przedstawiciele samorządów z całego regionu. To wydarzenie od 2022 roku promuje żeglarstwo, aktywny wypoczynek i tradycje Pomorza związane z wodą. Tegorocznym gospodarzem zawodu będzie Gowidlino w gminie Sierakowice. Na starcie pojawią się uczniowie szkół podstawowych z całego województwa. Młodzi zawodnicy będą rywalizować w dwóch kategoriach dla początkujących i bardziej doświadczonych żeglarzy. Swoje umiejętności sprawdzą również samorządowcy, którzy zmierzą się na jachtach klasy Mariner. Regaty to nie tylko sportowa rywalizacja. Organizatorzy przygotowali także festyn edukacyjny z warsztatami, konkursami i pokazami. Uczestnicy będą mogli poznać zasady bezpieczeństwa na wodzie, tajniki nawigacji i meteorologii, a także wziąć udział w zajęciach z pierwszej pomocy. Wydarzenie ma połączyć sportowe emocje z edukacją i rodzinną zabawą. Przez jeden dzień jezioro Gowidlińskie stanie się żeglarskim centrum Pomorza. Zmieniamy dyscyplinę. W sobotę w Słupsku odbędzie się piąta edycja charytatywnego biegu z nadzieją. Zawody zostaną rozegrane na stadionie 650-lecia, a uczestnicy pokonają trasę o długości 5 km. Wydarzenie ma sportowy, ale przede wszystkim charytatywny charakter. Dochód wpisowego zostanie przeznaczony na remont stajni należącej do Fundacji Nadzieja. Jak podkreśla dyrektorka Fundacji Małgorzata Wolska, w biegu może wystartować każdy, niezależnie od poziomu sportowego. Każdy może wziąć udział w tym wydarzeniu. Można również przejść tę trasę. Najważniejszy jest cel imprezy. Pieniądze z wpisowego przeznaczymy na remont naszej stajni, mówi Małgorzata Wolska. Zapisy na bieg prowadzone są do czwartku na stronie domtelspot.pl. Do udziału będzie można dołączyć także w dniu zawodów. Start zaplanowano na godzinę 11.
1: Pora tradycyjnie już o tej porze sprawdzić, jak pogodowo noc się będzie prezentowała. Do najcieplejszych należeć nie będzie, choć różnica, jeśli chodzi o temperaturę w porównaniu do tych z dnia, też nie będzie bardzo duża. 13 stopni w nocy pojawi się na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebiołce, 12 w Gdyni, Pucku, Kosakowie i równe 10 stopni w Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż dość niskie wartości się utrzymują. Do tego wszystkiego dużo chmur i opady.

0: Za nami klubowo-radiowy klasyk, czyli Kate Ryan i jej Voyage Voyage. Do 18 Nordo na fali i za chwilę u nas finał w zabawie skojarzeniowej, ale zanim to sprawdzamy, co w kinach regionalnych. I na początek Kino Fregata. I co tam dzisiaj? Straszny film, to o godzinie 20, czyli 26 lat po tym, jak udało im się ujść z życiem przed zamaskowanym zabójcą przypominającym Ghostface'a, legendarna czwórka ponownie staje się celem tajemniczego mordercy. Straszny film o 20 w kinie Fregata. Przenosimy się do Słupska, tutaj dzisiaj w kinie Rejs Prawda czy Wyzwanie. To o godzinie 18, a o 20 Drugie Życie. I została nam Gdynia i tu mamy kilka premier. Dzień Objawienia to dzisiaj w IMAX-ie o godzinie 18.15, o 20 i jeszcze raz w IMAX-ie o 21.30. Drugie Życie o 18.30, Straszny film o 19 i o 21.20. Mandalorian i Grogu o 20.45, Obsesja o 20.15, Władcy Wszechświata o 19.15. I jeszcze Diabeł ubiera się u Prady 2 o godzinie 19.30.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
5: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
6: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
7: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
0: Reklama.
8: Słuchajcie radia Norda FM.

Tak was bujamy muzycznie, wakacyjnie. El Pedron, Nicky Jammy, Enrique Iglesias. I tym samym szczęśliwie dobrnęliśmy do środowego finału naszej skojarzenia.

0: marzeniowej zabawy i dzisiejsza zagadka dnia była pełna wakacyjnego klimatu. Była plaża, był start, były wakacje, turysta i sezon, brakowało już tylko parawanu, klapek i pytania daleko jeszcze do morza? A rozwiązaniem jest hasło, które składa się z trzech wyrazów i to rozpoczęcie sezonu letniego. I jako pierwsza poprawną i precyzyjną odpowiedź podesłała nam dzisiaj pani Natalia Kaczykowska. Pani Natalia Kaczykowska, wielkie gratulacje, wielkie brawo. Pani Natalio, do pani leci książka Los Byka autorstwa Wojciecha Książka. Książka do odbioru będzie oczywiście w naszej redakcji, zapraszam. No i słuchajcie, pachnie wakacjami, pachnie latem. Ponoć w weekend ma być plus 30 stopni w województwie pomorskim. No to pewnie wystartuje tak zwany parawaning. Robert Jastrzębski, dziękuję za dzisiaj, słyszymy się jutro o tej samej porze. A za chwilę Norda Party. Miłego wieczoru, cześć.
1: Norda na fali. Norda.

0: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
2: Reklama.
3: Zabójstwo Rosjanina w Polsce zleciły obce służby, mówi minister sprawiedliwości. Afera w warszawskim szpitalu. Politycy mieli być obsługiwani poza kolejnością. Europejscy członkowie NATO zadeklarowali więcej wojsk szybkiego reagowania. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwaj Białorusini zatrzymani w sprawie zabójstwa rosyjskiego satyryka krytykującego Moskwę zostali zwolnieni. Policja wciąż poszukuje sprawcy. To było zabójstwo polityczne na zlecenie. Tak zdarzenie w Białej Podlaskiej komentuje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Takie zabójstwa organizują służby specjalne. Ogromna jest trudność w każdym demokratycznym kraju, żeby znaleźć takiego sprawcę. W Polsce przebywa wielu dysydentów, osób, które otwarcie krytykują reżimy zarówno z Białorusi, jak i z Rosji.
3: Policja ma już rysopis sprawcy, jednak ze względu na możliwy polityczny charakter służby nie podają szczegółów. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. To w związku z kolejną odsłoną afery w Stołecznym Szpitalu Południowym. To tam lekarz bez specjalizacji jako koordynator SOR-u zarobił w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych. W dodatku, jak wynika z ustaleń portalu Zero, prominentni działacze Koalicji Obywatelskiej byli na tym oddziale przyjmowani bez kolejki, a na przeprowadzenie badań czekali zaledwie kilkanaście minut. Cezary Jaszczyk.
5: Doniesienia o nieprawidłowościach oburzyły miejską opozycję. PiS oprócz nadzwyczajnej Rady Miasta domaga się też dymisji.

0: Nadzorczej szpitala.
1: Wiemy, że w radach nadzorczych zasiadają prominentni politycy Platformy Obywatelskiej. Jest to na przykład burmistrz Ursynowa, który jest przewodniczącym Rady Nadzorczej w Szpitalu Południowym.
0: Mówił radny Damian Kowalczyk. Jak dodał, jeśli wyniki kontroli potwierdzą wszystkie ustalenia mediów, odpowiedzieć za sytuację powinna też wiceprezydent odpowiedzialna za sprawy zdrowotne. Konsekwencji wobec Renaty Kaznowskiej domaga się też Jan Mencfel ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.
2: Ale też wobec Marcina Kierwińskiego, szefa stołecznych struktur Koalicji Obywatelskiej, który dopuścił do tak skrajnej patologii w obrębie swojej partii.
0: Ewentualną dymisję Marcina Kierwińskiego wykluczył dziś premier Donald Tusk.
3: Są kolejne kroki, także personalne, po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Lekarz Dawid Kacprzyk, główna postać afery w szpitalu, został zwolniony. Szpital przygotowuje też zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Chodzi o nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił się do Rady Nadzorczej szpitala, by odwołała z zarządu placówki dr Agatę Kusz-Rynkun. Europejscy członkowie NATO zwiększyli deklaracje dotyczące wojsk, które mogą zostać postawione do dyspozycji w sytuacji kryzysowej. Chodzi o działania po ograniczeniu wkładu Stanów Zjednoczonych. Poinformował o tym sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jutro w Brukseli odbędzie się spotkanie ministrów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Powstała kurtka zbierająca wodę pitną z powietrza. Naukowcy z Teksasu opracowali tkaninę, która wychwytuje parę wodną z powietrza i gromadzi ją w postaci pitnej wody. Uszyli z niej kurtkę, planują jeszcze zrobić namioty, plecaki i inne elementy ekwipunku do różnych zastosowań. W ciągu doby taka kurtka może zgromadzić od 400 do 900 ml pitnej wody.
4: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Latem 2026 roku w Wejherowie ponownie zagości kino pod gwiazdami. W te wakacje mieszkańcy i turyści będą mogli obejrzeć 8 filmów. Bezpłatne seanse odbywać będą się w piątki. Pierwszym filmem będzie Jesteś Bogiem w reżyserii Leszka Dawida. Trzej przyjaciele, Magik, Rahim i Fokus, zakładają grupę Paktofonika. Nie podejrzewają, że ich utwory zmienią oblicze polskiego hip-hopu, stając się głosem młodego pokolenia. Początek seansu 3 lipca o godzinie 20 na placu Jakuba Wejhera. Dalej harmonogram prezentuje się następująco. 10 lipca, godzina 20, Miłość po włosku, plac Jakuba Wejhera. 17 lipca, również 20, Wakacje Mikołajka, Wodne Ogrody, Górny Taras, Plażowisko. 24 lipca, także o 20, Son of Gun, plac Jakuba Wejhera. 31 lipca, 21, Krucyfiks w Amfiteatrze Miejskim. 7 sierpnia, godzina 20, Mamuśki mają wychodne, plac Jakuba Wejhera. 14 sierpnia, godzina 20, Mały Książę, Wodne Ogrody, Górny Taras, Plażowisko. Oraz 21 sierpnia, godzina 20, Wielki Marsz, plac Jakuba Wejhera. W powiecie lęborskim trwają egzaminy na kartę rowerową. Policjanci ruchu drogowego prowadzą zajęcia i sprawdzają umiejętności uczniów szkół podstawowych, którzy zechcieli zdobyć uprawnienia do samodzielnego poruszania się rowerem po drogach publicznych. Zanim młodzi cykliści przystąpią do części praktycznej, muszą wcześniej zaliczyć egzamin teoretyczny z przepisów ruchu drogowego. Praktyczna część egzaminu odbywa się w specjalnie przygotowanym miasteczku ruchu drogowego na terenie komendy policji. W wyznaczone dni, czyli we wtorki i czwartki, uczniowie sprawdzają swoje umiejętności w warunkach odzwierciedlających rzeczywistą infrastrukturę drogową, w tym oznakowanie poziome i pionowe. Funkcjonariusze czuwają nad przebiegiem egzaminu oraz oceniają zachowanie uczestników na drodze. Przed rozpoczęciem sprawdzianu policjanci przypominają dzieciom zasady bezpieczeństwa, w tym obowiązkowe wyposażenie roweru oraz konieczność używania kasków ochronnych. Każdy uczestnik, który pozytywnie zaliczy egzamin, otrzymuje kartę rowerową. Mundurowi podkreślają, że zdobyte umiejętności mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa młodych uczestników ruchu drogowego. Na plaży wschodniej w Ustce pojawili się ratownicy, co oznacza, że ruszył sezon kąpieliskowy. Ustka to jedno z pierwszych miejsc w województwie pomorskim, w którym można oficjalnie kąpać się w Bałtyku. Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dyżurują na razie na 100-metrowym odcinku plaży. Nie będą jeszcze mieli do dyspozycji wieży ratowniczej, ponieważ wymaga ona naprawy po ostatnich sztormach. Ratownicy apelują do turystów o rozwagę, korzystanie wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk oraz nie wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu. Z kąpieliska w Ustce będzie można korzystać do połowy września. Dodajmy, że od 1 lipca wodni ratownicy strażnicy będą pełnić służbę również na zachodniej plaży, a za kilka dni zostaną otwarte kąpieliska m.in. w Rowach, Przewłoce, Podzdąbiu, Dębinie i Czołpinie. Łącznie na nadmorskich kąpieliskach w powiecie słupskim pracować będzie ponad 100 ratowników. Do

0: Podjęcia pracy mają zachęcić ich wyższe wynagrodzenia zaczynające się od 8 tysięcy złotych wraz z wyżywieniem i noclegiem. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrand zwrócił się z prośbą do prezydenta RP Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy metropolitalnej. Apel podpisał też już m.in. starosta powiatu wejherowskiego Marcin Kaczmarek. Ustawa metropolitalna została już przyjęta przez Sejm i Senat. Teraz czeka na podpis prezydenta RP Karola Nawrockiego. Jak w piśmie podkreśla włodarz Wejherowa, to ważny i historyczny moment, efekt blisko 15 lat współpracy pomorskich samorządów na rzecz silnej, nowoczesnej i dobrze skomunikowanej metropolii. Dla Wejherowa jako ważnego ośrodka Małego Trójmiasta Kaszubskiego to szansa na jeszcze szybszy rozwój oraz skuteczniejszą współpracę z całym regionem. Prezydent Wejherowa zaznacza, że dzięki tej ustawie mieszkańcy zyskają m.in. lepiej skoordynowany transport publiczny, wspólny bilet metropolitalny, nowe połączenia komunikacyjne, sprawniejsze planowanie przestrzenne oraz krótsze i bardziej przewidywalne dojazdy do pracy, szkół i usług. Projekt zakłada utworzenie związku metropolitalnego obejmującego obszar Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolicznych samorządów. W ramach projektu obszar metropolitalny ma docelowo otrzymywać około 500 milionów złotych rocznie.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Po ostatnich chmurnych i mokrych dniach dzisiaj pogoda zaczyna się poprawiać. Słońce do nas wyjrzało, nawet temperatura zaczyna iść w górę. Dzisiaj na termometrach możemy zobaczyć 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierubi, 19 w Gniewinie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Komelnicy. Na barometrach 1014 hektopaskali, a na niebie mnóstwo słońca, za to mało chmur. Na opady się dzisiaj nie zanosi, a zresztą za bardzo nie ma z czego padać.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług.

0: zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
0: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arkabud to sprawdzony i solidny partner.
0: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
4: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
5: Reklama.
6: Norda Party. Norda Party.

0: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę.

0: A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek ma Peciaki, Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
1: Reklama.
2: Fala ciekawostek.
3: Justyna Staczkowska zachwyciła w Opolu. Gwiazda estrady zaprezentowała wyjątkowy recital podsumowujący jej 30-letnią karierę. Jak czytamy w sieci, w rozmowie wokalistka podzieliła się jednak gorzką refleksją po zejściu ze sceny. Jak wyznała, nie wszystko było tak idealne, jak sobie to wyobrażała. Powinnam być siebie dumna, ale jeszcze nie potrafię tak bardzo. Justyna Staczkowska świętuje w tym roku wyjątkowy jubileusz. 30 lat temu na rynku ukazała się jej debiutancka płyta Dziewczyna Szamana, za której brzmienie w głównej mierze odpowiadał Grzegorz Ciechowski. Z tej okazji wokalistka zaprezentowała podczas 63. Festiwalu w Opolu wyjątkowy recital, za sprawą którego przeprowadziła publiczność i widzów przez 3 dekady swojej kariery. Artystka umiejętnie łączy na scenie śpiew na żywo z wymagającymi choreografiami oraz akrobacjami z wykorzystaniem podciągników, czyli lean, co pokazała chociażby rok temu na Eurowizji. Elementów show nie zabrakło również podczas jej koncertu w stolicy polskiej piosenki. Jednak artystka w jednej z rozmów podzieliła się przykrą refleksją. Jak zdradziła, nie była w pełni zadowolona z tego, co zaprezentowała przed opolską publicznością, mimo że odbiór jej spektaklu był doskonały, a zapytana o przygotowania powiedziała: wiesz, to wszystko trwało naprawdę długo, a i tak par rzeczy się nie udało. Publiczność tego nie widziała, ale my przeżywamy, że nie było tak idealnie, jak mogło być. Do tego potrzebne były jeszcze 2 próby w Opolu. Zapytana o to, co przychodzi jej do głowy, gdy słyszy hasło 30-lecie, artystka miała problem z udzieleniem odpowiedzi. Słysząc hasło Duma, musiała się głęboko zastanowić. Mimo że jest na scenie od 3 dekad i cieszy się statusem uznanej supergwiazdy, wciąż ma problem z docenianiem siebie, swojego talentu i starań.
1: Norda Park.

0: Reklama. Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
1: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
0: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
1: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
0: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
1: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Zadzwoń 726 004 004.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
0: Reklama. Norda.

0: Nordą.
1: Justyna Święcicka, Kotek z piżamy. Kotek z piżamy nie chciał spać.
2: Śpi, mój malutki, mruknęła mama kotka.
3: Ale moja główka nie chce spać,
1: zapiszczał kotek. Połóż główkę na puchowej poduszce, poprosiła mama.
3: Ale moje łapki nie chcą spać, tylko chcą biegać.
2: Przykryję ci łapki kołderką w kwiatki,
1: powiedziała mama.
3: Mój brzuszek, mamusiu, burczy z głodu,
1: skarżył się kotek.
2: Przyśni ci się piękny sen.
1: Mama pomasowała kotkowi brzuszek.
3: Zaśpiewaj mi jeszcze kołysankę, proszę.
2: Nie mogę, maluszku, mam chrypkę, ale opowiem ci bajeczkę.
3: Ci rodzice zawsze zrobią, co zechcą,
1: westchnął kotek.
2: Mała dziewczynka w białej piżamie w kotki poszła spać, ale nie mogła zasnąć,
1: zaczęła mama. Jeden kotek gonił drugiego po rączce dziewczynki, a ten na brzuszku właśnie pił mleko. Na plecach dwa kotki turlały się, na kolanach kotek wchodził na drzewo, a na lewej nodze drapał się w ucho. Mały urwis na łokciu bawił się piłką, a ten na ramieniu łapał motylka. Lecz tak naprawdę to był wciąż jeden i ten sam kotek, wyjaśniła mama. Na piżamce było widać po prostu cały dzień kotka, wszystkie jego zabawy i psoty. Zanim mama dokończyła bajeczkę, mały kotek z piżamy już usnął i tylko jego wąsiki poruszały się przy każdym oddechu.
4: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
3: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
4: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
0: Reklama.
5: Nie ma skoku cen paliw. Po podniesieniu akcyzy ceny stabilne. Miasta przygotowują się na weekendowe upały. Chcą schłodzić mieszkańców. Trójmiejskie plaże będą bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie ma na razie skoku cen paliw, są stabilne pomimo przywróconej już pełnej stawki akcyzy. To dlatego, że cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem. Z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z tak zwanego programu CPN. Co z tymi cenami? Wzrosną czy spadną? Pyta o to Bartosz Kądziołka.
6: W najbliższym czasie kierowcy mogą być spokojni, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
7: Natomiast na przełomie czerwca i lipca, w związku jednak z realnym wycofaniem się już w pełni z pakietu CPN, musimy liczyć się z tym, że początek lipca to jednak będzie droższe tankowanie.
6: A to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze.
7: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach, przy stacjach marketowych oraz najbardziej odczujemy wzrost ceny oleju napędowego premium.
6: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6, a za olej 6,30.
5: Szczyt G7 we francuskim Evian oznacza bardzo głęboką zmianę w sprawie Ukrainy, oświadczył tak dzisiaj prezydent Francji. Emmanuel Macron przekonuje, że istnieje wola Stanów Zjednoczonych

by pracować razem z krajami europejskimi na rzecz wsparcia Ukrainy. Kurtyny wodne, wodne place zabaw, fontanny i kąpieliska. Miasta przygotowują się na pierwsze w tym roku prawdziwe wakacyjne upały. Już od piątku termometry mogą pokazać nawet ponad 30 stopni. W Katowicach

0: Trójmiejskie plaże wreszcie będą łatwo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Gdańsk i Gdynia wyposażyły się w blisko 30 terenowych wózków. Dzięki nim możliwe jest poruszanie się po piasku bez większych trudności. To rewolucja w dostępności dla wszystkich bez wyjątku, mówi Kamil Koniuszewski z Gdańskiego Ośrodka Sportu.
1: Wózki manualne, pchane, wózki z napędem elektrycznym, które umożliwiają samodzielną podróż.
0: Są też specjalne wózki dla dzieci. Kluczowe w takim urządzeniu są grube, gumowe koła, dodaje Jagna Ogonowska z Gdyńskiego Centrum Sportu.
2: I tak naprawdę on jest nie tylko do powierzchni plażowych, ale też właśnie do innych trudnych powierzchni, natomiast na razie testujemy go w warunkach plażowych.
0: Wszystkie wózki będzie można wypożyczyć bezpłatnie. Na razie od początku wakacji na plażach Gdańsk, Stogi i Brzeźno oraz w Gdyni Śródmieściu. Zostajemy jeszcze w Gdyni, bo ponad 3000 propozycji wpłynęło w konkursie na nazwę następcy Daru Młodzieży. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dziś o północy. Nazwa ma nawiązywać do morskich tradycji, historii Polski i wartości edukacyjnych. Zwycięska nazwa zostanie ogłoszona po wyborze stoczni, która zbuduje żaglowiec. Przetarg na budowę jednostki powinien się skończyć za 2 tygodnie.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu na antenie Nord FM. W szpitalu morskim imienia PCK w Gdyni otwarto nowoczesną pracownię PET-CT, w której będą wykonywane badania pozytonowej tomografii emisyjnej. To diagnostyka pozwalająca wykrywać nowotwory już na bardzo wczesnym etapie. Nowa pracownia pozwoli zwiększyć dostępność wysoko wyspecjalizowanej diagnostyki dla mieszkańców Pomorza, szczególnie pacjentów onkologicznych, którzy dotychczas często byli kierowani na badania do innych ośrodków, także poza województwem. W uroczystości inaugurującej nową pracownię udział wzięli m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Karnowski, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, wicewojewoda pomorska Anna Olkowska-Jacyno, wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak, przedstawiciele samorządu województwa pomorskiego i władz samorządowych oraz środowiska medycznego. Obecnie w pracowni trwają końcowe procedury formalne i odbiorowe związane z uruchomieniem pracowni. Pierwsi pacjenci mają zostać objęci diagnostyką już w lipcu tego roku. Wartość omawianej inwestycji wyniosła ponad 44 miliony 400 tysięcy złotych, z czego 31 milionów 600 tysięcy stanowiło dofinansowanie z KPO. Wkład własny szpitali pomorskich wyniósł blisko 7 milionów złotych, a wsparcie samorządu województwa pomorskiego ponad 5 milionów 900 tysięcy. Na ulicy Nadmorskiej w Lęborku zakończyły się prace drogowe mające poprawić bezpieczeństwo i komfort poruszania się rowerzystów. W ramach inwestycji powstał nowy odcinek drogi rowerowej, wyprostowano jej przebieg, naprawiono nawierzchnię oraz przebudowano przejazdy rowerowe. Wprowadzono również rozwiązania mające zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu. Jednym z najważniejszych elementów modernizacji była likwidacja niewykorzystanej zatoki autobusowej. W jej miejscu wybudowano brakujący fragment drogi rowerowej, dzięki czemu zachowano ciągłość infrastruktury dla cyklistów. Dodatkowo na przejazdach rowerowych obniżono krawężnik, a nawierzchnię asfaltową wyrównano i uzupełniono. Na wjeździe do bocznej od nogi ulicy Nadmorskiej wykonano wyniesiony przejazd, który ma poprawić bezpieczeństwo ruchu i zwiększyć widoczność użytkowników drogi. Prace objęły także usunięcie nierówności i zapadnięć nawierzchni oraz likwidację krawężników przecinających trasę rowerową. Uporządkowano również oznakowanie oraz wcześniej oznaczono parkingi, wyspy i azyle dla pieszych i rowerzystów. Inwestycje zrealizowano w ramach bieżącego utrzymania miejskich dróg, remontów nawierzchni bitumicznych oraz prac brukarskich. Najlepsi policyjni ratownicy ze wszystkich garnizonów w Polsce zakończyli rywalizację w Słupskiej Szkole Policji podczas finału 11 ogólnopolskich zawodów ratowników policyjnych z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Funkcjonariusze rywalizowali ze sobą w kilku symulacjach przygotowanych na podstawie rzeczywistych interwencji. Co ciekawe, w roli sędziów wystąpili strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz ratownicy medyczni pogotowia ratunkowego. W trakcie zawodów odbyły się także warsztaty szkoleniowe związane m.in. z posługiwaniem się specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym przez ratowników medycznych. Najlepszymi policyjnymi ratownikami okazali się aspirant sztabowy Bartosz Marciniak i młodszy aspirant Jakub Radny z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Drugie miejsce zajęli funkcjonariusze z Łodzi, a na najniższym stopniu podium stanęli młodszy aspirant Wojciech Reca i starszy sierżant Jakub Wiśniewski z Pomorskiej Policji. W ciągu jednej doby wejherowska policja zatrzymała 3 osoby pod wpływem alkoholu. To 2 rowerzystów i kierowca samochodu. Pierwsza interwencja miała miejsce w poniedziałek w Wejherowie na ulicy Przemysłowej. Policjanci ogniwa prewencji zwrócili uwagę na rowerzystę, którego sposób jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli drogowej

0: i przeprowadzili badanie trzeźwości. Wynik potwierdził ich przypuszczenie. Rowerzysta miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Do kolejnego zatrzymania doszło w Bolszewie. Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zainteresowali się rowerzystą poruszającym się jedną z ulic miejscowości. Styl jego jazdy również wzbudził podejrzenia. Podczas rozmowy wyczuwalna była od niego silna woń alkoholu. Badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W tym przypadku również zastosowano postępowanie mandatowe, a mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Trzecia sytuacja miejsce miała po północy w Strzebielinie. Policjanci z posterunku policji w Luzinie zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Mercedesa, którego tor jazdy wskazywał, że ten może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Funkcjonariusze nie wykluczali także problemów zdrowotnych. Jednak jak wykazało badanie alkotestem, kierowca miał blisko 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a pojazd został zabezpieczony procesowo do prowadzonego postępowania.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Chociaż zachód słońca mamy późny, już po godzinie 21, to my sobie odrobinkę do przodu wybiegnijmy. Zobaczmy, jak pogodowo noc się będzie prezentowała. Zachmurzenie ma utrzymywać się od małego po umiarkowane, jedynie miejscami wzrastające nieco bardziej. Jest szansa na lokalne przelotne opady deszczu, ale niewielka i tylko punktowo. Temperatura w nocy między 13 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 10 w Wejherowie, Radzie Rumia, 9 w Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Wiatr słaby i umiarkowany.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Norda.

0: Zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby. Pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
3: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Psst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
3: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
0: Reklama. Norda.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy

0: Gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
4: Reklama. Norda

0: Masz tę Welt.
1: Reklama.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
3: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
1: Reklama.
4: Polscy rolnicy dostaną więcej pieniędzy z unijnego budżetu niż obecnie. Pracownicy ZUS-u dziś strajkowali, domagają się podwyżek. Rząd krytykuje Roberta Bąkiewicza, którego zatrzymała wczoraj niemiecka policja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy rolnicy dostaną co najmniej 33 miliardy 600 milionów euro z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-34. To o 2 miliardy więcej niż w obecnej wspólnej polityce rolnej. Polska znajdzie się w gronie 16 państw, które dostaną więcej na rolnictwo niż dotąd. W oddziałach ZUS-u odbył się dziś dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Pracownicy odeszli od swoich biurek. Związkowcy domagają się 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. ZUS proponuje 200 zł. Mówi Danuta Łukasik, przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Chorzowie.
5: Następnym etapem jest strajk generalny. Strajk generalny to, jak Państwo wiecie, polega na całkowitym odstąpieniu od pracy. Nie na 2 godziny jak teraz, tylko już po prostu przestaniemy pracować. I wtedy społeczeństwo niestety, ale odczuje. Bo dzisiaj staramy się w całej Polsce ze wszystkich sił, żeby klienci nie odczuli tego faktu.
4: W chorzowskim ZUS-ie do strajku przystąpiło 70% załogi. Kto łamie prawo, ten ponosi konsekwencje, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański o zatrzymaniu w Berlinie Roberta Bąkiewicza. Wczoraj grupa aktywistów z Ruchu Obrony Granic chciała postawić w Berlinie krzyż koło głazu upamiętniającego polskie ofiary czasu II wojny światowej. Nie zgodziła się na to niemiecka policja. Krzyż nie jest przedmiotem, z którym ci ludzie powinni się utożsamiać, mówi dominikanin ojciec Paweł Górzyński.
6: Krzyż jako taki oczywiście jest zawsze jednym z najważniejszych symboli religijnych, ale nie w rękach pana Bąkiewicza. Jego aktywność nie jest aktywnością religijną, tylko aktywnością polityczną i w ramach tej politycznej aktywności używa po prostu religii.
4: Założycielowi Ruchu Obrony Granic, Robertowi Bąkiewiczowi, kilkukrotnie stawiano zarzuty, m.in. znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Czy złamano prawo w warszawskim szpitalu południowym, zbada to prokuratura. Chodzi o zarobki młodego

lekarza, do niedawna radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Co więcej, dziś okazało się, że działacze KO mieli mieć dzięki niemu specjalne przywileje w szpitalu, na przykład obsługę bez kolejki. To tylko wierzchołek góry lodowej, komentuje aferę Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej.

0: Naczelna Izba Lekarska proponuje, by zmienić struktury właścicielskie polskich szpitali, tak by nie były one łupem polityków po zmianie władzy. Kąpiel na własną odpowiedzialność. Tak jest na większości kąpielisk morskich w zachodniopomorskim, gdzie ratownicy rozpoczną pracę 1 lipca. Tak będzie m.in. w Kołobrzegu i Darłowie. W Mielnie sezon ruszy wcześniej, bo w przyszły weekend, w sobotę 27 czerwca. Anglicy, czyli ostatni z faworytów do zdobycia tytułu Mistrzów Świata, zaczynają mundial i na początek czeka ich trudne zadanie, mecz z trzecią drużyną globu, Chorwacją. Hitowe starcie pierwszego tygodnia mistrzostw o 22. W drugim meczu tej grupy Gana zagra z Panamą. Ten mecz o 1 w nocy.
1: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowskie Toi-Toi stały się celem chuliganów. W ostatnim czasie Straż Miejska czterokrotnie interweniowała w związku z próbami ich niszczenia. W dwóch przypadkach funkcjonariuszom udało się ustalić sprawców. W kolejnych dwóch prowadzone są czynności wyjaśniające i jak podkreślają strażnicy miejscy, sprawcami tych zdarzeń są osoby dorosłe. Szczególnie niepokojące są przypadki dotyczące nieletnich. Toaleta ustawiona przy ulicy Konopnickiej była celem wandali już dwukrotnie. Ostatni incydent miał miejsce 12 czerwca około 22:45. Monitoring miejski zarejestrował 15-letniego mieszkańca Wejherowa, który próbował zniszczyć drzwi do toalety, kopiąc w nie. Na miejsce skierowano patrol Straży Miejskiej, który ustalił sprawcę. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich. Do innego aktu wandalizmu doszło pod koniec maja przy ulicy Ofiar Piaśnicy. Około 40-letni mężczyzna przewrócił ustawioną tam przenośną toaletę. Jak ustalono, zrobił to dla popisu przed znajomymi. Kilka dni wcześniej, pod osłoną nocy, ten sam mężczyzna zdewastował również dwie skrzynki energetyczne w Parku Kaszubskim. Zarządca parku oszacował straty na około 8 tysięcy złotych. Jak informuje komendant Straży Miejskiej w Wejherowie Zanon Chińca, przenośne sanitariaty Toi-Toi są ustawione tam, gdzie nie ma wybudowanych sanitariatów. Nie są na stałe przytwierdzone do ziemi, stąd kuszą chuliganów do ich przewracania. Już pod koniec czerwca rodzice najmłodszych mieszkańców będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych USG dla dzieci. Mobilna klinika pojawi się na placu pokoju, gdzie przez 2 dni prowadzone będą badania dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Akcja realizowana jest w ramach ogólnopolskiego programu Nie nowotworom u dzieci. Badania odbędą się 24 i 25 czerwca. W mobilnej klinice doświadczeni lekarze wykonają m.in. badania narządów jamy brzusznej, tarczycy oraz węzłów kłonnych. Udział w programie jest bezpłatny, nie wymaga skierowania, a rodzice otrzymają wyniki bezpośrednio po zakończeniu badania. Celem przedsięwzięcia jest wczesne wykrywanie ewentualnych zmian chorobowych i zwiększenie świadomości na temat profilaktyki zdrowotnej wśród rodzin z małymi dziećmi. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Zapisy prowadzone są telefonicznie pod specjalnym numerem kontaktowym. Samorząd udostępnił przestrzeń niezbędną do przeprowadzenia badań. Organizatorzy zachęcają rodziców do skorzystania z możliwości wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych. Z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy w gminie Ustka. W związku z remontem drogi zamknięta dla ruchu zostanie ulica Lipowa w Wodnicy. W piątek i sobotę w godzinach od 7 do 17 prowadzone będą roboty związane z układaniem dywanika asfaltowego. Podczas prowadzonych prac niemożliwy będzie przejazd oraz parkowanie. Jak informuje starostwo powiatowe w Ustce, zablokowany zostanie dojazd i wyjazd z ulicy Sportowej w Wodnicy. Mieszkańcy proszeni są o uwzględnienie utrudnień w swoich planach. Samochodową przejażdżkę zakończył w rowie. Kierowca nie był trzeźwy. Do zdarzenia doszło 15 czerwca około godziny 11:40 w Łebczu. Jak wynika z przeprowadzonych czynności, kierująca samochodem marki Skoda podczas mijania na łuku drogi zjechała na przeciwległy pas ruchu. Kierowca Renault, chcąc uniknąć zderzenia, skręcił w prawo, uderzył w znak drogowy, a następnie zjechał do przydrożnego rowu. Na miejsce zdarzenia służby wezwał sam kierujący Renault. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, wyczuli od 31-latka silną woń alkoholu. W trakcie czynności sprawdzili jego stan trzeźwości. Badanie wykazało, że mieszkaniec powiatu puckiego znajdował się w stanie nietrzeźwości. W samochodzie podróżowały również dwie pasażerki. Żadna z osób uczestniczących w zdarzeniu nie odniosła poważniejszych obrażeń. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i odpowie przed sądem.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.

0: Zachód słońca dzisiaj przypada na 21:26. To będzie w miarę ciepła, ale nie jakoś bardzo mocno noc. 13 stopni w Nemkach, Władysławowie, Łebiełsce, 12 i 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 10 w Wejherowie, Radzierumi, 9 w Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach dzisiaj około 1014 hektopaskali, a zachmurzenie w nocy będzie utrzymywało się od małego po umiarkowane, miejscami niewielka szansa na równie niewielkie opady.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Prokurator wypuścił na wolność pirata drogowego z dożywotnim zakazem jazdy. Zamordowany rosyjski satyryk nie chciał ochrony, mówi premier. Lech i Górnik poznały rywali w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Tak, tak, to nie pomyłka. O awans pierwszy raz walczą dwie nasze drużyny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokurator wypuścił na wolność pijanego pirata drogowego recydywistę. 29-latek ma 5 sądowych zakazów jazdy, w tym 3 dożywotnie. Mimo tego wsiadł pijany za kierownicę i uciekał przed policją. Gdy mundurowi go złapali i postawili przed prokuratorem, ten uznał, że nie ma potrzeby, by go tymczasowo aresztować. Wystarczy, że wpłaci kaucję. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział interwencję w tej sprawie.
1: Musimy zmienić nawyki prokuratorów. Ja będę reagował w każdej takiej sprawie. Obiecuję, że także w tej sprawie, bo to są potencjalni zabójcy.
0: Mężczyźnie grozi więzienie, ale na proces będzie czekać na wolności. Wszystko wskazuje na to, że śmierć Rosjanina w Białej Podlaskiej to zabójstwo polityczne, tak mówi premier Donald Tusk. Szef rządu podkreśla, że służby proponowały mu ochronę.
2: Z nieznanych im powodów odmawiał. Nie chciał mieć żadnej ochrony. Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne. Musimy czekać na dowody, czy jakieś bardziej konkretne przesłanki, bo jeśli tak było, jeśli to było na zlecenie Rosji, to jest także bardzo poważny fakt, powiedziałbym o wymiarze międzynarodowym.
0: Dwaj zatrzymani w tej sprawie Białorusini zostali zwolnieni. Służby nie dysponują dowodami, że byli oni bezpośrednio zaangażowani w to zabójstwo. Najnowsza kinowa ekranizacja Lalki jest ukończona w ponad 80%. Teraz zostały ostatnie poprawki, dołożenie efektów specjalnych, muzyki pod niektóre sceny. Nasza dziennikarka jako jedna z nielicznych widziała dziś roboczą wersję filmu, a ten robi wrażenie, choćby dlatego, że biorą w nim udział wybitni aktorzy, mówi producent Lalki Radosław Drabik.
3: Lalka jest najbardziej gwiazdorskim filmem w historii polskiego kina. Jesteśmy szczęśliwi, ale planując taki zabieg i zapraszając pierwszoligowych aktorów do drugo- i trzecioplanowych ról, zawsze jest dylemat, czy ktoś nie będzie chciał skraść ekranu. Udała się misja. Czujemy, że jest to spójny, osadzony w tamtych czasach film i nawet każda kolejna pojawiająca się gwiazda nie kradnie scen i gra na film, na dramaturgię filmu, a nie na siebie. Dzięki temu widz nie ma rozproszeń.
0: W Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, w Izabelę Łęcką Kamila Urzędowska, a w Rzeckiego Marek Kondrat. Oprócz nich na ekranie pojawiają się jeszcze Andrzej Seweryn, Krystyna Janda, Agata Kulesza, Wojciech Mecwaldowski czy Maria Dębska. Gratka dla miłośników amerykańskich samochodów. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji i kultury w Europie znów zagości w Katowicach na lotnisku Mucho.

Wiec. Przyjadą skrzydlate klasyki zery lotów na Księżyc. Będą też samochody znane z kasowych filmów, jak Batman, Jurassic Park czy Słoneczny Patrol. A to wszystko od piątku do niedzieli. Mistrz Polski Lech Poznań zagra z duńskim Aarhus, a wicemistrz Górnik Zabrze z Fenerbahce.

0: rowerową metropolię oraz lokalne stowarzyszenie i samorządy w niedzielę połączył miłośników dwóch kółek. Kapryśna pogoda nie zniechęciła uczestników wydarzenia, którzy wyruszyli z różnych zakątków regionu, by wspólnie spotkać się na mecie w Sopocie.
1: Zebraliśmy się w miejscu zbiórki, gdzie wszystkie nasze przejazdy organizujemy, czyli właśnie na placu księdza Ryszarda Rejskiego w Strzebielinie. Stamtąd grupą około 18 osób ruszyliśmy do Luzina, dołączyliśmy do kolejnej grupy właśnie w Luzinie przy kościele przy Wawrzyńcu, tam też grupa z ziemi luzińskiej właśnie, która też zorganizowała swoich członków tego przejazdu i łącznie grupą około 38 osób przyjechaliśmy właśnie tutaj do Wejherowa właśnie, gdzie się znajdujemy już na placu Jakuba Wejhera.
0: Tak o wydarzeniu opowiada prezes Stowarzyszenia Klub Rowerowy Strzebielino Karol Mielewski. Do pokonania było łącznie 60 km. Jak mówi Artur Szczypior ze Stowarzyszenia Klub Rowerowy Strzebielino.
2: Jest to doskonała forma integracji społeczności rowerowej. No my ogólnie dużo jeździmy jako klub rowerowy i każda taka akcja właśnie takiego typu przejazdy rowerowe, jak najbardziej bierzemy w nich udział, no bo to jest świetna zabawa.
0: Jak co roku organizatorzy przygotowali kilka tras zbiegających się w jednym wielkim finale. Przejazd to nie tylko święto rowerzystów, ale także okazje do zabawy, konkursów i wyrażenia poparcia dla zrównoważonego transportu. W gminie Nowa Wieś Lęborska odbyła się pierwsza w historii sesja Gminnej Rady Seniorów. To nowy organ konsultacyjny i doradczy, który ma reprezentować interesy najstarszych mieszkańców oraz wspierać działania samorządów w sprawach dotyczących seniorów. Podczas inauguracyjnego posiedzenia wybrano prezydium rady. Funkcję przewodniczącego objął Adam Wrześniewski, zastępcą została Małgorzata Szała, natomiast obowiązki sekretarza powierzono Wiesławie Pieczyńskiej. W spotkaniu uczestniczył również wójt gminy, który powitał nowych radnych i wręczył im pamiątkowe upominki. Pierwsze obrady były okazją do rozmów o potrzebach osób starszych oraz pomysłach na działania skierowane do seniorów. Samorząd podkreśla, że powołanie rady ma umożliwić mieszkańcom aktywny udział w życiu publicznym i współdecydowanie o kierunkach rozwoju inicjatyw adresowanych do tej grupy społecznej. 80-lecie istnienia świętowali druhowie z jednostki ochotniczej straży pożarnej w Nuninowie, niedaleko Ustki. Urodziny zbiegły się z otwarciem nowoczesnego dwukondygnacyjnego obiektu z trzema stanowiskami garażowymi, zapleczem sanitarnym, szatnią, pomieszczeniami do konserwacji i przechowywania sprzętu oraz salą szkoleniową. Budynek nowej remizy wykonano w technologii zapewniającej lepszą izolacyjność i ogrzewanie, co ograniczy emisję zanieczyszczeń. Nowa siedziba OSP Duninowo znacznie polepszy pracę druhów. Inwestycja kosztowała 4 miliony złotych, z czego blisko połowę tej kwoty pokryło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dodajmy, że z okazji 80-lecia druhowie z OSP Duninowo otrzymali również odznaczenia, a wójt gminy Ustka przekazał strażakom pamiątkowy dzwon wraz z wyrazami uznania dla bogatej historii jednostki.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
0: Wschód słońca jutro przypada na godzinę 4:09. To są najwcześniejsze wschody słońca w roku. Potem już będą tylko później i później, ale jeszcze przez parę dni się wydłużają, bo zaraz zaczynamy lato. Jutro na termometrach zobaczymy 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiu, 18 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 19 w Wejherowie, Radzieromi, Gniewinie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Komelnicy, czyli praktycznie tak samo jak było to dzisiaj. Zmiana będzie polegała na tym, że chmur na niebie przebędzie i może nam trochę jutro popadać.
3: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
5: Norda, Norda.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
0: Reklama.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Na platformie zakupowej polskich elektrowni jądrowych zamieszczono ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych. Te dotyczyć będą budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na potrzeby budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Przetarg obejmie realizację ujęcia wody wraz z rurociągami i wszystkimi niezbędnymi instalacjami, budowę stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych. Ponadto w ramach postępowania powstaną sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz dodatkowa infrastruktura pomocnicza, w tym m.in. zasilanie w energię elektryczną obiektów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogi dojazdowe i łączność teleinformatyczna. Jak tłumaczy dyrektor rozwoju rynku na Pomorzu w polskich elektrowniach jądrowych Wojciech Konkol, jednym ze strategicznych celów polskich elektrowni jądrowych jest jak najwyższy local content. Ogłoszenie wstępnych konsultacji rynkowych wpisuje się w konkretne działania, które mają zapewnić jak najwyższy udział polskich, w tym pomorskich firm w projekcie. Jest to również zgodne z oczekiwaniami, jakie firmy nam zgłaszały. Szacowana wartość postępowania, którego dotyczą konsultacje, wynosi około 300 milionów złotych. Wnioski o udział w konsultacjach należy składać poprzez platformę zakupową Pay do dnia 22 czerwca do godziny 12. Ograniczenie prędkości złamał o 70 km na godzinę. Nieodpowiedzialny kierowca zapłacił za brak rozwagi. We wtorek w godzinach porannych policjanci wejherowskiej drogówki prowadzili działania kontrolne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie ulicy Ofiar Pieśnicy w Wejherowie. Podczas jednej z kontroli skierowali urządzenie pomiarowe w kierunku jadącego Volvo. Pomiar wykazał, że 47-letni kierowca jechał z prędkością 167 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 90. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Na jego konto trafiło również 15 punktów karnych, a policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Wejherowska policja apeluje do wszystkich kierowców o przestrzeganie ograniczeń prędkości i zachowanie rozsądku za kierownicą. Kilka minut zaoszczędzonych podczas jazdy nie jest warte utraty zdrowia, życia czy prawa jazdy. Latem 2026 roku w Wejherowie ponownie zagości Kino pod gwiazdami. W te wakacje mieszkańcy i turyści będą mogli obejrzeć 8 filmów. Bezpłatne seanse odbywać będą się w piątki. Pierwszym filmem będzie Jesteś Bogiem w reżyserii Leszka Dawida. Trzej przyjaciele, Magik, Rahim i Fokus, zakładają grupę Paktofonika. Nie podejrzewają, że ich utwory zmienią oblicze polskiego hip-hopu, stając się głosem młodego pokolenia. Początek seansu 3 lipca o godzinie 20 na placu Jakuba Wejhera. Dalej harmonogram prezentuje się następująco. 10 lipca, godzina 20, Miłość po włosku, plac Jakuba Wejhera. 17 lipca, również 20, Wakacje Mikołajka, Wodno, Ogrody, Górny Taras, Plażowisko. 24 lipca, także o 20, Son of Gun, plac Jakuba Wejhera. 31 lipca, 21, Krucyfiks w Amfiteatrze Miejskim. 7 sierpnia, godzina 20, Mamuśki mają wychodne, plac Jakuba Wejhera. 14 sierpnia, godzina 20, Mały Książę, Wodno, Ogrody, Górny Taras, Plażowisko. Oraz 21 sierpnia, godzina 20, Wielki Marsz, plac Jakuba Wejhera. W ciągu jednej doby wejherowska policja zatrzymała 3 osoby pod wpływem alkoholu. To 2 rowerzystów i kierowca samochodu. Pierwsza interwencja miała miejsce w poniedziałek w Wejherowie na ulicy Przemysłowej. Policjanci ogniwa prewencji zwrócili uwagę na rowerzystę, którego sposób jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli drogowej i przeprowadzili badanie trzeźwości. Wynik potwierdził ich przypuszczenia. Rowerzysta miał ponad 2

0: promila alkoholu w organizmie. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Do kolejnego zatrzymania doszło w Bolszewie. Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zainteresowali się rowerzystą poruszającym się jedną z ulic miejscowości. Styl jego jazdy również wzbudził podejrzenia. Podczas rozmowy wyczuwalna była od niego silna woń alkoholu. Badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W tym przypadku również zastosowano postępowanie mandatowe, a mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Trzecia sytuacja miejsce miała po północy w Strzebielinie. Policjanci z posterunku policji w Luzinie zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Mercedesa, którego tor jazdy wskazywał, że ten może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Funkcjonariusze nie wykluczali także problemów zdrowotnych. Jednak jak wykazało badanie alkotestem, kierowca miał blisko 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a pojazd został zabezpieczony procesowo do prowadzonego postępowania. Wejherowskie to i to jest stały się celem chuliganów. W ostatnim czasie Straż Miejska czterokrotnie interweniowała w związku z próbami ich niszczenia. W 2 przypadkach funkcjonariuszom udało się ustalić sprawców. W kolejnych 2 prowadzone są czynności wyjaśniające i jak podkreślają strażnicy miejscy, sprawcami tych zdarzeń są osoby dorosłe. Szczególnie niepokojące są przypadki dotyczące nieletnich. Toaleta ustawiona przy ulicy Konopnickiej była celem wandali już 2-krotnie. Ostatni incydent miał miejsce 12 czerwca około 22:45. Monitoring miejski zarejestrował 15-letniego mieszkańca Wejherowa, który próbował zniszczyć drzwi do toalety, kopiąc w nie. Na miejsce skierowano patrol Straży Miejskiej, który ustalił sprawcę. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich. Do innego aktu wandalizmu doszło pod koniec maja przy ulicy Ofiar Piaśnicy. Około 40-letni mężczyzna przewrócił ustawioną tam przenośną toaletę. Jak ustalono, zrobił to dla popisu przed znajomymi. Kilka dni wcześniej, pod osłoną nocy, ten sam mężczyzna zdewastował również 2 skrzynki energetyczne w Parku Kaszubskim. Zarządca parku oszacował straty na około 8 tysięcy złotych. Jak informuje komendant Straży Miejskiej w Wejherowie Zanon Chińca, przenośne sanitariaty to i to są ustawione tam, gdzie nie ma wybudowanych sanitariatów. Nie są na stałe przytwierdzone do ziemi, stąd kuszą chuliganów do ich przewracania.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Nord FM. Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Arka Gdynia ma nowego trenera. Pierwszym szkoleniowcem żółto-niebieskich został Czech Marek Jarolim, który podpisał z klubem 2-letni kontrakt. 44-letni trener rozpoczął swoją karierę szkoleniową w Slawii Praga, gdzie pracował z zespołami młodzieżowymi, a następnie prowadził rezerwy klubu. Pod jego wodzą Slawia B awansowała z trzeciej ligi na zaplecze czeskiej ekstraklasy. Jarolim prowadził także FC Wysocina Igława, a w sezonie 2025-2026 zadebiutował w czeskiej ekstraklasie jako trener MFK Karwina. Zespół zakończył rozgrywki na 9. miejscu, a dodatkowo sięgnął po pierwszy w historii klubu Puchar Czech. Nowe szkoleniowiec nie ukrywa ambitnych planów. Jak podkreślił, wraz ze swoim sztabem zrobi wszystko, aby Arka wróciła do PKO BP Ekstraklasy. Marek Jarolim ma również bogatą piłkarską przeszłość. Występował m.in. w Slawii Praga, Wiktorii Pilsno i Slovanie Liberec, a w trakcie kariery 9-krotnie zdobywał Mistrzostwo Czech. Do sztabu szkoleniowego Arki dołączą także jego współpracownicy Paweł Nemes jako asystent trenera, Martin Cerwany w roli asystenta i analityka oraz Tomasz Pokorny jako trener bramkarzy. Przygotowania do nowego sezonu w Gdyni rozpoczęły się dzisiaj. Zmieniamy dyscyplinę. Po Bzyzach, Pucku, Brodnicy Górnej i Błotniku przyszedł czas na Gowidlino. Już 19 czerwca jezioro Gowidlińskie zamieni się w żeglarską arenę Pomorza. W 5. edycji regat o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego wystartują młodzi żeglarze oraz przedstawiciele samorządów z całego regionu. To wydarzenie od 2022 roku promuje żeglarstwo, aktywny wypoczynek i tradycje Pomorza związane z wodą. Tegorocznym gospodarzem zawodu będzie Gowidlino w gminie Sierakowice. Na starcie pojawią się uczniowie szkół podstawowych z całego województwa. Młodzi zawodnicy będą rywalizować w 2 kategoriach dla początkujących i bardziej doświadczonych żeglarzy. Swoje umiejętności sprawdzą również samorządowcy, którzy zmierzą się na jachtach klasy Mariner. Regaty to nie tylko sportowa rywalizacja. Organizatorzy przygotowali także festyn edukacyjny z warsztatami, konkursami i pokazami. Uczestnicy będą mogli poznać zasady bezpieczeństwa na wodzie, tajniki nawigacji i meteorologii, a także wziąć udział w zajęciach z pierwszej pomocy. Wydarzenie ma połączyć sportowe emocje z edukacją i rodzinną zabawą. Przez jeden dzień jezioro Gowidlińskie stanie się żeglarskim centrum Pomorza. Zmieniamy dyscyplinę. W sobotę w Słupsku odbędzie się 5. edycja charytatywnego biegu z nadzieją. Zawody zostaną rozegrane na stadionie 650-lecia, a uczestnicy pokonają trasę o długości 5 km. Wydarzenie ma sportowe, ale przede wszystkim charytatywny charakter. Dochód wpisowego zostanie przeznaczony na remont stajni należącej do Fundacji Nadzieja. Jak podkreśla dyrektorka Fundacji Małgorzata Wolska, w biegu

0: Może wystartować każdy, niezależnie od poziomu sportowego. Każdy może wziąć udział w tym wydarzeniu. Można również przejść tę trasę. Najważniejszy jest cel imprezy. Pieniądze z wpisowego przeznaczymy na remont naszej stajni, mówi Małgorzata Wolska. Zapisy na bieg prowadzone są do czwartku na stronie domtelspot.pl. Do udziału będzie można dołączyć także w dniu zawodów. Start zaplanowano na godzinę 11. Cztery Polki wywalczyły awans do turnieju głównego ITF WFR T5 w Bolszewie. Po wtorkowych meczach kwalifikacyjnych do głównej drabinki single awansowały Daria Górska, Nika Hurkacz, Magdalena Baniak oraz Katarzyna Wysoczańska. Tym samym w turnieju głównym wystąpi aż 16 reprezentantek Polski. Zawody rozgrywane na kortach Morskiego Towarzystwa Tenisowego w Bolszewie są pierwszym w tym sezonie turniejem cyklu Lotto PZT Polish Tour. Wytorkowa rywalizacja była wyjątkowo intensywna. Z powodu padów deszczu organizatorzy musieli odrobić zaległości i zaplanowali aż 25 spotkań na 5 kortach. Większość z nich udało się rozegrać, a kibice mogli cieszyć się z udanych występów polskich tenisistek. Jak podkreśla trener kadry narodowej do lat 18 Łukasz Kuboszek, turniej w Bolszewie to dla młodych zawodniczek cenna okazja do zdobywania doświadczenia i punktów do rankingu WTA. Za zwycięstwo można otrzymać 35 punktów, a już awans do kolejnych rund oznacza pierwsze zdobycze rankingowe. Najwyżej notowaną Polką w turnieju jest Weronika Ewald, która zajmuje 413 miejsce w rankingu WTA. Tuż za nią plasuje się Weronika Falkowska, sklasyfikowana na 446 pozycji. Turniej w Bolszewie odbywa się od 15 czerwca. Zawodniczki walczą nie tylko o punkty do światowego rankingu WTA, ale także o pulę nagród wynoszącą $30,000.
1: Jest to turniej z cyklu ITF, jest to turniej międzynarodowy z pulą nagród $30,000. Przyjeżdżają panie, które grają już w turze z całego świata. W obecnym turnieju, na obecnym turnieju najwyższa osoba rozstawiona to jest 256 miejsce rankingu WTA. Te panie oczywiście walczą o te punkty, takie jak właśnie między innymi Maja, czy wcześniej walczyła Iga, tak? Mówię na tym poziomie, tak? Natomiast co jest ważne, jest to fajny, dobry tenis. Pojawi się tam wiele wspaniałych dziewczyn, na co warto zwrócić uwagę i serdecznie zapraszam. Na liście zapisanych jest Jana Kowaczkowa. Jest to dziewczyna, która ma lat 15 dopiero, będzie miała 13 czerwca, a już w swojej karierze wygrała wszystkie wielkie szlemy w grze podwójnej.
0: Mówił w programie Goźnia w Radiu Nord FM współorganizator turnieju Grzegorz Śmietana. Mecze rozgrywane są codziennie od godziny 9.30, a finał gry pojedynczej zaplanowano na niedzielę 21 czerwca około godziny 11. Występ dla kibiców jest bezpłatny. Zmieniamy dyscyplinę. Gdańsk będzie gospodarzem jubileuszowego 30. biegu po nowe życie. W sobotę uczestnicy wydarzenia przejdą trasę od Bramy Złotej do Bramy Zielonej, promując ideę dawstwa i transplantacji narządów. W symbolicznym marszu Nordic Walking wystąpi ponad 70 osób po przeszczepieniach z całej Polski oraz dawcy rodzinni. Towarzyszyć im będą sportowcy, aktorzy, ludzie mediów i przedstawiciele środowiska medycznego. Wśród uczestników znajdą się m.in. były bokser Przemysław Saleta, lekkoatletka Angelika Cichocka, były siatkarz Mariusz Wlazło oraz były koszykarz Cezary Trybański. Uczestnicy rywalizować będą w czteroosobowych sztafetach, jednak jak podkreślają organizatorzy, najważniejszy jest społeczny przekaz wydarzenia. Bieg po nowe życie od 15 lat promuje transplantologię i zwiększa świadomość na temat dawstwa narządów. Silnie reprezentowane będzie także środowisko medyczne, w tym specjaliści transplantologii oraz przedstawiciele Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W wydarzeniu weźmie udział również młodzież z trójmiejskich szkół ponadpodstawowych. Najlepsi młodzi sportowcy ze Słupska zostali nagrodzeni podczas 5. edycji Słupskiej Gali Sportu Szkolnego. W słupskim ratuszu podsumowano 47. Słupską Olimpiadę Młodzieży w roku szkolnym 2025-2026 i wręczono wyróżnienia uczniom oraz szkołom, które osiągnęły najlepsze wyniki sportowe. W minionym roku szkolnym w ramach Olimpiady zorganizowano 84 imprezy sportowe. W rywalizacji uczestniczyło około 1500 młodych zawodników, którzy rozegrali ponad 350 meczów w różnych dyscyplinach. Zawody odbywały się w trzech kategoriach wiekowych: igrzyskach dzieci, igrzyskach młodzieży szkolnej oraz licealiadzie. Wśród szkół ponadpodstawowych najlepiej w klasyfikacji dziewcząt spisało się pierwsze liceum ogólnokształcące w Słupsku, które zdobyło 107 punktów. W rywalizacji chłopców zwyciężył zespół szkół mechanicznych i logistycznych z dorobkiem 136,5 punktu. W klasyfikacji generalnej triumfowało pierwsze liceum ogólnokształcące, które zgromadziło 236 punktów. Wśród szkół podstawowych zwyciężyła szkoła podstawowa nr 10 w Słupsku. Kolejne miejsce zajęły szkoła podstawowa nr 5, szkoła podstawowa nr 8 oraz szkoła podstawowa nr 3. Zmieniamy dyscyplinę. Ponad 250 osób zapisało się drogą elektroniczną na tegoroczny bieg Dwie Wieże. Zawody na dystansie 15 km odbędą się w najbliższą sobotę w gminie Choczewo. Start i meta biegu zlokalizowane będą w kopalinie przy świetlicy wiejskiej przy ulicy Topolowej. Trasa biegu prowadzi przez malownicze tereny Borów Sosnowych, pasa nadmorskiego wzdłuż brzegu morskiego. Trasa zaczyna się i i kończy w malowniczej nadmorskiej miejscowości Kopolino przy Świetlicy Wiejskiej. Zawody rozpoczną się o godzinie 10. Wziąć w nich udział mogą osoby, które ukończyły 16 lat. Jeszcze w dniu zawodów będzie możliwość rejestracji. Zmieniamy dyscyplinę. Gdańsk ponownie stanie się stolicą lekkiej atletyki. Klub lekkoatletyczny Lechia Gdańsk zaprasza na 54. Memoriał Józefa Żylewicza, który odbędzie się na stadionie przy Alei Grunwaldzkiej. Dwudniowa impreza rozpocznie się w piątek 19 czerwca o godzinie 10.

0: 20.30, a zakończy w sobotę 20 czerwca. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Memoriał to nie tylko rywalizacja czołowych lekkoatletów. Zanim na stadionie pojawią się reprezentanci Polski walczący o minima na Mistrzostwa Świata do lat 20 oraz zagraniczni zawodnicy, w zawodach wystartują uczniowie szkół podstawowych, amatorzy i osoby z niepełnosprawnościami. W piątek od godziny 10.30 do południa rozegrane zostaną sztafety szwedzkie szkół podstawowych. Zawodnicy pobiegną na dystansach 100, 200, 300 i 400 metrów. W sobotę w ramach małego memoriału Józefa Żylewicza odbędzie się amatorski bieg na 3000 metrów. Na bieżni będą mogli sprawdzić się wszyscy miłośnicy biegania, którzy ukończyli 16 lat. Start rywalizacji zaplanowano na godzinę 11.30. Nie zabraknie również atrakcji dla całych rodzin. W sobotę od godziny 14 do 17 odbędzie się festyn Lekkoatletyka dla każdego. Następnie uwaga kibiców skupi się na głównym meetingu. Oficjalne otwarcie zawodów zaplanowano na godzinę 16.55, choć pierwsze konkurencje rozpoczną się już wcześniej. Memoriał upamiętnia Józefa Żylewicza, wybitnego trenera i działacza sportowego, współtwórcę Lech Gdańsk oraz jednego z architektów sukcesu polskiej lekkoatletyki w czasach słynnego Wonder Teamu. Gdańsk Group organizuje zawody jego imienia nieprzerwanie od 1973 roku.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.